0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Za nami połowa września, a jesień już z zapasem. Warto spożytkować ten czas w mądry sposób, dlatego zaproponuję Państwu zbliżającą się wielkimi krokami małopolską jesień naukowców. To już kolejny piątek, 25 września i po raz pierwszy odbędzie się w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Zdaniem przedstawicieli tej instytucji to będzie czas pełny wrażeń i nowych doświadczeń, nie tylko dla najmłodszych. Jesień to także okazja, żeby skupić się na sobie. Zbliżający się październik co prawda jest kojarzony głównie z miesiącem świadomości raka piersi, ale też nie zapominajmy o nowym programie profilaktyki raka szyjki macicy. A w drugiej części programu zapraszam Państwa na wycieczkę do Dworku Bioprodnickiego oraz do kina pod Baranami. Obie instytucje przygotowały wiele atrakcji na najbliższe tygodnie. O nich już za chwilę, a teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Co słychać w Krakowie?
1: Prokuratura zbada, czy fałszowano podpisy na listach poparcia kandydatów na prezydenta Krakowa. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego w Krakowie. Dotyczą one nieprawidłowości, w tym fałszerstw przy sporządzaniu list poparcia byłego prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Pochęczaka. W obu przypadkach na listach miały być dane osób zmarłych. A ja tylko przypomnę, że do wspomnianych wyborów prezydenta Krakowa jest coraz bliżej. Głosowanie już w niedzielę 27 września. W stawce 8 kandydatów. Według ostatnich sondaży największe szanse mają Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nieco inaczej głosowałaby jednak krakowska młodzież. Gdyby właśnie o wynikach wyborów prezydenckich w Krakowie decydowali uczniowie naszych szkół średnich, to w drugiej turze znaleźliby się Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. To są wyniki uczniowskich prawyborów. Wzięło w nich udział ponad 3100 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych. Prawybory zorganizowała akcja uczniowska, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
2: W szatniach, na korytarzach i przy urnach bez przerwy słyszeliśmy od młodych to samo zdanie. Politycy mają nas gdzieś, nikt nie rozmawia z nami o naszej przyszłości. Młodzi ludzie czują się w tym mieście całkowicie niewidzialni, a sztaby wyborcze udają, że problemu nie ma.
1: Reasumując, w prawyborach 27% zdobył Łukasz Gibała, 20% Aleksandra Owca z partii Razem, a 10% Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Poniżej 10% zdobył Michał Drewnicki, 8% Jan Hoffman, a po 7% Monika Piątkowska i Daria Gosek-Popiołek. Zmieniamy temat. Po 3 latach budowy ruszy tramwaj do Mistrzejowic. Stanie się to już w najbliższy poniedziałek. Nowa linia ma skrócić czas przejazdu do centrum miasta o 12 minut. Tym samym szykuje się rewolucja w komunikacji miejskiej, jakiej od lat nie było. Wspomnianą linię do Mistrzejowic będą obsługiwać tramwaje linii numer 9, 12 i 16. Część tramwajów zmieni numery i tak na przykład 52 zmieni się w 12, a 50 stanie się 7. Pojawi się także nowa linia numer 15, która połączy pętlę Krowo-Żagórka z osiedlem Piastów. Zmian jednak będzie dużo więcej. Natomiast na ulicy Solnej zamontowano elastyczne słupki pomiędzy progami zwalniającymi. Mają one uniemożliwić omijanie progów środkiem. To kolejne rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, w którym pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku. W jego wyniku zginęli rodzice spacerujący z dzieckiem w wózku. To jednak nie koniec miejskich problemów. Brak bezpośredniej komunikacji miejskiej do szpitala Świętego Rafała, urywające się drogi dla rowerów oraz braki chodników. To sprawy zgłaszane za pośrednictwem platformy internetowej Dobra Jazda Karka.pl. Prowadzi ją krakowski alarm smogowy. W ciągu 4 miesięcy mieszkańcy zgłosili tam ponad 200 różnych problemów związanych z komunikacją, mówi Filip Jarmakowski z KAS-u.
3: Najlepszym przykładem jest oczywiście ulica Montelupi, gdzie naprzeciwko aresztu jest słynny przystanek tramwajowo-autobusowy, gdzie w dużej ilości, no jest to ruchliwa oczywiście i popularna trasa komunikacji zbiorowej, pasażerowie wysiadają, wsiadają na przystanku o bardzo małej szerokości.
1: A po wyborach aktywiści zaniosą raport z opisanymi absurdami na biurko nowego prezydenta.
0: To warto wiedzieć o Krakowie.
1: From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Drzwi tej instytucji zostaną otwarte już 25 września, a jak przekonują jej przedstawiciele, nauka wykroczy poza laboratorium, bo pojawi się również w teatrze, muzyce, a nawet na fasadzie budynku.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Smoleń, zastępczyni dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
1: Przed nami jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Co w tym roku Państwo przygotowali?
4: Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas naprawdę wyjątkowa, tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim świętujemy jej 20. edycję, a po raz pierwszy to właśnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon koordynuje całe to wydarzenie. Jest to dla nas, nie ukrywam, ogromne przedsięwzięcie, które łączy uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury i wiele innych miejsc związanych z nauką w całej Małopolsce. Natomiast w samym Cogiteonie 25 września przygotowaliśmy bardzo rozbudowany program. Można powiedzieć, że tego wieczoru cały budynek będzie żył nauką i zależało nam przede wszystkim na tym, aby pokazać ją bardzo szeroko, nie tylko poprzez klasyczny eksperyment czy laboratorium, ale też przez sztukę, teatr, muzykę, rozmowę i nowe technologie. Chcemy oczywiście pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratorium, jest wszędzie wokół nas i może być punktem wyjścia do tak naprawdę bardzo różnych doświadczeń.
1: A jakie będzie tegoroczne hasło, jaki będzie motyw przewodni właśnie tej jubileuszowej 20. edycji?
4: Tegoroczne hasło From Wow to Why bardzo dobrze oddaje ten sposób właśnie myślenia. Chcemy zacząć od zachwytu, od tego pierwszego wow, ale nie zatrzymywać się na nim. Najciekawsze jest przecież to, co dzieje się chwilę później, kiedy pojawia się pytanie dlaczego, jak to działa, co za tym stoi.
1: Ale to nie jest wydarzenie adresowane wyłącznie do najmłodszych. To ma być wydarzenie, impreza, która jest adresowana do rodzin z dziećmi.
4: Zdecydowanie tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten wieczór był taki międzypokoleniowy. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, a także osoby, które po prostu są ciekawe świata. Dla najmłodszych przygotowaliśmy między innymi bawialnie oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie z Różą Hajkuś. Uważam, że są to propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny, poprzez zabawę, pytania, eksperymentowanie i myślę, że odkrywanie.
1: I tym samym będzie okazja, aby zajrzeć do Państwa laboratoriów. Jak to będzie wyglądać?
4: A myślę, że już sam fakt wejścia do laboratorium wieczorem ma w sobie coś wyjątkowego. Nie chcemy jednak, żeby dzieci tylko patrzyły. Zależy nam na tym, żeby doświadczały, sprawdzały, rozmawiały, pytały edukatorów i same dochodziły do odpowiedzi. Przygotowaliśmy również specjalne oprowadzanie po wystawie stałej, pokazy naukowe, spotkania ze zwierzętami i tak naprawdę wiele mniejszych aktywności rozłożonych po całym budynku. Można więc przyjść na jedno konkretne wydarzenie, ale można też potraktować Cogiteon jak przestrzeń naukowej podróży i po prostu ją odkrywać.
1: Ale skoro ma być to czas poświęcony nauce i prezentacji różnego rodzaju odkryć, tak żeby dzieci mogły też same eksperymentować, to nie zabraknie też takich atrakcji, które będą miały taki wymiar edukacyjny pod różnym kątem, prawda? Będzie tutaj przekazywanie różnego rodzaju wartości i w tym roku nie zabraknie tematu kobiet w nauce.
4: Tak, i to jest dla nas bardzo ważny element tegorocznego programu. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, Pod prąd i wbrew konwenansom, jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie spojrzeniem historycznym. Dzisiaj dostęp kobiet do edukacji wydaje nam się czymś takim oczywistym, ale przecież przez długi czas nie było. Chcemy przypomnieć kobiety, które przekraczały bariery i otwierały drzwi kolejnym pokoleniom. Natomiast drugi panel, Kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przenosi tę rozmowę do współczesności. Chcemy pokazać naukowczynie nie jako abstrakcyjne postacie z podręcznika, ale jako kobiety, które dzisiaj prowadzą badania, rozwijają swoje kariery i tak naprawdę podejmują wyzwania i zmieniają świat. Będzie oczywiście temu towarzyszyła również wystawa wizualna, prace poświęcone wizerunkom kobiet, prace, które wykonała nasza pracownica. Dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby młode dziewczyny, które przyjdą tego wieczoru do Kogiteonu, zobaczyły, że nauka jest przestrzenią także dla nich, że mogą być badaczkami, inżynierkami, programistkami czy wynalazczyniami, jeśli właśnie tam zaprowadzi je ciekawość.
1: W mieście od lat mamy różnego rodzaju noce. Są to noce chociażby muzeów, prawda, które zawsze cieszą się ogromną popularnością. Noce kin studyjnych, noce tańca. No i oczywiście do tego grona też można przyłączyć niejako nocy naukowców. To, że właśnie tego typu wydarzenia przyciągają rzesze odwiedzających, to jednak chodzi o to, że to odbywa się nocą.
4: Myślę, że tak. Charakter wydarzenia jest właśnie zaplanowany na te wieczorne godziny. Nocą charakter faktycznie się zmienia i w ramach jubileuszowej gali Naukowe Podróże chcemy pokazać, że nauka może być nie tylko przedmiotem poznania, ale także inspiracją artystyczną. Jedną z takich doświadczeń będą Niemożliwe Planety, imersyjna podróż inspirowana twórczością krakowskiego artysty Dobiesława Gały. Jego reliefy, oglądane w ogromnym powiększeniu, zaczynają przypominać powierzchnie nieznanych planet, struktury geologiczne czy mikroskopowe krajobrazy materii.
1: Czyli możemy powiedzieć, że nauka spotyka sztukę.
4: Potwierdzam i taki był plan, taki jest plan. I właśnie to jest fascynujące, ponieważ zmieniamy skalę i nagle rzecz, którą znamy, zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Obraz uruchamia pytania o materię, światło, strukturę i przestrzeń. Będzie można również zobaczyć rzeczywiste prace Dobiesława Gały w ramach Perfecta Imperfectio. Tutaj obraz i muzyka funkcjonują równolegle. Nie chodzi o to, żeby muzyka była tylko tłem do sztuki. Obie warstwy tworzą takie doświadczenie dotyczące struktury, rytmu, zmiany i niedoskonałości. To jest właściwie kierunek Art and Science, który chcemy rozwijać w Kogiteonie, nad którym pracujemy, nad jego rozwojem. Nie chodzi o to, żeby sztuką ozdabiać naukę. Chodzi o takie spotkanie dwóch różnych sposobów opowiadania o świecie.
1: Od jakiegoś czasu też Państwo zapraszają do działań Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Czy tutaj aktorzy również będą brali udział w przygotowaniu Nocy Naukowców?
4: Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić już Państwa tak naprawdę na premierę tego spektaklu, która odbędzie się 9 października w Kogiteonie. Wspólnie z teatrem przygotowaliśmy spektakl naukowy Układ Scalony i właśnie podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, podczas gali, pokażemy jego fragment. Punktem wyjścia jest spotkanie tradycyjnej jarmacznej trupy lalkowej z tajemnicą niczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało skomplikowanie, która zaczyna zadawać fundamentalne pytanie, czy naprawdę żyje, czy tylko przetwarzam informacje. I nagle z historii, która może wydawać się bajkowa, przechodzimy do bardzo współczesnych pytań o świadomość, sztuczną inteligencję, neurobiologię, teorię informacji i znów nie chcemy dawać dzieciom gotowej odpowiedzi. Znacznie ciekawsze jest pozostawienie ich z pytaniem właściwie co sprawia, że jestem ja.
1: Czyli zapowiada się noc pełna atrakcji. Co dalej? Jaki harmonogram jest przyjęty? Startujemy w ogóle o której godzinie?
4: Startujemy o godzinie 17. Na nasz finał zaplanowaliśmy Pod gołym niebem i myślę, że to będzie naprawdę piękna noc. Gwieździsta, więc liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i warunki będą do tego korzystne. Zaplanowaliśmy również koncert Pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Będzie to koncert Kołysanki Kopernika, a równocześnie na elewacji elewacja nasza Kogiteonu stanie się przestrzenią kosmicznego mappingu. I to właśnie to będzie taki moment, w którym muzyka, astronomia, obraz, technologia i sama architektura budynku połączą się w jedno doświadczenie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doznanie.
1: Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: A teraz spieszę z informacją dla pani, ale panowie również mogą podgłośnić radioodbiorniki. Zaledwie co czwarty Polak bada się regularnie. A z racji, że wielkimi krokami zbliża się październik, kojarzony przede wszystkim z miesiącem świadomości raka piersi, to warto panią przypomnieć o zmianach w profilaktyce, ale raka szyjki macicy. Od sierpnia klasyczną cytologię w programie profilaktyki zastąpił test HPV-HR. Przypomnę, HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest główną przyczyną raka szyjki macicy. A na ten moment z nowego badania w ramach funduszu skorzystało w Małopolsce 50 tysięcy kobiet.
0: Zdrowy Kraków.
1: Od tego roku Polki mogą korzystać z Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Procedura nieco się zmieniła. Dlaczego taka właśnie ścieżka jest obecnie rekomendowana?
5: Marcin Mika, jestem ginekologiem położnikiem, pracuję w poradniach, konsultuję pacjentki, prowadzę ciążę, ale też zajmuję się niepłodnością. Tak, doszło do zmiany konsensusu pewnego. Do tej pory sądziliśmy, że regularna cytologia jest najlepszym sposobem na wykrywanie wczesnych objawów raka szyjki macicy. Teraz wiemy, że czynnik, który bezpośrednio wpływa na pojawianie się zmian onkogennych, czyli na nowotwór szyjki macicy, to jest infekcja wirusem HPV. Dlatego zmieniło się podejście screeningu z takiej co 3 lata cytologii na badanie w kierunku obecności wirusa HPV, które można wykonać obecnie za darmo co 5 lat w przypadku ujemnego wyniku. Takie badanie można powtórzyć później też za darmo za 5 lat w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jest to badanie, podkreślam, za darmo, czyli pacjentka nie płaci ani grosza, wystarczy, że się umówi do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ-em na takie badania. Skierowania też nie musi specjalnie chodzić po to skierowanie do lekarza ginekologa czy lekarza rodzinnego, tylko ono jest automatycznie wystawione na profilu pacjenta IKP, internetowy konto pacjenta, więc zachęcam gorąco wszystkie kobiety od 25 roku życia w górę mogą wykonać takie badanie za darmo. Jest to badanie, które znacznie podnosi czułość badań screeningowych. Dlatego korzystajmy z tego, szczególnie, że jest okres taki teraz jesienny. Przypominamy o raku piersi. Za miesiąc już, niecały miesiąc, to miesiąc świadomości raka piersi, ale pamiętajmy, że rak szyjki macicy, mimo tego, że może nie aż tak częsty jak rak piersi, zbiera bardzo duże żniwo wśród kobiet młodych, kobiet starszych, więc chrońmy się, badajmy się, ale przede wszystkim zmieńmy swoje nastawienie z cytologii na badanie HPV.
1: Oczywiście wynik negatywny pacjentka niezmiernie ucieszy, ale co w przypadku wyniku pozytywnego na HPV? Jakie postępowanie wówczas jest przyjęte?
5: No właśnie, nie ma leku na wirusa HPV. To trochę zależy od naszego układu immunologicznego, na ile układ immunologiczny jest w stanie usunąć takiego wirusa z naszego organizmu. Zadbajmy o ogólną odporność, o odpowiedni poziom witaminy D, która jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem, o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, odpoczynek, redukcję stresu, używek. To jest bardzo istotne do modulacji takiej trochę naturalnej stylem życia naszej odporności. Ale pamiętajmy też o szczepieniach, bo tutaj myślę, że jest bardzo dużo szumu wokół szczepionek, szczególnie patrząc na światową scenę polityczną, Stany Zjednoczone i inne zawirowania. Nie bójmy się szczepionek i doceńmy to, że mamy szczepionkę na raka, tak? Coś, o czym ludzkość marzyła przez wieki, żeby mieć szczepionkę na raka. Obecnie jest ta szczepionka dostępna. Można nią szczepić zarówno kobiety, jak i mężczyzn i podkreśla się, żeby szczepić również przed prokreacją, czyli młodzież w wieku szkolnym. co jeśli, bo czasami pada pytanie, co jeśli już mam wirusa, czy powinnam się szczepić? Wydaje mi się, to nie tylko mnie się wydaje, ale takie są stanowiska europejskich specjalistów, światowych specjalistów, że obecność wirusa jednego, czy nawet dwóch typów wirusów nie stoi na przeszkodzie szczepieniom. Dlaczego? Dlatego, że szczepionki są poliwalentne, czyli one szczepią przeciwko wielu typom wirusa, co daje nam niewątpliwie odporność krzyżową też, tak? Czyli trochę można powiedzieć, że układ odpornościowy lepiej rozpoznaje wroga, łącznie z tym wrogiem, który już jest. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się przed infekcją, ale pamiętajmy, że szczepienie nie ma górnej granicy wieku. Może być wykonywane u dorosłych ludzi i przynosi duże korzyści związane z infekcją HPV. I pamiętajmy, nie tylko w aspekcie ginekologii, czyli zmian na szyjce macicy w obrębie anogenitalnym, ale również jest to szczepienie bardzo istotne w aspekcie chorób laryngologicznych. Wielu laryngologów apeluje też i zwraca na to uwagę, że te szczepionki o wiele zmniejszają zachorowalność na nowotwory głowy z szyją. Więc pamiętajmy też o innych korzyściach szczepienia.
1: Tak jak pan doktor wspomniał, żyjemy w trudnych czasach i ruchy antyszczepionkowe mają się dobrze. Ta wyszczepialność wśród dzieci, bo to trzeba przypomnieć, że nastolatkowie mogą być wyszczepieni, mogą być szczepieni za darmo, nie jest zbyt wysoka. Jak by pan przekonał rodziców, sam jako rodzic?
5: Tutaj myślę, że przekonywać jest trudno, tak? Bo jak się nic nie dzieje, to trudno kogoś przekonać, że to przyniesie efekt za 10-15 lat. Ja bardziej się spotykam z młodzieżą, a raczej już kobietami w młodym wieku, które przychodzą i borykają się z dodatnim wynikiem na obecność wirusa, często wysoko onkogennego, co budzi u nich ogromny stres, ogromna ilość badań, czasami niewspółmierne do ryzyka infekcji, ale wiadomo, jest to pewien problem też psychologiczny, tak? Skąd ten wirus i tak dalej, i tak dalej. I czasami też pada pytanie, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział, żaden ginekolog mi nie powiedział o szczepieniu, a tym bardziej rodzice nie powiedzieli, tak? Więc ten żal w kierunku bycia niezaszczepioną może też kierować się do nas rodziców, którzy decydujemy w wieku szkolnym o tym, czy nasze dziecko powinno zostać zaszczepione, czy też nie. Ja jestem orędownikiem tego szczepienia. Uważam, że przynosi ono więcej pożytku niż jakichś niepożądanych działań. Wiadomo, jak każda szczepionka, jak każdy lek podany, chociażby aspiryna kupiona na stacji benzynowej, może w jakimś niewielkim odsetku powodować działania niepożądane, ból w miejscu szczepienia czy gorsze samopoczucie. No ale to jest farmakologia i to są działania, których czasami nie unikniemy, ale podkreślam, i nie tylko ja, ale to są też lata obserwacji tej szczepionki, że jest to szczepionka bardzo bezpieczna.
1: Konsekwencje zakażenia wirusa HPV mogą być różne. Wspomniał pan doktor o alarmujących laryngologach. To może powiedzmy, bo to nie tylko są zmiany na szyjce macicy.
5: Tak, tak. No to jest to, co powiedziałem. To jest obszar anogenitalny. Czasami są to zmiany w obrębie odbytu, czasami na penisie, ale też są to zmiany głowy z szyją. Czyli gdzie? Czyli w krtani, nowotwory krtani czy brodawczaki układu oddechowego mogą wynikać właśnie z infekcji wirusami HPV. Dlatego korzyść szczepienia jest wielokierunkowa. Wielokierunkowa. Zwykle utarło się mówić, że jest to szczepienie na raka szyjki macicy. To jest szczepienie na nowotwory wywoływane przez wirusy HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego. I o tym pamiętajmy, decyduje

0: skóry tej okolicy ze zmianami HPV zależnymi. Czasami jest to spowodowane infekcją wywołaną przez na przykład przybory higieny intymnej, które są dzielone przez domowników albo we wspólnym tam gospodarstwie domowym. Bardzo rzadko, ale też może być taka droga infekcji, więc to jest trochę tak, że szczepiąc się dajemy sobie szansę na bezpieczniejszą przyszłość w aspekcie kontaktu z tym wirusem, a nigdy nie wiemy, kiedy ten kontakt nastąpi. Czy to będzie akurat na drodze seksualnej, przy kontaktach z partnerem, nowym partnerem, bądź też partnerem, z którym już jesteśmy, ale który wcześniej też miał jakieś kontakty inne seksualne. Więc ten temat jest dosyć szeroki i nie łączmy szczepienia HPV z seksualizacją jakąś dzieci i tak dalej, bo tutaj to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć takie zabezpieczenie w przypadku kontaktu z tym wirusem w przyszłości, kiedyś, przy okazji. To niekoniecznie musi być właśnie przy kontaktach seksualnych.
1: Skoro mówimy o jesieni i mówimy też o profilaktyce, to równorzędnie obok cytologii coraz częściej mówi się o kolposkopii. Co to jest za badanie?
0: Kolposkopia to badanie specjalistyczne, które polega na oglądaniu szyjki macicy pod mikroskopem. Kiedy się ono wykonuje, pacjentki kierowane do tego badania najczęściej z nieprawidłowymi obrazami cytologicznymi, które są następstwem właśnie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV w skrócie. Kolej rzeczy jest trochę, trzeba to tutaj pokrótce powiedzieć. Najpierw idziemy na badanie screeningowe. Jeżeli to badanie screeningowe HPV jest ujemne, o sprawie wirusa i cytologii troszkę zapominamy, tak? Nie musimy go wykonywać co rok. Jeżeli po 5 latach na badaniu HPV wyjdzie na przykład, że jest dodatni wynik, wtedy wykonujemy dodatkowo z tej samej próbki zwrotną cytologię, czyli sprawdzamy, czy dana infekcja danym wirusem wywołała jakieś zmiany w obrębie komórek szyjki macicy. Jeżeli takich zmian nie ma, to powtarzamy to badanie cytologiczne po odpowiednim czasie, zwykle 6 do 12 miesięcy. Natomiast jeżeli są to zmiany w cytologii, które są wysokiego stopnia, tak zwana dysplazja wysokiego stopnia, to kierujemy pacjentkę do pogłębionej diagnostyki i wtedy wykonujemy kolposkopię. Czasami towarzyszy temu również pobranie niewielkiego fragmentu tkanek do badania histopatologicznego, co jednoznacznie wyklucza bądź potwierdza rozwój choroby nowotworowej.
1: I jeszcze jedna ważna informacja. Zmiana programu profilaktyki nie oznacza, że klasyczna cytologia, czyli badanie na tak zwane szkiełko, nie jest już praktykowana. Nadal można ją wykonać, jeśli ginekolog uzna, że istnieją ku temu wskazania. Teraz przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne i plastyczne bez ograniczeń wiekowych. Lista jesiennych propozycji w Dworku Białoprądnickim końca nie ma.
2: Czas wolny w Krakowie.
3: Dzień dobry, ja się nazywam Urszula Tomalak, pracuję w Dworku Białoprądnickim, w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i zajmuję się tutaj tak zwanymi zajęciami stałymi, czyli komponuję dla Państwa ofertę zajęciową, tak żebyście mogli z tą kulturą być na co dzień.
1: Czyli jaki będzie ten sezon i jaki on się zapowiada?
3: Bardzo ciekawy, bardzo intensywny, bardzo kulturalny. Zasadniczo co roku staramy się tak skomponować ofertę, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć coś dla siebie i był blisko tej kultury. Bardzo chcemy, żeby to nie było monotonne, jednostronne czy powtarzalne. Chcemy, żeby było zróżnicowane i staramy się co roku wprowadzać jakieś nowości. Ja w swojej funkcji jestem faktycznie od niedawna i przejęłam pałeczkę po wybornych programerach, więc teraz podtrzymujemy to tempo i staramy się, żeby Państwo mieli tutaj ciekawie. Więc w tym roku postawiliśmy

0: duży nacisk na muzykę. Będzie jej bardzo dużo. U nas będą mogli Państwo korzystać z najróżniejszych wydarzeń, ale też właśnie zajęć stałych. I na przykład wprowadzamy studio wokalne. Otwieramy studio wokalne. To jest dla nas nowość, bo chcemy skorzystać z dobrodziejstwa, jakie tu mamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Centrum Kultury Dworek Białobrunicki mamy nasze własne profesjonalne studio nagrań i chcemy go w pewnym sensie Państwu udostępnić. Bardzo nam zależy na tym, żeby to, co mamy, było też dla Was, więc powstał pomysł studia wokalnego. Będzie można pracować z głosem, z melodią, z harmonią, z całą emisją głosu, a równocześnie też zaprosimy Państwa do studia, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest, kiedy pracuje się z mikrofonem, jak to naprawdę brzmi, no i jak to jest, kiedy stoi się za tą szybą i trzeba coś zaśpiewać, a słuchawki są na uszach. Także jest to nowość, bardzo chcemy, żeby to studio ruszyło. Już mamy pierwszych chętnych i wciąż mamy miejsca, więc warto nas tutaj śledzić. Oprócz tego z muzyki w dalszych planach jest taki pomysł, żeby otworzyć nasz własny chór. Tutaj też zapraszamy, jeżeli byliby Państwo zainteresowani, bo będziemy działać w tą stronę, w tym kierunku. Ale oprócz tego mamy zajęcia instrumentalne. Jest ogromny, nie wiem, czy można to tak określić, szał, ale ogromne zainteresowanie jest zawsze gitarą. Mamy fantastyczne zajęcia z panem Jackiem Korochodą. To są zajęcia, których ja wcześniej nigdzie nie spotkałam. To są zajęcia grupowe, co może wydawać się trochę dziwne, takie intrygujące. Dlaczego zajęcia grupowe na instrument? A to dlatego, że w grupie siła, w grupie raźniej, ale też w grupie harmonia. Te zajęcia są tak pomyślane, żeby był dopasowany poziom do umiejętności oczywiście, ale też, żeby uczestnicy nawzajem się dopełniali. Pan Jacek Korochoda, który to prowadzi, jest muzykiem wszelkich krojów i maści, bo zarówno jazzowym, ale oczywiście klasyką również się potrafi zaopiekować i fantastycznie przekazuje tą wiedzę. Faktycznie, będąc na zakończeniu takiego cyklu rocznego, no można się zdziwić, ile jesteśmy w stanie się nauczyć przez ten jeden rok i jak fantastycznie potem można to wykorzystać, więc takie zajęcia u nas też się znajdą. Poza tym, jeśli jesteśmy przy muzyce, to serdecznie zapraszamy na skrzypce. W tym roku aż dwie klasy skrzypiec. Mamy dwie fantastyczne profesorki, które będą uczyły i cudowne jest to, że w tym roku naprawdę mamy przestrzeń dla małych dzieci. Jest tu to miejsce, jest chęć, jest opieka, jest też bardzo czułe podejście naszych instruktorek, które z maluszkami są naprawdę za pan brat i widać, że te zajęcia bardzo te dzieciaczki rozwijają. Można sobie też zobaczyć, bo gdzieniegdzie w poprzednich latach udawało się stworzyć relacje dotyczące tego, jak właśnie dzieciaczki nam fantastycznie grają i jak się rozwijają. Cudowne to jest, jak można zobaczyć. Takie sześciolatki malutkie, grające na skrzypcach. Bardzo rozkoszne, zapraszamy serdecznie. No, oprócz tego mamy wprowadzone pianino i tutaj absolutnie dla każdego, w każdym wieku. Zajęcia są indywidualne, więc bardzo dopasowane do naszych potrzeb, do naszych umiejętności, do tego, do czego jesteśmy zdolni, co warto by było jeszcze wydobyć. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że od tego roku bardzo nam zależy razem z panem Tomaszem Srogą, który będzie prowadził te zajęcia, aby dać Państwu możliwość skorzystania z różnego rodzaju instrumentów. Nie będziemy tylko na instrumentach elektrycznych, ale będziemy starali się też korzystać z prawdziwej, żywej, jak ja to nazywam, klawiatury. Chcielibyśmy, żeby mieli Państwo możliwość skorzystania z klawiatury i pianina, ale też fortepianu koncertowego, tak żebyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica w tych dźwiękach. Więc w tym roku zdecydowanie Dworek Muzyką stoi i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo serdecznie zapraszamy na te zajęcia, bo widzę, że coraz większy tutaj jest potencjał, a kto wie, może kiedyś zrobimy dworkową orkiestrę.
1: Ale Dworek samą muzyką nie stoi. Oferta jest również bogata w innych obszarach, więc może spróbujmy skategoryzować wiekiem i oddajmy na początku cześć starszyźnie, czyli co będzie tutaj przygotowane bezpośrednio dla seniorów.
0: Dla seniorów mamy całą strefę 50+. Jest tam mnóstwo różnych wydarzeń, między innymi nauka gra w brydża, która cieszy się ogromną popularnością. Mamy zajęcia ruchowe, nazywają się afrykańskie biodra. No, ta tajemnicza nazwa bardzo przyciąga, bardzo nas to cieszy i faktycznie są afrykańskie biodra. Tam się dzieje wszystko na tych zajęciach. Ta oferta z strefy 50+ jest bardzo bogata, bo tam mamy mnóstwo wydarzeń również. Czasem pojawiają się takie wydarzenia nie tyle cykliczne, co jednorazowe, otwarte, dostępne, tak żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to jest. A taka cała oferta jest dostępna na naszej stronie.
2: Martyna Mazur, organizatorka wydarzeń w Centrum Kultury Dworek Białobrodnicki.
1: To dla Kontry strefa nastolatka. Jaka ona będzie?
2: Strefa nastolatka działa już u nas od kilku lat i jest to projekt powstały z inicjatywy i przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki temu mamy budżet na to, żeby organizować dla nastolatków profesjonalne warsztaty. Dużą taką popularnością cieszyła się Samoobrona, która ostatnio trwała całe 2 dni, więc to był weekendowy kurs, gdzie dziewczynki mogły dowiedzieć się o tym, jak zachować się asertywnie wobec rówieśników, oraz jak użyć też samoobrony w takich wyjątkowych sytuacjach, gdzie to już jest ostateczność. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na tym, jak czuć się dobrze, jak komunikować swoje potrzeby, więc był to bardzo przydatny warsztat i tego rodzaju zajęcia staramy się organizować właśnie dla tej grupy między 11 a 18 rokiem życia. Najbliższy warsztat, który odbędzie się w strefie, to Haft, ponieważ też takie manualne ćwiczenia bardzo przydają się nastolatkom po to, żeby zresetować głowę po szkole, trochę odpocząć w gronie rówieśników. 27 września mamy również spotkanie na temat miesiączki, o tym, jak lepiej obserwować swoje ciało, jak czuć się w tym czasie lepiej po prostu i reagować na to, co się dzieje w organizmie. Więc to jest kolejne takie wydarzenie z zakresu i profilaktyki, i też takiej większej świadomości.
1: A jeśli chodzi o takie wydarzenia, które odbywają się regularnie, to co proponujecie?
2: Przyjęliśmy, że w miesiącu odbywa się około 4 różnych spotkań. Ta liczba się waha, bo to zależy praktycznie od sezonu. W wakacje udało nam się prowadzić takie całotygodniowe zajęcia, ponieważ był to czas właśnie odpoczynku od szkoły i też nastolatkowie mieli tutaj więcej czasu, żeby do nas też wpaść. Ale nie ma takiej regularności, na przykład jak przy zajęciach stałych, więc chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej zróżnicowana do też różnych odbiorców i po prostu dając ankiety młodzieży możemy monitorować to, co im się podoba, jakie są jeszcze zapotrzebowania i właśnie na to na bieżąco reagujemy.
1: Czyli jakie są takie bieżące potrzeby nastolatków? Jacy są teraz ci współcześni nastolatkowie?
2: Na pewno bardzo otwarci, też tolerancyjni wobec siebie, bo zdarza się, że mamy osoby z takimi specjalnymi potrzebami, osoby, które mają trudność na przykład w usiedzeniu w jednym miejscu i one potrafią podczas takich warsztatów przemieszczać się po sali, gdzie nikogo to nie drażni, nikt nie zwraca na to uwagi, po prostu traktujemy się z szacunkiem. Te potrzeby są często artystyczne, więc dotyczące na przykład zajęć robienia biżuterii, ale też tworzenia właśnie scenariuszy gier LARP i to jest, mamy grupę, która z nami współpracuje, która organizuje LARPy, Lala LARP, to jest właśnie grupa 2 dziewczyn, które tworzą wspaniałe opowieści, które później można odegrać, więc jest to wejście w taką fikcyjną rolę i trochę pozbycie się różnych oporów, skrępowania, no bo przybieramy jakąś maskę na chwilę, a potem możemy z tej roli wyjść i no i nadal czuć się dobrze po tym procesie.
3: No to proszę Państwa, wracamy do oferty stałej. Bardzo nam miło, bo w tym roku możemy kontynuować super ciekawe zajęcia. To są zajęcia z programowania, można powiedzieć z informatyki, ale to takie bardzo ogólne określenie, ale to nie są stricte zajęcia, gdzie siedzimy przy komputerze, chociaż również może i tak się zdarzyć, ale to są zajęcia, gdzie pracujemy na przykład na Lego, więc to jest szał. Są to zajęcia przygotowane dla różnych grup wiekowych, bo zarówno dla mniejszych pierwszoklasistów, drugoklasistów, ale też znajdziemy zajęcia na przykład z programowania z Minecraftem, gdzie tutaj mamy przygotowane zajęcia dla dzieciaczków od 8 roku życia. Mamy tworzenie gier Roblox, które w ogóle cieszą się dużą popularnością, bo to jest fantastyczna sprawa móc stworzyć własną grę. To nie tylko jest opowieść o tym, że potrafimy liczyć i układać i wiemy, co to jest system zerojedynkowy, ale to też jest opowieść o tym, że mamy w sobie moc tworzenia, jesteśmy sprawczy, potrafimy zrobić coś od A do Z, zaprojektować, przeprowadzić, dokonać i jeszcze to działa. I tutaj mamy tą ofertę dla dzieci od 10 do 12 roku życia, bo to jest też taki wiek, proszę Państwa, gdzie dobrze by było, żeby te dzieciaki czuły, że potrafią, że mogą i że mogą sobie na to pozwolić. Stąd takie zajęcia są w naszej ofercie, a cudownie nam się współpracuje z Next Gen Education, którzy prowadzą te zajęcia, to są, oj, tacy zapaleńcy, że warto do do nich przyjść, warto poznać chłopaków i z nimi potworzyć, bo bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Ale to nie wszystko, bo stwierdziliśmy, że kurczę, nie samą informatyką, nie samą muzyką, ale też musimy się trochę poruszać, więc w naszej ofercie znajdziecie Państwo też mnóstwo tańca, ale i gimnastyki, ale i rzeczy, które może nie są oczywiste w Domu Kultury, bo mamy i tai chi, a od tego roku wprowadzamy również capoeirę. Także będzie ruchowo na maksa, ale też poszliśmy i w drugi koniec świata, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy też trochę się tutaj zakotwiczyć u nas i wprowadzamy gimnastykę, a właściwie kontynuujemy gimnastykę słowiańską dla kobiet. Cudowne zajęcia, to już będzie inny charakter, to już będzie wyciszenie, ale i rozciąganie, to będzie też praca z własnym ciałem, praca z oddechem, również praca z emocjami tak naprawdę. I co za tym idzie, mamy też ogromną ofertę zajęć jogi, które są dopasowane do potrzeb, dopasowane do możliwości, ale też do tego, jak czujemy. Tych zajęć ruchowych, niezliczona ilość i cała wielka oferta zajęć tanecznych. I tutaj cały przekrój. O jakim tańcu Państwo nie pomyślicie, na pewno w jakiejś formie się u nas pojawia. Oczywiście króluje balet, balet dla małych dzieci, balet dla młodzieży. I balet dla dorosłych, bo wiemy, że tego brakuje, bo przecież nie tylko dzieci chcą tańczyć, ale dorośli również. Mamy taniec współczesny, mamy taniec nowoczesny, mamy nawet taniec z elementami zumby dla tych, którzy potrzebują się poruszać, ale niekoniecznie spamiętywać układy albo nie mają takiej potrzeby jakiegoś konkretnego ruchu, to ta zumba jest cudownym rozluźnieniem. I jeszcze z zajęć ruchowych myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy też zajęcia indywidualne taneczne. Gdyby Państwo mieli ochotę sami ze sobą poćwiczyć, albo może w parze, to jak najbardziej takie zajęcia też u nas się znajdą. A dla tych osób, które wolałyby jednak usiąść, to mamy zajęcia hawciarskie. Mamy też zajęcia teatralne. Tu teatralne są stricte dla dzieci i dla młodzieży. I mamy piękne projekty z tego wychodzą, pięknie dzieciaki się nam rozwijają. Bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy ze studium teatralnym. Myślę, że ta oferta jest tak bogata, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie są tylko dzieci mile widziane, ale są widziani mile dorośli i młodzież. A gdyby ktoś z Państwa chciał, to jeszcze napomknę, że mamy aż 3 pracownie plastyczne. W każdej z nich mamy miejsce dla Państwa, bo mamy pracownie stricte dla dzieci, pracownie dla dorosłych. Mamy również zajęcia tak zwane milusińskie dla osób z innymi wymaganiami i potrzebami. I tak naprawdę jest to takie miejsce, gdzie wchodzimy do prawdziwej pracowni, gdzie można spotkać wszystkie rodzaje kredek, farb i one będą i na podłodze, i na ścianie, i na biurku. Wszystko tam jest. Jest wielki piec do wypalania ceramiki. Jest mnóstwo technik, z których korzystamy. A gdy wchodzi się do pracowni, widzi się wielką głowę smoka, którą stworzyła jedna z grup, więc myślę, że warto nas odwiedzić.
1: A pełny harmonogram jesiennych wydarzeń znajdą Państwo na stronie Dworku Białoprądnickiego.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Zaglądamy do kina pod baranami. W tym sezonie ważne miejsce zajmują klasyki kinematografii. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 27. już odsłona Festiwalu Kina Niemego, a także czekają nas kolejne spotkania w ramach cyklu Filmy Wszechczasów. Nie zabraknie także nowości i nowych spojrzeń na znane historie. Przypomnę, już 30 września trafi do kin współczesna ekranizacja Lalki.
4: Krakowska premiera.
5: Za nami letnie tanie kinobranie, to już była 20. edycja. No i bądź co bądź, wkraczamy tutaj w jesień, niestety lub niestety, ale na pewno w związku z tym okresem sprzyjającym oglądaniu filmów Państwo przygotowali coś specjalnego.
6: Wojtek Kampa, Kino pod baranami. Tak, no mieliśmy bardzo intensywne i bogate i pełne emocji lato z letnim taniem kinobraniem. Za nami jubileuszowa 20. edycja, najdłuższa, największa, ponad 200 filmów, więc to już za nami. Przeszliśmy już przez wszystkie powtórki i hity poprzednich sezonów, więc czas spojrzeć na jesień. No i Złota Polska Jesień jak najbardziej jest już z nami, ale my w ten jesienny marazm nie popadamy absolutnie. Mamy bardzo dużo ciekawych ciekawych rzeczy do zaproponowania na kolejne miesiące, od klasyków, od filmów starych, najstarszych, po te najnowsze, po premiery, więc tak, zapowiada się bardzo ciekawa jesień, zarówno dla fanów klasyki i tych filmów starszych, jak i dla tych, co wyczekują na te największe festiwalowe nowości.
5: To może zacznijmy tak przekornie, czyli nie od nowości, a zacznijmy od tego, do czego Państwo będą wracać, czyli chronologicznie, ponieważ jednak nie zapominajmy, że Kino pod Baranami ma tą swoją misję edukacyjną.
6: Tak, więc idąc od najstarszego, no to właśnie w tym roku troszeczkę wcześniej niż zwykle, bo w listopadzie zapraszamy na Festiwal Filmu Niemego, to już 27. edycja. Na dniach dosłownie będziemy ogłaszać już pierwsze szczegóły programu oraz te informacje. Na razie można zapisać sobie w kalendarzu, że spotykamy się od 12 do 15 listopada, czyli właśnie kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zwykle spotykaliśmy się na początku grudnia. Zmiana ta wynika z tego, że mamy też bardzo szczególną i okrągłą rocznicę, ponieważ w tym roku mija 130 lat od pierwszego pokazu na ziemiach polskich, pokazu filmowego oczywiście, i było to w Teatrze Słowackiego u nas właśnie w Krakowie, więc festiwalem również świętujemy tą okrągłą rocznicę. Jak zwykle, jak co roku pokażemy filmy nieme, czyli filmy, których nie sposób zobaczyć w ciągu roku przy innej żadnej okazji, więc jest to zawsze takie wyjątkowe wydarzenie. No i jak zwykle tym pokazom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. W tym roku mamy naprawdę ciekawy wybór wykonawców. Przejdziemy przez bardzo różne style muzyczne. Tu jeszcze nie będę zdradzać kto, ale są to naprawdę fajne nazwiska i fajne zespoły, więc bardzo się cieszymy na te spotkania. Trzeba nas śledzić i patrzeć na to, co będziemy ogłaszać, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No, ale idąc już troszeczkę dalej, poza tymi czterema listopadowymi dniami, no to przez całą jesień będzie okazja na spotkanie z tymi starszymi filmami. We wrześniu naszą główną gwiazdą jest Pedro Almodóvar. Przy okazji jego filmu Gorzkie Święta pokazujemy jego pierwsze filmy, ale też te ostatnie, które przez ostatnie parę lat zawładnęły naszymi umysłami. Więc tutaj do końca września jeszcze jest na to okazja. No i w naszym cyklu Replay, w którym właśnie przez cały rok pokazujemy te troszeczkę starsze filmy, mamy kilka fajnych propozycji. Mamy Asterixa i Obelixa dla całej rodziny. Pokażemy Opętanie na specjalnej plakatowej trasie, która przemierza przez całą Polskę. Do każdego biletu dorzucamy absolutnie przepiękny plakat tego filmu. Będzie Orlando z fenomenalną rolą Tilda Swinton. Dla fanów japońskich animacji mamy Twoje imię, czyli kultowe anime z 2016 roku, które trafia pierwszy raz na polskie ekrany. Na 5 października świętujemy Dzień Jamesa Bonda z filmem Casino Royale. To dla niektórych może być zaskoczenie, że od premiery tego filmu minęło już 20 lat, ale tak właśnie się dzieje i będziemy to świętować w bardzo fajny, myślę, sposób. No a do tego cały czas trwają nasze pokazy w cyklu Filmy Wszechczasów. To są już takie absolutne perełki, których nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo też mamy fajny, szeroki przekrój. Będzie Labirynt z Davidem Bowiem, będzie Romeo i Julia, Baza Luhrmanna, mamy Rekwiem dla snu, które poprzedzi prelekcja Jakuba Skrzywanka, dyrektora Narodowego Starego Teatru, który wystawił właśnie interpretację tego filmu na deskach krakowskiego teatru. No i sezon zakończymy filmem Panienki z Rochefort, czyli moim prywatnym, absolutnie ulubionym francuskim starym musicalem.
5: Bardzo barwnym.
6: Bardzo barwnym, bardzo kolorowym, bardzo muzycznym, z przepięknymi rolami Catherine Deneuve. Jest to absolutnie film, który uwielbiam i do którego bardzo chętnie wracam. I jeśli Państwo nie widzieli, to koniecznie trzeba to zobaczyć, koniecznie właśnie na kinowym ekranie.
5: Czyli zapowiada się filmowa uczta, kuchnia różnych smaków. Bardzo mi się spodobało szczególnie połączenie, zaproszenie właśnie dyrektora Skrzywanka jako prelegenta przed Rekwiem dla snu. W końcu, któż nie pamięta tych maturalnych prezentacji, bo trzeba przypomnieć, że Rekwiem dla snu po dziś dzień pozostaje filmem kultowym, właśnie zwłaszcza wśród młodzieży.
6: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to prosty seans, nie jest to prosty film. Wręcz głosy były takie, że no, fajny film, ale nigdy więcej nie chcę go zobaczyć. Ale wiemy to już po poprzednich pokazach, że dobrze się z nim skonfrontować właśnie na nowo po latach i albo zobaczyć go po raz pierwszy. I myślę, że właśnie to sparowanie też z tą z Jakubem Skrzypankiem myślę też będzie bardzo ciekawym połączeniem, żeby trochę zetrzeć ze sobą te dwie perspektywy tej współczesności i tego jak po latach ten film nadal fenomenalnie działa i nadal wgryza się bardzo w umysły.
5: Są takie filmy, które są ponadczasowe. Nie bez powodu też nawiązałam do młodzieży, bo kolejne pokolenia wyrastają i właśnie zachwycają się tym filmem. Czy dorośli później, w kolejnych latach swojego życia? Różnie to bywa, ale jeśli mówimy właśnie o tych filmach łączących pokolenia, albo i nie, to w końcu wielkie odliczanie trwa do Lalki.
6: Tak, 30 września na naszych ekranach pojawi się Lalka. Widać, że czekamy na tą Lalkę bardzo intensywnie, ponieważ już mamy przedsprzedaż biletów i cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście mamy teraz sytuację wielu lalek we wrześniu. Dla mnie osobiście ta filmowa jest tą, na którą czekam bardziej i na którą też wiem, że czekają inni, czekają młodzi, czekają starsi. Zresztą tak, jest to oczywiście pewien fenomen, również maturalny fenomen, co też wiemy od naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli tej grupy licealistów, która z nami współpracuje przez cały rok. Tu zresztą też trwa nabór na grupę na kolejny rok, więc jeśli licealiści nas słuchają, albo jeśli macie w swoich rodzinach i znajomych licealistów, to zwróćcie im uwagę na tę możliwość, że jest to też film, na który oni czekają i który chcą zobaczyć i to jak najszybciej właściwie. Więc tak, jest ta Lalka, na nią bardzo czekamy. Zresztą polskie kino też ma swoją reprezentację w najbliższych tygodniach w postaci na przykład filmu Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, reżysera filmu na przykład Serce miłości czy Wszystkie nasze strachy, z fantastycznymi aktorami młodego pokolenia, których odkrywamy w kolejnych rolach z zupełnie innych stron, więc to jest też film, na który czekamy. Będzie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, czyli jej pierwszy taki, nie pierwszy w sumie, bo mieliśmy już Silent Twins, ale kolejny film bardziej międzynarodowy, jest to dystopijny thriller science fiction, ale pojawia też się tam Andrzej Konopka, więc mamy w nim nasz polski akcent. Ten film będzie miał premierę 25 września. No i tak, no i przed nami też oczywiście Festiwal Gdyni, na którym zobaczymy co nowego w najbliższych miesiącach polskiego przyjdzie nam zobaczyć.
5: A skoro rozmawiamy o tym, co będzie działo się tutaj, lokalnie, w kinie pod baranami, to nie zapominajmy, że mają Państwo rzeszę wychowanków w ramach słynnego nocnika.
6: Tak, oczywiście. Zaczyna się w październiku nowy rok akademicki, chociaż w tym roku studenci spotykali się również w wakacje dosyć regularnie, co jest pewnego rodzaju nowością, ale wielu studentów oczywiście jest w Krakowie również przez wakacje, więc chcieli nadal się spotykać i były to fajne spotkania, między innymi z Odyseją Christophera Nolana czy z Gorzkimi Świętami Pedro Almodovara. Więc tak, od października wracają spotkania studentów. One są w każdy czwartek około godziny 23. Jest to fajna noc spędzona w kinie. Pokazujemy na niej właśnie zawsze czy to nowości, czy przedpremierowe filmy. Więc tak, czekamy na tych studentów, tych, którzy są z nami co roku i tych, którzy pojawią się dopiero w Krakowie w październiku na pierwszym roku studiów. To jest też zawsze fajny moment, kiedy obserwujemy trochę jak ci studenci właśnie rozwijają te skrzydła i jakby adaptują się w Krakowie, w Nowym Mieście, i to jest też fajne miejsce na taką integrację i poznawanie nowych ludzi i no i rozmowę i spotkania z filmami, no bo to zawsze jest pokaz poprzedzony prelekcją, którą też wygłaszają studenci, potem mamy dyskusje, które trwają często i do białego rana, więc jest to super okazja do poznania nowych ludzi. To też nasi licealiści, którzy są skupieni wokół właśnie programu spotkań młodych amatorów kina i młodych ambasadorów, też już jak kończą liceum, to już zapowiadają, że pojawią się też na tych studenckich spotkaniach. Więc tak, znowu będziemy rozmawiać. Oczywiście cały czas mamy pokazy również dla naszych dojrzałych widzów, czyli Dojrzałe Kino. W każdą środę o 11:00 pani redaktor Maria Malatyńska prowadzi te spotkania. Cieszą się one niezmienną popularnością i zawsze są to bardzo, bardzo fajne rozmowy. Mamy cały czas pokazy dla małych dzieci, Baranki Dzieciom. Tam co niedzielę o 11:00 pokazujemy bajki starsze i nowsze. Mamy i Reksia, i Bolka, i Lolka, ale jest też Pucio, i Kicia Kocia, i ci wszyscy nowi bohaterowie, których nasze dzieci odkrywają i uwielbiają. Tutaj zawsze po każdym pokazie mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, więc to zawsze jest mega duża frajda dla tych dzieciaków. Po pierwsze być w kinie, często po raz pierwszy, ale też właśnie trochę zażyć aktywności związanej z tym, co się na ekranie wydarzy. No a do tego oczywiście nie zapominamy o dorosłych, no bo mamy też spotkania w cyklu premiery psychologiczne, spotkania filozoficzne, gdzie rozpracowujemy filmy na czynniki pierwsze pod różnymi kątami.
5: I jakie plany na najbliższe tygodnie?
6: Od czego tu zacząć? No codziennie coś. Po pierwsze te premiery bardzo ciekawe, myślę. Klasyków cała masa, o których wspominaliśmy. Mamy też jeszcze oczywiście cały czas pokazy filmów Andrzeja Wajdy, pokazy w cyklu Sztuka na ekranie, czyli można właściwie pozwiedzać galerie całego świata, nie wyjeżdżając z Krakowa. No ale też rzeczy, na które nasi widzowie czekają i które pojawiają się u nas co roku, czyli na przykład Manhattan Short Film Festival, czyli taki przegląd krótkich metraży z głosowaniem widzów na całym świecie. To przed nami 3 i 4 października. Będzie oczywiście pasmo filmowe festiwalu Konrada, czyli też rzecz, która towarzyszy temu festiwalowi od lat i na naszych ekranach się pojawi. Tutaj też fajne propozycje, na przykład Thelma i Louise, czy retransmisja spektaklu Powrót do Rem, Obcy François Ozona, Sarajewo Safari i Persepolis. To myślę, to kolejna okazja na fajne spotkania i zobaczenie rzeczy, których nie zawsze łatwo dorwać. W planach mamy także przegląd filmów z Ukrainy, przegląd filmów Konwickiego. Wraca Duna już przecież też w tej zimy, więc pokażemy też pierwsze dwie części Dzień Kina Polskiego, Dzień Europejskiego Kina Artystycznego, więc dużo, dużo przed nami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Baranów.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie mam w planach zabrać Państwa na wycieczkę do Parku Jordana, gdzie remont budynku po kultowej Jordanówce postępuje. Odwiedzimy również Narodowy Stary Teatr, który z impetem rozpoczął nowy sezon. Jego prezentacja była dość nietypowa, dlatego zachęcam do jej wysłuchania. A na sam koniec zaproszę do studia Karola Dziedzica, wokalistę i wielokrotnego uczestnika programów typu Talent Show, a dzisiaj nauczyciela muzyki, ale też edukatora. Karol od kilku dobrych lat edukuje najmłodszych z kanonu polskiej piosenki, a w tym celu przygotowuje konkursy wokalne z profesjonalną oprawą. Więcej o tym już za chwilę, ale na ten moment czas na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
0: Co słychać w Krakowie?
1: Kraków otrzyma ponad 172 miliony złotych z Unii Europejskiej na budowę linii tramwajowej na odcinku Krowodrza-Górka-Azory. Cała inwestycja szacowana jest na 250 milionów. Planowana trasa będzie mieć ponad 2 km długości. Ruszył Europejski Tydzień Mobilności. W jego ramach rozmaite zajęcia i warsztaty, a w najbliższy wtorek czeka nas Europejski Dzień Bez Samochodu i będzie można jeździć komunikacją miejską za darmo. To a propos mobilności. Ponad 200 osób skorzystało ze stworzonej przez krakowski alarm smogowy aplikacji Dobra Jazda krk.pl. To specjalne narzędzie, za pomocą którego można zgłaszać problemy w codziennym poruszaniu się po mieście. Tych nie brakuje, na przykład na ulicy Spacerowej w Kobierzynie, mówi Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego.
2: Nie nadaje się do spacerów, wygląda jak droga wiejska, która ma pobocza gruntowe i to dosyć wąskie. Swoją drogą, co również uwieczniłem na zdjęciu, jest tam spory ruch samochodowy, rowerowy, a także lokalnej fauny w postaci dzików.
1: Raport znajdziecie na stronie KAS-u. Dach wymieniony, czas na remont sceny głównej. Mowa o remoncie Teatru imienia Słowackiego. Prace ruszą w maju przyszłego roku i potrwają 6 miesięcy, mówi dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski.
3: Tą zapadnię wyjmiemy, ona ma, słuchajcie, 3 piętra wysokości. Jest to historyczne urządzenie, które wstawimy do ogrodu naszego lapidarium i zamienimy je na tężnię. W to miejsce będziemy mieli nowoczesną mechanikę sceny, która zakłada kilka zapadni. Mamy też scenę obrotową.
1: Remont obejmie całe zaplecze teatru, w tym garderoby, magazyny i pralnie. Na ten czas scena pozostanie zamknięta do grudnia przyszłego roku. Cały remont łącznie z dachem pochłonie 32 miliony złotych. A 54 miliony są do rozdzielenia w budżecie obywatelskim. Trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Krakowa, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
4: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
1: Głosować można stacjonarnie w mobilnych punktach na terenie miasta albo elektronicznie przez stronę internetową budżet.krakow.pl. Przypomnę, głosujemy na 3 projekty ogólnomiejskie i 3 dzielnicowe. Ich wykaz znajdziecie na stronie miasta, a czas na dokonanie wyboru projektów mija 28 września. Dzień wcześniej odbędą się wybory prezydenckie w Krakowie. Czas zatem na przegląd obietnicy niektórych kandydatów. Michał Drewnicki z PiS proponuje Małopolski Pakt Przemysłowy, którego efektem byłby rozwój gospodarczy miasta i stworzenie wysokopłatnych miejsc pracy. Jan Hoffman zaczął elektroniczną zbiórkę podpisów pod uchwałą, która miałaby złagodzić przepisy o strefie czystego transportu i ograniczyć ją do centrum. Aleksandra Owca z partii Razem stawia na ścieżki rowerowe. Chce domknąć wyślaną trasę rowerową i poprawić połączenia z Nową Hutą. Natomiast popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska zaproponowała warzywomaty na osiedlach. Ze wśród postulatów Łukasza Gibały jest budowa cmentarza dla zwierząt. Łącznie o fotel włodarza miasta ubiega się 8 kandydatów.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
1: Kraków będzie organizatorem Mistrzostw Świata w handbolu kobiet. Blisko 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata.
0: Sport w Krakowie.
5: Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Handbol. Właśnie ogłosiliśmy, że udało nam się pozyskać bardzo fajną imprezę, którą zorganizujemy w Krakowie, Mistrzostwa Świata Kobiet w handbolu. To są wyjątkowe mistrzostwa dziewczyn po amputacjach, piłkę nożną. Wyjątkowa reprezentacja, która nam dużo dostarczyła emocji na poprzednich mistrzostwach świata. 2 lata temu w Kolumbii zdobyła medal. No i teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców, które doprowadzi je do tego złota i że nam będzie fajna super impreza do oglądania.
6: Justyna Tomaszewska, zawodniczka AmFootball. Jest to duża radość dla nas. Może też zaskoczenie, bo myślałyśmy, że gdzieś będzie za granicą te Mistrzostwa Świata najbliższe, ale bardzo się cieszymy i gramy o wszystko.
5: 16 reprezentacji przyleci ze wszystkich kontynentów i meczów będzie aż 48, ponieważ w AmFootballu grają też te drużyny, które przegrywają, grają później o kolejne miejsca i no jest to bardzo fajny, taki intensywny turniej, wszystko się dzieje w ciągu 8 dni, więc też jest dużo do oglądania i na pewno warto będzie przyjść na stadiony Krakowi, Garbarni, Prądniczanki, żeby zobaczyć te dziewczyny nie tylko z Polski, ale też z innych krajów.
7: Weronika Nowotny, zawodniczka kadry kobiecej AmFootballu. To będzie niezapomniane uczucie. Gdzieś tam gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogłyśmy to odczuć, tak jak już wspomniałam też wcześniej na konferencji, w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu otwarcia, bo z pewnością go zagramy, gdzieś tam to wsparcie nam pomoże i od pierwszego meczu pokażemy, że stać nas na bardzo wiele i będziemy sięgały tylko po najwyższe cele.
5: Mecze będą się odbywać wszystkie w Krakowie, cały event będzie tutaj w jednym mieście, do zobaczenia. Główne mecze, najważniejsze, będą na stadionie Krakowi, oprócz tego polskie mecze też na stadionie Prądniczanki, no i najwięcej meczów będzie na stadionie Garbarni Kraków.
7: Też nasze mecze towarzyskie nam pokazały, że pewnie Kolumbia będzie mocnym przeciwnikiem dla nas. No zostało nam jeszcze sporo, bo praktycznie rok przygotowań, więc gdzieś tam bardzo solidnie trenujemy, czy to indywidualnie, czy na zgrupowania, więc miejmy nadzieję, że przygotujemy się bardzo dobrze i pokażemy, że są one niestraszne.
5: Tak, AmFootball jako sport ma ponad 40 lat, bardzo długą historię, jest bardzo rozwinięty na wszystkich kontynentach, jest też bardzo blisko, coraz bliżej ze zwykłymi strukturami piłkarskimi, ale AmFootball kobiet to zupełna nowość, tak naprawdę zupełne początki, to są 4 lata temu, 3 lata temu zaczął się rozwój pierwsze Mistrzostwa Świata, które były takim pierwszym międzynarodowym turniejem dla wielu drużyn i super udane, dały też impuls do rozwoju. Teraz, tak jak mówisz, są dochodzą cały czas nowe kraje, ostatnio Boliwia, Nepal, Japonia, Indonezja, tutaj u nas Turcja w Europie, więc jest to dobry czas. No i też chcieliśmy właśnie zrobić ten sukces, to zainteresowanie udziałem, występem dziewczyn w Kolumbii chcieliśmy tutaj przenieść do nas i stąd te starania, organizację turnieju w Krakowie i udało się, mimo że mieliśmy silnych rywali w postaci Brazylii i Rwandy, gdzie w Afryce jest najmocniejszy kobiecy AmFootball, ale udało nam się pozyskać imprezę i na pewno będzie to za rok równo dobry czas w Krakowie. I mieliśmy tutaj też właśnie w Krakowie już imprezy Mistrzostwa Europy, gdzie zrobiliśmy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o sport niepełnosprawnych, bo 8, 7, 6 tysięcy kibiców na polskich meczach. Mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie w finale na Reymonta Wisłę Kraków AmFootballową też dopingowało kilka tysięcy kibiców. Mamy mecze na Prądniczance, która regularnie się zapełnia kibicami, jak grają AmFootballiści. Także liczymy, że ta popularność też się przeniesie na dziewczyny, które są na bardziej początkujące, ale też na pewno budzą bardzo duże emocje i liczymy, że kibice też to docenią.
6: Na co dzień 3 razy w tygodniu trenujemy. Jest to trening siłowy, trening biegowy i trening piłkarski. No i też spotykamy się 1-2 razy w miesiącu na wspólnych treningach, gdzie już trenujemy z trenerami, także no jest dość intensywnie, żeby to pogodzić z życiem prywatnym i zawodowym.
7: Dużo osób gdzieś tam pracuje zawodowo, więc łączenie tego wszystkiego w jedną całość jest na pewno dużym wyzwaniem. Co miesiąc spotykamy się zaczyna zgrupowania kadry, gdzieś tam też są zgrupowania klubów kobiecych. Też trenujemy z mężczyznami, z chłopakami, no i dodatkowo 3 razy w tygodniu jeszcze indywidualnie, więc jest tego sporo, jak można usłyszeć, no ale tylko na plus, bo tak naprawdę chcemy się pokazać jak najlepiej przed polską publicznością, a rok, jak ja już też ze swojego doświadczenia wiem, to bardzo niewiele czasu.
1: Zmieniamy temat. Trwa remont Jordanówki w Parku Jordana. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka organizacji, która nada temu miejscu nowe życie i połączy kameralną gastronomię z działaniami społecznymi. Oferty w przetargu na dzierżawę pawilonu można składać do 23 września.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
8: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Rzeczywiście został ogłoszony przetarg na dzierżawę Jordanówki. Chcieliśmy te prace skorelować z remontem tak, żeby budynek po zakończeniu tych prac nie stał po prostu pusty i żeby można go było udostępnić mieszkańcom. I zależy nam na tym, co też mieszkańcy wskazali w konsultacjach społecznych, bo mowa była o małej gastronomii i o funkcjach, które w parku by się przydały. Funkcja społeczna, edukacyjna, kulturalna, integracyjna, łącząca może jakąś ofertę dla rodzin z dziećmi, które bardzo chętnie odwiedzają ten park, czy dla seniorów. Więc rzeczywiście takie głosy wybrzmiewały w konsultacjach społecznych, dlatego przetarg ukierunkowany jest na to, żeby znaleźć podmiot, który spełnia jakieś cele użyteczności społecznej. Chodzi o różne formy funkcjonowania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i szukamy właśnie kogoś, kto połączy te wszystkie funkcje, czyli mała gastronomia i coś, co będzie służyć mieszkańcom w jakiś sposób. Na to jest położone główne kryterium, bo tak jak zaznaczaliśmy w naszych materiałach, jest to też wskazane jasno w przetargu, kryterium ceny to jest tylko 10% całej oferty, oceny tej oferty. Natomiast zależy nam na pomyśle na to miejsce, które stworzy taki całoroczny obiekt, którego w parku na ten moment brakuje, a który uzupełniłby tą parkową ofertę dla krakowian. Park Jordana jest miejscem bardzo popularnym, uwielbianym, myślę, że przez wszystkich, w szczególności przez rodziny z dziećmi. Dlatego chcemy, aby właśnie dzierżawca Jordanówki w jakiś sposób tutaj wypełnił jeszcze taką funkcję.
9: Czyli wyraźnie Państwo odcinają się od tego, że to nie może być wyłącznie kawiarnia.
8: Nie chcemy, żeby to była tylko kawiarnia. Chcemy, żeby tutaj było połączenie jeszcze właśnie tych funkcji, o których mówili krakowianie. Obiekt nie jest duży, więc trzeba mieć tego świadomość. Rzeczywiście w trakcie konsultacji społecznych o różnych tutaj funkcjach mówiliśmy. Natomiast metraż Jordanówki i to, jak ma ona wyglądać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi po remoncie, nie daje też takich możliwości, żeby powstał tam jakiś większy klub kultury, dom kultury czy tego rodzaju działalność, ponieważ powierzchnia tego budynku nie jest duża. Natomiast rzeczywiście okazały taras to wnętrze takie główne pasuje dobrze do małej gastronomii, do czegoś właśnie w rodzaju kawiarni. Natomiast dół budynku chcielibyśmy, żeby był właśnie wykorzystywany w jakiś ciekawy sposób, który mam nadzieję, że dzierżawcy startujący w przetargu nam zaproponują, a który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców i spełniał właśnie te cele użyteczności publicznej.
9: Skoro mówimy właśnie o tych działaniach społecznych, to w przetargu też Państwo zaznaczyliście, że dobrze by było, żeby ten obiekt też miał pewną funkcję społeczną, czyli na przykład zatrudniał osoby zagrożone wykluczeniem.
8: Tak, to też jest podkreślone. Chcemy, żeby właśnie ta działalność podmiotu, który będzie funkcjonował w Jordanówce, miała w sobie cele społeczne, ale też służyła właśnie integracji społecznej i żeby na przykład właśnie był to podmiot, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje zawodowo pewne grupy społeczne, zwłaszcza grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Rzeczywiście to też jest w przetargu podkreślone. Chcemy, żeby właśnie to było tego rodzaju miejsce, które spełni te warunki, będzie czymś więcej niż przedsięwzięciem komercyjnym. Rzeczywiście też mamy podkreślone, żeby to nie była działalność typu fast food, więc chcemy zaoferować krakowianom miejsce wartościowe, społecznie, gastronomicznie, tak żeby uzupełniło ofertę Parku Jordana. Czekamy na ten moment, w którym wchodząc głównym wejściem do Parku Jordana od Alei 3 Maja będzie nas witać miejsce, które już będzie sygnalizowało, że jesteśmy w fajnej przestrzeni, w której możemy ciekawie spędzić czas.
10: Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
10: Narodowy Stary Teatr również otwiera sezon i proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu. Śladem muzealników repertuar na ten sezon będzie można odkrywać poprzez 5 ścieżek kuratorskich. To propozycje różnych dróg przez teatr, pozwalające łączyć spektakle z koncertami, wystawami, warsztatami i debatami. Zapowiada się ciekawy sezon.
0: Wędrówki po Krakowie.
11: Będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny. Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru. Rzeczywiście wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi widzowie, widzki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna. To są takie osoby, które rzeczywiście biorą z nami pewien rodzaj otwarcia, chęci przedstawienia tego, co w tym sezonie w Narodowym Starym Teatrze.
10: Na ten sezon przygotowali Państwo 8 premier. Jakie one będą? Bo też pojawiają się lokalne wątki.
11: Premier mamy zaplanowanych 8, z czego 2 to premiery w dużych koprodukcjach międzynarodowych. Julien Gosselin, Teatr Leo Deon, Philip Ken, również z Klikoteką. I to są rzeczywiście dla nas takiego pewnego rodzaju kierunki, ale tak, te 2 premiery to bardzo ważne, myślę, krakowsko i lokalnie tytuły. Naszewskie i Sprawa Stanisława Pyjasa. No, jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku. Nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem. Niemniej jednak Sprawa Pyjasa na pewno stworzyła, ukonstytuowała pewien mit, wokół którego budowaliśmy trzecią RP. Do tego wszystkiego wraca Marcin Wierzchowski, również przez reportaże Cezarego Łazarewicza. No dziś w tym miejscu legendarnym Burger King, zaledwie 100 metrów od Narodowego Starego Teatru. O tym, jak te losy historyczne się zmieniają i czym w zasadzie są, chcemy bardzo mocno opowiedzieć. A drugi tytuł? Maciek Buchwald. Oczywiście, no, nie ukrywamy, że bardzo, tak jak powiedziała pani dyrektor na konferencji prasowej, lubimy ryzykować, lubimy nieszablonowe pomysły, które wszyscy uważają za szaleństwo. W zeszłym sezonie debiutował Piotrek Domalewski, no i powiedzmy sobie szczerze, mamy hit, zdobywca już wielu nagród za tekst, dzisiaj w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgii. Zaraz jedziemy w tournée z Zamknij Oczy, Nel. A ten sezon tak, Maciej Buchwald, performer, autor scenariuszy, artysta kabaretowy, ale przede wszystkim też reżyser filmowy, współpomysłodawca i reżyser chyba największego hitu popkulturowego dekady, a może i trzeciej RP, czyli 1670. Tak, Maciej Buchwald stworzy komedię narodową. Taką mu zadaliśmy tu zadanie. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego Piora, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Dziewczynce, która ma problem z samoakceptacją. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to, że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolita, a nazwisko Polska. O tym wszystkim, co w tym spektaklu i jak się to będzie toczyć, kiedy twoją mamą jest Matka Boska, a ojciec jest światowidem i jak kryzys prawdziwych, tradycyjnych wartości może się tutaj napisać. Piętrzać, opowie Maciek Buchwald na koniec sezonu.
10: A te pozostałe premiery?
11: No, myślę, że to jest bardzo mocny sezon. Ja bardzo wyczekuję tych międzynarodowych, bo z jednej strony i ta perspektywa azjatycka, w Polsce jest bardzo mało teatru z Azji. Trochę jesteśmy połączeni z Koreą, ale mamy bardzo wąskie okno, więc tutaj osoba Chokafaya i tego, o czym on chce opowiedzieć i w jaki sposób w kontekście Chin, jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony niesamowicie istotna dla mnie 2 wielkich artystów francuskich, dzisiaj absolutnie topowych. Julien Gosselin otworzył w tym roku festiwal w Odeonie swoją kolejną wielką produkcją, przepraszam, tak, festiwal w Awinionie swoją kolejną wielką produkcją, no dyrektor Odeonu, nie można wyżej i nie można chyba ważniej w europejskim teatrze. Tutaj wszystkie ręce na pokład i no nowy łączy się ze starym, po raz pierwszy w historii Narodowy Stary Teatr razem z Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego, tutaj łączone obsady pod batutą dyrektora Odeonu, no takiej produkcji chyba czekaliśmy dekadę, o takiej też skale i randze międzynarodowej, ale z drugiej strony Filip Ken, no jeden dzisiaj z najważniejszych, właśnie w czerwcu premiera w berlińskim Volkswagen, chwilę wcześniej w Hamburgu, no to są najważniejsze sceny europejskie, więc mamy rzeczywiście w Krakowie, ja sam trochę nie dowierzam, powiem Państwu szczerze, widziałem wczoraj minę dyrektora Katańskiego z Teatru Telewizji, który tylko robił się coraz bardziej zaskoczony, aż wstał i powiedział, że to jest imponujące i wychodzi z zawstydzeniem, więc tak, nie ukrywam, że to, co przygotowaliśmy i ten program jest niesamowity, czekam na te rzeczy międzynarodowe, ale czekam też na młodych twórców, bo oni są bliscy również dla mnie, ja już może trochę nie jestem aż chociaż Polska, prawda, zawsze to miano tego młodego artysty jest dość długo w polskim teatrze, to tutaj Gosia Wdowik i Mikita Iwińczyk to dzisiaj dla mnie jedne z dwóch bardzo różnorodnych głosów, tutaj bardzo mocna polityczna wypowiedź Mikity, niełatwo jest dzisiaj być polsko-białoruskim artystą w Polsce, niełatwo szczególnie, kiedy ten akcent blisko brzmi do akcentu ukraińskiego, o tym opowie Mikita i myślę, że to dla nas może być przejmująca premiera, a z drugiej strony Anety Grzeszykowskiej, wspaniałe lalki w spektaklu Gosi Wdowik, no to są naprawdę takie rzeczy, na które jechalibyśmy do co najmniej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby zobaczyć wystawę, a zobaczymy to na scenie krakowskiej.
9: W tym sezonie Państwo przygotowali znacznie więcej nowości, też trzeba napomknąć o nowej oprawie komunikacyjnej sezonu, nowych plakatach.
11: Tak, to znaczy rozwijamy i dla mnie to jest bardzo istotne, no ta przestrzeń wizualna, przestrzeń publiczna jest bardzo istotna. My chcemy pracować z dobrymi artystami, artystkami nie tylko na scenie, ale również poza nią. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku wybraliśmy Martynę Pazerę, kobietę, graficzkę pochodzącą ze Stargardu, która przedstawi nam plakaty i ten sezon, który już Państwo nawet mogą zobaczyć. Dla mnie to jest bardzo istotne, szczególnie, że tak jak dzisiaj opowiadaliśmy, będziemy blisko współpracować z Krikoteką, z Anką i Wilhelmem Sasnalami choćby, więc dla mnie osobiście sztuki wizualne są bardzo ważne. Ja też dużo tutaj współpracuję na różnych polach i przecięciach z artystami z tego pola, więc cieszę się rzeczywiście, że w tą stronę idziemy, ale jeszcze bardziej chyba z tych ścieżek programowych, o których mówiliśmy. To znaczy to jest chyba jakaś wyjątkowość i myślę, że dobrze by było pomyśleć o Narodowym Starym Teatrze trochę jak o właśnie Muzeum Narodowym. To znaczy nasze zbiory obecne i dokonania są za duże, żeby zmieścić je w jednej sali. I tak jak idziemy do Muzeum Narodowego i mamy salę klasyczną, salę współczesną, salę renesansową, tak i tu w Narodowym Starym Teatrze mamy 5 ścieżek bardzo różnorodnych, w których i tak powiem szczerze, z trudem udaje nam się upchnąć to wszystko, co przygotowujemy dla naszych widzów i widzek. Tęczowa flaga wisi na fasadzie Narodowego Starego Teatru, pomimo tego, że chciano ją ściągnąć w sposób agresywny i brutalny. My ze swoimi działaniami idziemy dalej. Jestem bardzo wdzięczny i cieszę się z tego eventu, który miał miejsce w niedzielę, gdzie wszyscy niemal dyrektorzy teatrów krakowskich wspólnie nie tylko wzięli udział w spektaklu Bartka Szydłowskiego, Procesu Eliusza Niewiadomskiego, ale przede wszystkim w debacie Teatr i Demokracja. To jest takie hasło, które Bartkowi podrzuciłem bardzo konkretnie, bo ja wierzę w te wartości demokratyczne, że one są ważne i teatr tak długo jak będzie mógł, musi być miejscem, gdzie my opowiadamy sobie dlaczego i w jaki sposób właśnie te wartości i za nimi chcemy podążać. Więc tak, ja swoją karierę rozpoczynałem od spektakli antyfaszystowskich. Jestem osobą, która jest rodowitym Dolnoślązakiem. Jestem dyrektorem Polskiego Teatru Narodowego z czeskim nazwiskiem. Mam w sobie korzenie żydowskie, czeskie, ukraińskie, śląskie i polskie. Moja babcia urodziła się w Bośni. Jak ktoś zrobi konkurs na Polaka, to ze mnie jest taki Polak jak z Tygrysa Kot. Więc nie ukrywam, że bardzo osobistym jest dla mnie to, kiedy ktoś mi wygraża i mówi, że w tym konkursie na polskość jedni nimi są, a drudzy nie. I dopóki jestem dyrektorem sceny narodowej, będę walczył o to, żebyśmy my mieli głębokie zrozumienie tego, w jakim miejscu geograficznie i społecznie żyjemy. Stąd też premiera Sąsiadów. Spektakl o tożsamości polsko-ukraińsko-żydowskiej, o traumach, które w sobie nosimy, niezgodzie i bólu, który jest bólem dziedziczonym. Pół rodziny, którą miałem, zginęła, czy to w momencie przesiedleń, czy w momencie II wojny światowej. I o tej historii historii też należy opowiadać w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, nawet jeśli nie jest to do końca historia bliska Krakusom. A jeśli chodzi o kwestie ścieżek programowych, to właśnie tutaj jest dla mnie czymś bardzo, bardzo istotnym, żeby opowiedzieć o z jednej strony poszukiwaniach bardzo mocno formalnych, czyli taka ścieżka radykalna ciekawość. Tutaj ambasadorzy Anka i Wilhelm Sasnalowie i wiele mówić nie trzeba tak naprawdę. Artyści wizualni, plastyka jako główny kierunek. Druga to Polska Sprawdzam, patronka Agnieszka Holland. Dzisiaj jedna z najodważniejszych twórczyń w Polsce i takie bardzo mocne wezwanie nas do tego, żeby ta polityczność i odwaga artystyczna dzisiaj w rozmowie o Polsce była niesamowicie istotna. Mamy również Powidoki Historii. My się absolutnie z tego, o co pytaliście Państwo wcześniej, my się nie w żaden sposób nie chcemy rezygnować czy udawać tej wspaniałej tożsamości, z której jesteśmy dumni i wokół wystawień przecież klasyki Wyspiańskiego, Mickiewicza, również literatury międzynarodowej, ale też Broszka, o której

0: tylko tworzenie spektakli na scenach.
1: To w takim razie jaka jest rola wspomnianych ambasadorów?
0: Z jednej strony, i to było dla nas bardzo ważne, każda z osób, które zaprosiliśmy, napisała do nas pewien rodzaj listu. Te listy przedstawiliśmy zespołowi, wręczamy je artystom. To są pewne czasem pytania, które postawili przed nami, czasem pewnego rodzaju inspiracja, czasem bardzo wzruszające podziękowania za to, że mamy dzisiaj odwagę i chęć w pewne tematy po prostu inwestować. Naszą energię twórczą, nasz czas, naszą odwagę. Ale to nie wszystko. Każda ze ścieżek będzie otwierana właśnie pewnym wydarzeniem z osobami ambasadorów. Już wiemy, że będzie projekcja filmów z Anną i z Wilhelmem Cesnalami, tego filmu, który do niedawna na podstawie literatury Walsera miał premierę również w Krakowie. Ja bardzo zachęcam i będę namawiał, żeby też tworzyć jakiegoś rodzaju wspólny projekt wizualno-teatralny. Jesteśmy w rozmowie z wieloma podmiotami. Ja nie wiem, czy to będzie przy okazji samych Cesnali, ale rozmawiamy i z Bunkrem Sztuki, i z Wawelem o tym, jak w ogóle możemy przybliżyć sztuki performatywne właśnie do sztuk wizualnych. Agnieszka Holland bardzo bym chciał ściągnąć i o tym rozmawiamy na premierę Migrantów, bo to jej doświadczenie takiego drugiego wystawienia legendarnego. Wtedy jej szefem w zespole filmowym był Andrzej Wajda. Jest taka anegdota, że on jechał przez Śnieżycę, spektakl premierowy został opóźniony o chyba nawet godzinę, żeby Andrzej Wajda mógł go zobaczyć, a potem chwilę później on wystawił swoją własną wersję, między innymi z Jerzym Szturem, legendarne wystawienie w Teatrze Telewizji, więc tutaj jest dużo jakby połączeń między nami, a mogę zdradzić, bo to też będą niektóre rzeczy piękne, zaczniemy uroczystym Salonem Poezji 18 października, tą ścieżkę właśnie po widoki historii i Ania Dymna zaprosi na Salon Poezji wokół Ireny Santor, która będzie gościć na Salonie Poezji, a niektóre utwory Ireny Santor wykona Ralf Kamiński.
1: A skoro wywołał pan tutaj osobę Ralfa Kamińskiego, to moje pierwsze skojarzenie było oczywiście Balbo. W końcu Narodowy Stary Teatr zasłynął w ostatnich sezonach organizacją nieszablonowych bali. Więc czy bale powrócą?
0: Są bale, oczywiście. Mamy bale. Bardzo się cieszymy. Będzie i bal karnawałowy i tutaj myślimy z panią Anią Dymną, jak też być może tutaj to połączyć. Może wejdziemy w też jakąś rodzaj działalności charytatywnej. Trochę mi tego brakuje w Krakowie. Jestem takim przyzwyczajonym, że jednak w karnawale tańczymy i szukamy celi, jak możemy też wesprzeć osoby potrzebujące. Będzie koncert współgłosów tutaj, ale oczywiście będzie też queerowy bal. Rzecz, która została bardzo doceniona pod koniec ubiegłego sezonu. LGBT Plus Diamond Awards, najważniejsza nagroda środowiska LGBTQ, która została właśnie przyznana Narodowemu Staremu Teatrowi Queerowemu Majowi za bal queerowy, więc te wszystkie rzeczy będą i nawet dużo, dużo więcej, ale tak jak widzieliście, no nie jesteśmy w stanie już o tym opowiedzieć w ramach jednej konferencji. Może w przyszłym roku zrobimy dwudniowy maraton.
2: A pełny wykaz planów Narodowego Starego Teatru znajdą państwo na stronie instytucji. Teraz przerwa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Chcą objechać Europę, by świętować 200 lat fotografii. Grupa młodych fotografów i operatorów wyruszy z Krakowa, by dokumentować pracę swojego starszego kolegi, Marcela Zbrancelli, który od kilkunastu lat trudni się historyczną techniką fotografii, czyli metodą płyty kolodionowej. Co ciekawe, podczas wyprawy wspólnie zbudują prawdopodobnie największą w Polsce kamerę obskurę w wielkości przyczepy kempingowej. A ja tylko dodam, że film powstaje w związku ze 175. rocznicą powstania techniki kolodionowej i 200 fotografii.
3: Krakowianie z pasją.
4: Arkadiusz Pawlik, współzałożyciel Szalik Studio. Jest to projekt z pogranicza fotografii i filmu, ponieważ kręcimy film o człowieku, który zajmuje się fotografią w tym jej pierwotnym ujęciu, czyli fotografią metodą mokrej płyty kolodionowej.
1: Co to za metoda?
5: Aleksander Szafarostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Najprościej tak powiedzieć, to jest metoda robienia fotografii, zdjęć nie na kliszy, ale na szkle. Szkło jest obrobione przez pewne chemię, wkładane do aparatu, potem jest naświetlone, a potem jest już w ciemni wywołane znów przez chemiczne procesy. I powstaje monochromatyczne zdjęcie na szkle, które ma wyjątkowy wygląd.

0: wygląd, bo też nigdy nie wiadomo dokładnie, jakie ono wyjdzie. Chemiczne procesy nie są najbardziej stabilną rzeczą, co może dać ciekawy wyjątkowy efekt, nawet jeśli to było robione w tym samym miejscu, przy takim samym świetle. To jest bardzo stara metoda, która dalej żyje i właśnie w świecie technologii, w świecie AI, ona jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo to po prostu jest prawie niemożliwe powtórzyć poprzez technologie obecne, cyfrowe aparaty albo jakąś generację. I to istnieje bezpośrednio fizycznie, bo masz odbitkę szkło, kawałek szkła o pewnych rozmiarach. I nawet jeśli zrobisz drugi raz to samo zdjęcie, to oba dwa te szkiełka będą wyglądać zupełnie inaczej, co już tworzy to. Każda fotografia staje się unikatem.
1: Wyjątkowe w tej metodzie jest to, jak już właśnie Alex też zdążył nadmienić, że każde zdjęcie wyjdzie inaczej, dlatego że tak jak tutaj przed sobą mam to zdjęcie przykładowe, są tu pewnego rodzaju właśnie niedolania po bokach, pewnego rodzaju widzimy tutaj ubytki, gdzie na przykład światło się nie naświetliło, ale też to zdjęcie, ta fotografia pozwala zobaczyć człowieka, miejsce dosłownie w zupełnie innym świetle. Wiesz dlaczego? Dlatego, że normalnie robimy zdjęcia poprzez światło widzialne, a światło, które jest używane w tej fotografii, jest to światło ultrafioletowe, światło UV. Czyli gdybyś zrobiła sobie zdjęcie tą metodą, dosłownie mogłabyś zobaczyć, jak wyglądasz w nowym świetle.
2: Obaj zajmujecie się fotografią, ale tutaj w tym projekcie od zupełnie innej strony będziecie działać. Będziecie realizować film, który będzie właśnie ukazywał tą przygodę z tą metodą fotografii.
1: Zgadza się. Będziemy dokumentować za pomocą kamery całą drogę właśnie Marcela do tego, żeby osiągnął swoje marzenie, czyli wybudował największą kamerę obskura tutaj w Polsce, może nawet w Europie, a kolejno wykonał we Włoszech, w miejscu, które jest mu bardzo bliskie jego sercu, jako że jest w połowie Włochem, swoje pierwsze zdjęcie tymże właśnie sprzętem. Więc to będzie dla nas bardzo ciekawe przeżycie, cała ta droga, którą po prostu w ciągu tych kilku miesięcy przeżyjemy wspólnie tak naprawdę. Dla mnie ciekawość polega na tym, żeby zobaczyć w ogóle jakie relacje wywiążą się, jakie nowe pomysły powstaną podczas tych kilku miesięcy, no bo wiadomo, że tutaj cały czas będziemy jednak razem, będziemy gdzieś tam śledzić te procesy i uczyć się tej metody, bo my tej metody nie znamy, tak? Znaczy znamy ją w takim książkowym wydaniu, ale nie znamy jej tak, żeby samemu ją wykonywać, więc dla nas to będzie bardzo, bardzo ciekawe, no i też w pewien sposób inspirujące.
2: Punkt pierwszy do realizacji to jest oczywiście zbudowanie tego studia na kółkach, prawda? Więc czym jest kamera obskura?
0: No, kamera obskura, tak najprościej było powiedzieć, to jest takie pudełko, przez które, przez obiektyw przychodzi światło i wypala to światło na kliszy albo tutaj, jak jest na szkle, obraz, który się, po prostu światło, które się odbiło. To jest tak najprościej mówiąc, fizyki nie będę dawał wykładu. To jest przepiękne, że teraz to jest stara metoda i w porównaniu do cyfrowych tej całej fotografii, no to da się po prostu rozebrać na kawałki i faktycznie samemu rozebrać, jeśli po prostu się znasz na inżynierii, na fizyce, na chemii, jak to działa. I znając to, można zbudować jakiegokolwiek rozmiaru taką kamerę. Ograniczenia tylko mogą być budżet i zdolności inżynierskie. W tym wypadku sama przyczepa byłaby taką obudową, ciałem tej kamery, do której byłby przymocowany, robiony duży obiektyw, który kiedyś był, na przykład takie obiektywy, jak byli w samolotach zwiadowczych, którzy II wojny światowej, które potrafią po prostu przekazać duży obraz na dużej odległości, dobrej jakości, co pozwoli zrobić zdjęcie dużego formatu, już prawie tam metr na metr. I Przy okazji też to przyczepa jest na tyle duża, że być, mieć już ciemnie, w którym można to zdjęcie od razu wywołać. Taki mobilny studio aparat, z którym można już łatwo też podróżować, przyczepić do auta i jechać gdziekolwiek się zachce.
2: Czyli to jest wielkie inżynieryjne przedsięwzięcie, to ile kilometrów jest w planach do przejechania?
0: Na pewno to jest do przejechania pewnie cała Unia Europejska, z Polski do Włoch, może nawet aż do Francji, Hiszpanii. Wiadomo, że nie tylko po prostu jako sama podróż dla podróża, ale zwiedzenie miejsc ważnych dla samej fotografii, ważne też dla Marcela, ważne, co byłoby ciekawe do sfotografowania, ważne dla kultury europejskiej. No i w tym też oczywiście podróż po Krakowie musi być, gdyż jesteśmy tutaj wszyscy twórcami z Krakowa.
2: A skąd w ogóle wyszedł pomysł? Co jest pretekstem właśnie do realizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia?
0: No, założyliśmy, że tak przypadkiem wyszło, że teraz w 2026 roku jest 200 lat fotografii, jako w ogóle czegoś takiego, stworzenie technologii, oraz 175 lat tej metody kolodzianowej na mokrej płycie. I przyszło nam do głowy, że można byłoby zrobić jakiś na początek krótkometrażowy film, trochę edukacyjny, o fotografii, o tej technologii, o historii. A teraz, że spotkaliśmy Marcela i zobaczyliśmy jego pasję, też poznaliśmy go bliżej, to też zrozumiałem, że to ma większy potencjał, to może być coś więcej niż po prostu edukacyjny film, to może być historia człowieka, który ma to pasję, to stare fotografii i to razem wszystko to połączyć. Opowiedzieć, jak to jest stworzone, ale też zagłębić się właśnie w całą tą technologię i zobaczyć, na ile to może być mocna pasja człowieka. Bo sam Marcel też jest ciekawą postacią, który po parunastu latach zmienił swoje życie i zaczął zająć się fotografią, oddał się całkowicie w tej sztuce. Na początku oczywiście cyfrowo, ale potem zainteresował się tą starą metodą mokrej płyty kolodzianowej i zagłębił się po prostu aż do samego sedna tej technologii, tej sztuki, aż po chemię, inżynierię, zbudował swoją wersję troszkę większego aparatu Obscure, który jest mniejszy niż przyczepa, ale większy niż zwykły aparat, który można sobie kupić. I coraz bardziej chciał tworzyć coś więcej i aż doszedł do tego momentu, że chciałby stworzyć tą przyczepę. I mi się wydaje, że to pomimo samej historii, które byłyby ciekawe, ta metoda dla większości ludzi, dużo ludzi by też nim by się zainspirowało i zobaczyłoby trochę siebie w nim, bo to jest osoba, która zdecydowała się na zrobienie takiego kroku, zmienić swoje życie, pójść w niewiadome, zagłębić się w coś takie na maksa. I to niesamowite, że to też się dzieje w Krakowie. Także to jest okazja zobaczyć po raz kolejny, że Kraków to jest też miejsce do narodzenia pięknych, artystycznych umysłów.
1: Zgadza się. Marcel Sbrancella jest naprawdę artystą przez duże A i mówię to z pełną świadomością. Od pierwszej chwili, kiedy go poznałem, a poznałem go właśnie poprzez Dorotę Tabor, którą serdecznie pozdrawiamy z klubu PKB 314, do którego akurat obydwoje należymy, tylko do innych grup. I tam właśnie po raz pierwszy go poznałem, tam też wymieniliśmy się kontaktami, potem nas zaprosił, o tym co wspominał właśnie wcześniej Alex, do swojej pracowni, tam zobaczyliśmy na żywo jak to wygląda, naprawdę mała, niepozorna w przyziemiu pracownia, ale jakbyś zobaczyła, że tam leży kamera obskura wielkości biurka, którą on faktycznie wykorzystuje, którą między innymi robił też Wawel zdjęcie, to zrobiło na nas takie wrażenie, że stwierdziliśmy, wow, nie tylko artysta, ale też konstruktor, tak? Z taką, a nie inną przeszłością, z takim, nie innym zainteresowaniem, z takimi, nie innymi talentami, bo nie wiem, czy wiesz, ale on też śpiewa operowo. Więc dla mnie to jest w ogóle takie, wow, wow, po prostu ja chcę o tym człowieku, razem chcemy o tym człowieku zrobić film, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Dla nas jest ogromną wartością to, że możemy pokazać jego osobę światu. I dzięki temu filmowi mamy nadzieję, że jak najwięcej osób dowie się o tym, że taki fotograf pochodzący i tworzący w Krakowie stworzył aparat, który jest, no, prawdopodobnie będzie też największym aparatem tego typu w Europie.
2: A gdzie wy widzicie tutaj wyzwanie dla was, dla waszego rozwoju?
1: Dla nas, tego co widzimy na ten moment, największym wyzwaniem będzie właściwe udokumentowanie, czyli cały ten proces, w którym będziemy towarzyszyć Marcelowi, żeby właściwie nagrać, żeby fajne, ciekawe kadry też dla widza złapać. Będzie jeden operator, drugi operator, między innymi właśnie Aleks jako główny operator. No tutaj będzie o duże wyzwanie, bo będzie musiał się gimnastykować na przykład z drugiego auta, żeby nagrywać jadącą kamerę obskurę przez jakieś tam drogi i różne uliczki. Więc to jest na przykład to wyzwanie, żeby te kadry na tyle umieć zaplanować i już wcześniej wymyślić, jak to w ogóle zrealizować, żeby ograniczyć jak najbardziej możliwość jakiejś tam kontuzji, nie mówiąc o jakichś innych większych rzeczach, tak?
2: No to w takim razie pozostaje najważniejsze pytanie, na jakim etapie realizacji tego projektu jesteście?
1: Na ten moment już zaczęła się preprodukcja z własnych tutaj środków, więc nadal szukamy tutaj partnerstw, mecenasów, sponsorów, którzy zechcą dołożyć swoją cegiełkę do tego dużego projektu i właśnie wspólnym sumptem wyprodukować ten pełnometrażowy film.
2: Czy chcecie pokazać ten film na jakichś festiwalach?
1: Tak, mamy listę dosłownie festiwali podzieloną na 3 kategorie. Mamy listę festiwali polskich. Przede wszystkim chcemy pokazać lokalnie, czyli festiwale w Krakowie, w Warszawie, Gdyni. Również Europa, czyli tutaj mówimy o Berlinie, mówimy o Tesalonikach, czyli Grecji, no i świat, czyli tutaj mówimy już o największych festiwalach, które wychodzą poza Europę, festiwale w USA.
2: Nie wiem, co państwo na to, ale mi z przyjemnością słuchało się osób z takim zapałem do pracy i pasją. A jeśli chcą państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu chłopaków, to odsyłam państwa na stronę Szalik Studio.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Niech żyje bal, zielono mi czy Sing Sing. Któż nie zna słów tych piosenek? Po ponadczasowe teksty Agnieszki Osieckiej, bo o niej mowa, już wkrótce sięgną także najmłodsi. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja konkursu Osiecka oczami dziecka. Dodam tylko, że finałowy koncert odbędzie się w październiku, niemal w 90. rocznicę urodzin artystki.
3: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Dzień dobry, nazywam się Karol Dziedzic, jestem prezesem Fundacji Your Voice i organizatorem cyklu Śladami Wielkich Artystów, a w tym roku organizujemy drugą edycję Osiecka oczami dziecka.
2: I jaki to będzie festiwal? Jak pan to widzi?
4: To jest festiwal, który pozwala dzieciom i młodzieży spojrzeć na twórczość Agnieszki Osieckiej własnymi oczami. Nie chcemy jedynie odtwarzać jej piosenek, to dla nas też jest ważne. Chcemy, żeby młodzi artyści znaleźli w tych tekstach własne emocje, własne historie i własny sposób interpretacji. Dlatego Osiecka oczami dziecka.
2: Ten cykl Wielkich Artystów rozpoczął pan twórczością Zbigniewa Wodeckiego, potem na tapet wziął pan utwory Marka Grechuty, ale teraz pan bierze utwory słynnej tekściarki Agnieszki Osieckiej, która nie jest związana z Krakowem.
4: Agnieszka Osiecka pisała dla osób też związanych z Krakowem i to jest właśnie wyjątkowe. Mogę przytoczyć tu na przykład utwór Gaj, który był śpiewany przez Marka Grechutę, no ale Marek Grechuta związany z Krakowem. No i też Maryla Rodowicz, bo to był piękny, piękny duet, więc myślę, że też Agnieszka Osiecka, z tego co się doczytałem i dowiedziałem, również lubiła Piwnicę pod Baranami, więc z czystą przyjemnością przyjeżdżała do Krakowa.
2: Osób, które ceniły Piwnicę pod Baranami, jest więcej. Przypomnę, że w tym roku Piwnica pod Baranami obchodzi 70-lecie istnienia. Ale co chciałam podkreślić, może na początku naszej rozmowy, powiedzmy, skąd w ogóle wziął się zamysł powstania cyklu Śladami Wielkich Artystów, cyklu, w którym najmłodsi właśnie sięgają po ten kanon polskiej piosenki, polskiej muzyki rozrywkowej.
4: To są też moje takie doświadczenia i praca z dziećmi i młodzieżą. Brakowało mi w takiej kulturze muzycznej sięgania po artystów, którzy są obecnie wypierani przez taką muzykę mainstreamową. A dzieci, które wracają do takiej historii muzyki, no odświeżają ją i tak naprawdę pokazują tą muzykę w innej odsłonie, w ogóle przez ich emocje, dowiadują się o tym, co ten tekst znaczy, jak ta muzyka na nich oddziałuje. No i samo słuchanie dziecka w takich utworach, aranżacjach, w takich słowach, no jest wyjątkowe. No, rodzice się na pewno cieszą, bo to jest przecież historia rodziców.
2: No tak, ale jednak tutaj interpretacja odgrywa kluczową rolę i to nie jest łatwe, wydaje mi się, dla dziecka wziąć niektóre utwory bardzo trudne, prawda? Więc jak wy się tutaj przygotowujecie, żeby a, w ogóle przytoczyć tą całą historię polskiej piosenki, b, tak jakby zachęcić do podjęcia się tematu i wyczucia tego klimatu?
4: Chcemy, żeby dziecko, które przychodzi do nas jako uczestnik projektu, nie tylko nauczyło się piosenki. Chcemy, żeby wyszło z tego projektu z większą taką odwagą, wrażliwością, no i też przekonaniem, że jego głos ma wielkie, wielkie znaczenie. I właśnie dlatego nazywamy ten projekt i inne projekty, w tym przypadku Osiecka Oczami Dziecka, bo chcemy zobaczyć twórczość wielkich artystów oczami kolejnego pokolenia.
2: Ale jak pan sobie wyobraża, jaki sposób dzieci właśnie odbierają tą twórczość Osieckiej? Bo jakby nie patrzeć, słynna tekściarka odpowiedzialna właśnie za kanon polskiej piosenki.
4: Dla dzieci jest to na pewno jakieś wyzwanie, ponieważ niektóre słowa są bardzo trudne, symboliczne, więc jeżeli dziecko przychodzi do mnie z tekstem, mamy warsztaty wokalne, właśnie po to one są, z interpretacji, z emisji głosu, natomiast analizujemy tekst, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby w trakcie, kiedy dziecko czyta ten tekst, powiedziało mi, jak ono to rozumie, co to dla niego znaczy. I w ogóle wychodzą całkowicie inne historie poprzez ich doświadczenia, które nie są na ten czas jakieś wyszukane czy jakieś takie wielkie, natomiast łączy nas jedno, przeżywanie, uczucia, więc każde dziecko też inaczej, inne ma doświadczenia z tych dziecięcych lat i to jest właśnie wyjątkowe w tym wszystkim.
2: Wspomniał pan o zajęciach z emisji głosu, z techniki, czyli to ma wymiar profesjonalny.
4: Przygotowujemy dzieci od podstaw. Mamy konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, nawet mamy studio nagrań, mamy również nagranie teledysku, no i finalnie jest to koncert, no i też nie zabraknie chóru dziecięcego. W tym festiwalu nikt nie odpada, bo ja mam taki zamysł, żeby każdy doświadczył tej kultury, tego dziedzictwa, tych pięknych tekstów, więc dzieci, które nie zakwalifikują się do ścisłego finału, będą w tym finale, ale jako chórzyści będą pracować nad jednym utworem grupowym, wejdą do studia nagrań, nagrają teledysk i wystąpią na koncercie, więc to wyróżnia ten festiwal na tle też innych wydarzeń.
2: Czyli śpiewać każdy może.
4: Śpiewać może każdy, naprawdę.
2: Czyli jakie kryteria trzeba spełnić, żeby jednak przejść do tych kolejnych etapów?
4: Żeby dostać się do samego festiwalu, trzeba wysłać zgłoszenie osieckazgłoszenia@gmail.com, poczekać do 20 września na informację zwrotną i tam będzie informacja, że 13 wokalistów dostaje się do ścisłego finału i też informacja dla osób, które nie dostały się do ścisłego finału jako solista, ale jako chórzysta. I będą wszystkie informacje później na bieżąco przekazywane, kto jaki śpiewa utwór, jaki utwór będzie dla chóru. No i później będzie kolejny etap, indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe, przygotowanie do studia nagrań, no i oczywiście teledysk, który będzie takim finałem, ale najważniejszy ten koncert finałowy 18 października o godzinie 18 w Centrum Kultury Podgórza, ośrodek Ruczaj.
2: Czyli wielka muzyczna przygoda rozpocznie się dla 13 wokalistów, dla szczęśliwej trzynastki, więc jakie utwory zostaną im przydzielone?
4: Bardzo myślałem o tym, jakie utwory przydzielić dzieciom, ponieważ to nie są łatwe utwory, więc też starałem się tak szukać utworów, które mogłyby być bardziej gdzieś tam zrozumiane przez dzieci. Z tego, co się dowiedziałem, zrobiłem rozeznanie wśród młodzieży i dzieciaczków, bardzo lubią Okularników, więc oczywiście nie zabraknie tego utworu. Nim wstanie dzień, przepiękny utwór Edmunda Fettinga, wybitny, bo to jest związane i z historią, ale też z patriotyzmem takim, więc jest to coś wyjątkowego. Nie zabraknie utworu znanego, słynnego utworu Maryli Rodowicz, Niech żyje bal. W pierwszej edycji Osiecka oczami dziecka miałem zaszczyt zaśpiewać ten utwór, więc myślę, że może być to nawet utwór, który nagramy finalnie i razem zaśpiewamy na koncercie finałowym. Nie żałuję Edyty Geppert. Przepiękny utwór. Myślę, że dostanie go też osoba, która może być bardziej dojrzalsza i bardziej zrozumie ten tekst, ale myślę, że to trafi prosto do serca, więc dużo utworów takich emocjonalnych. Wielka woda, ludzkie gadanie, Sing Sing, czy nawet Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, więc będzie też dużo, dużo rozrywki takiej. To nie będą tylko takie bardzo poetyckie utwory emocjonalne, ale też takie, które zna duża publiczność. No ja też będę zachęcał całą publikę do tego, żeby wspólnie razem śpiewali, więc myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Fajnie, no bo zagra nam cały band muzyczny, więc to na pewno wyróżni ten festiwal, a dzieci na pewno dostaną takiego zastrzyku energii, kiedy muzyka zagra na żywo. No ja się myślę, że nie mogę doczekać też reakcji, jak każdy z wokalistów dostanie wybrany utwór.
2: Kiedy pan opowiedział, chociażby podał za przykład utwór Edyty Geppert i wspomniał właśnie o tych refleksyjnych, nostalgicznych, emocjonalnych utworach, kompozycjach, to do jakiej kategorii wiekowej jest adresowany ten konkurs?
4: 8, 16 lat, natomiast ja tu będę bardzo uważał na to, żeby dobrać odpowiednio utwór dla wokalistów i to jest dla mnie priorytetowe.
2: Pan ma na koncie doświadczenie tutaj rywalizacji w różnego rodzaju programach talent show i jak pan to wspomina i jak pan teraz to obserwuje na swoich podopiecznych, czy to jest, jak wielkie to jest przeżycie właśnie dla dzieci, dla nastolatków?
4: Na pewno jest to wielkie doświadczenie, wielkie przeżycia. Ja też staram się ich przygotować do wejścia w świat dużej sceny. Nie miałem tego na początku. Wiadomo, śpiewałem w Centrum Kultury, musiałem sam się przygotowywać, więc dla mnie to tak ogromne doświadczenie, które ja przeżyłem przez programy telewizyjne, różne festiwale, że z łatwością pokazuje dzieciom drogę, którą muszą podążać i faktycznie one idą tą drogą, mają więcej pewności siebie, mogą wiedzieć czasami, czego chcą, jaką drogą podążać, a którą nie, co im to daje, więc myślę, że ja jestem takim wsparciem dla nich i chcę być tym wsparciem, żeby im później było łatwiej. Takie doświadczenia ciężko zebrać samemu, wiem, mówię to po swoim doświadczeniu, ale już jak pokazuję im tą drogę, no to one są takie dumne, szczęśliwe, wow, ale super, zrobiliśmy coś, stworzyliśmy razem, czują tą sprawczość taką olbrzymią.
2: Pan co prawda związał się zawodowo z muzyką, ale wielu pańskich podopiecznych zapewne nie. Więc z pana perspektywy, z pana doświadczenia, co daje śpiewanie?
4: Właśnie, i to jest dobre pytanie, ponieważ nie wszyscy z tych wokalistów, którzy dzisiaj występują albo chcą na ten czas śpiewać, w ogóle mogą wybrać inną drogę swojego życia. Natomiast przez pryzmat moich doświadczeń i tego, co zaobserwowałem w świecie i młodych ludzi, ale tych później dorosłych, te doświadczenia, które zbiorą, to będzie świetne odbicie do tego w trudnych sytuacjach ich życia, że coś zrobili, coś stworzyli i albo będą mieli super wspomnienie w trakcie, kiedy może być jakaś trudna sytuacja. To sobie przypomną, a ja zrobiłem to, ja stworzyłem to, byłem tutaj, mam więcej odwagi, dobra, jak dam radę to zrobić, więc naprawdę dodaje to takiej odwagi, pewności siebie. Mogą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, co później przekłada się na takie zwyczajne, normalne funkcjonowanie życia, więc ja widzę tutaj muzyka wpływa nie tylko na rozwój artystyczny, ale na rozwój życiowy i później na podejmowanie odpowiednich decyzji w swoim życiu.
2: Ale jakież to będą wspomnienia? Wystąpiłam w wieku 7, 8 czy 13 lat na profesjonalnej scenie, bo to też warto podkreślić, że Ośrodek Ruczaj, czyli filia Centrum Kultury Podgórza, w ubiegłym roku doczekała się nowoczesnej, profesjonalnej sali widowiskowej, sali koncertowej.
4: Tak, jest to niesamowite miejsce, to jak takie duże centrum kongresowe, piękne oświetlenie, świetna akustyka, obsługa. To już jest nasz drugi koncert, bo był przecież Wodecki dziecięcych lat i to było coś wybitnego, a dzieci, które stanęły na tej scenie, no po prostu czuły się jak gwiazdy, więc oklaski, publiczność, światło, no coś niesamowitego. Ja sam byłem wzruszony, patrząc, kiedy te dzieci wychodziły na próbę, stały na tej scenie, to wzruszenie w nich, rodzice jacy byli szczęśliwi, więc ja naprawdę polecam i zachęcam rodziców do tego, żeby brali udział, żeby namawiali swoje dzieci do wzięcia udziału w tych festiwalach, bo one są wyjątkowe. Nie ma takich wydarzeń, może są, ale na taką skalę i z takim ładunkiem emocjonalnym nie pamiętam, nie widziałem takiego czegoś, więc ta radość i później ten feedback tych rodziców, no daje mi tą pewność, że to jest naprawdę dobry kierunek i dla dzieci, i dla rodziców, dla wszystkich, więc każdy coś z tego bardzo pozytywnego wynosi.
2: A skoro mówimy o tych dziecięcych latach, to jakie pan ma pierwsze wspomnienie właśnie związane z twórczością Agnieszki Osieckiej?
4: Tak, ja myślę, że moje pierwsze wspomnienie było, kiedy otworzyłem książkę do języka polskiego i był tam tekst Agnieszki Osieckiej Niech żyje bal. I pamiętam, był bal gimnazjalny i miałem okazję z zespołem zaśpiewać Niech żyje bal. A pamiętam, zrobił purpurowy chyba byłem cały, no bo to było wyzwanie.
2: I tak przygoda z polską piosenką trwa. Zgłoszenia przyjmowane są online do końca niedzieli. A więcej przeczytają państwo w mediach społecznościowych i na stronie mojego rozmówcy, czyli Karola Dziedzica.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Reklama.
11: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
12: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
12: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
14: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
12: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
15: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
12: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy.
17: Radio Złote Przeboje.
11: A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisz serca mego lud.
1: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
2: Złota Piątka.
1: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

0: złote przeboje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

Marejhead w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie, gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
6: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
7: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia. Porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
8: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
9: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
7: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, takie nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessa Paradis z Warszawy wywiera.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, weekend.
6: Dzień dobry.
5: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj...
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego. A potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest zagrzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
10: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
9: Jakim?
10: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
9: Juhu!
10: Już rezerwuję bilety na meet.krakow.pl.
9: Jest! A to daleko?
10: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje Wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
1: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
2: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
1: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
3: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
1: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
5: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia. Radio Złote
0: Przeboje. No dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Złota piątka.
1: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 m.in. o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Reklama.
8: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
9: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
10: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
9: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i Totogram.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

już jako mała dziewczynka była zabierana przez matkę do lokalnych barów, gdzie śpiewała po północy, aby zarobić parę dolarów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już za 28 minut będzie 13. To teraz pora na kultowy zespół z lat 80., którego, słuchajcie, muzyka przeszła przez lata ogromną ewolucję brzmieniową. No, dzięki temu panowie z tego zespołu dopasowali swoje legendarne hity do współczesnych standardów klubowych. No i do dziś nagrywają i do dziś koncertują na całym świecie. Wielokrotnie przyznają się do tego, że lubią takie ciemne kluby, kiedy można dać czadu, szczególnie swoim wielkim fanom. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13. Tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może mocną astmą, to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w radiu Złote Przeboje.

delektuję się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na 3 zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
5: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam tym nie przeszkadzały.
4: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
6: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
4: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28 zł. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
7: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
4: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13 termometry pokazywały tam 25 stopni.
8: Sponsorem audycji była Toja. Dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
2: 3 minuty po godzinie 13. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie wspólnie. Zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jest ten kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwale Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. Easy. 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: się stało. Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

0: Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo do

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Reklama. Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
8: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
7: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie tam 26. Trzy minuty po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przeboju w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list.

I słynna babuszka 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych, Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki Czerwone Korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: jak to nie robić hałasu na koniec weekendu? Nie rób tyle hałasu i zespół Mama Mikora Jackowska, z którą kiedyś miałem przyjemność porozmawiania. Zapytałem ją, jak postrzega Polaków. Odpowiedź trochę mnie zdziwiła.
1: No Polacy są moim zdaniem, myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nie umiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, to co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: A propos Polaków, jeśli o tej porze jesteście w samochodach i wracacie z weekendu, to dajcie głośniej radio, bo przy tym kawałku kilometry znikają w mgnieniu oka. To Voyage Voyage w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
21: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: O nie, właśnie ja nie mam żadne, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. Otóż będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie, dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze złotymi przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i Ma.

0: Radiu Złote Przeboje, The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce, no bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek, a potem świetna muzyka i m.in. Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.kraków.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
7: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
9: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
10: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jest jedna z najniższych w Europie.
9: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
10: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
9: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
8: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: Pogoda.
14: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
12: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: Dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z Was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze, czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie za moment Myslowicy, scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
1: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
0: Jakim?
1: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
0: Juhu!
1: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
0: Jest! A to daleko?
1: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy 20 września swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobinę disco. CC Catch.

0: Robert Johnson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy, Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
15: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
14: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
16: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
14: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk, melduje się i gram dżem, naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylicie z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście na wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

Tak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas spokojnie. To nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz. Dajcie głośniej. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, a jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera, czy też No Mercy.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama. Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wnarska.
8: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
9: Nie dzieje się to automatycznie.
8: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
9: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
8: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
7: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć ze sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość nie tak jurecki zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam samą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób, innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił. On nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia. I po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera. Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś, no w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisałem. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

Numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Céline Dion, Because You Love Me. Też Céline Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia. Céline Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokości

0: Stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Do dzisiejszej kolacji.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: I jak się sprawdził nowy Changan?
18: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
19: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
21: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charli XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamoscami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz. Tylko Błękit.

0: robiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Reklama.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysiewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: wszyscy też byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, ja to miał, kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie mam w planach zabrać Państwa na wycieczkę do Parku Jordana, gdzie remont budynku po kultowej Jordanówce postępuje. Odwiedzimy również Narodowy Stary Teatr, który z impetem rozpoczął nowy sezon. Jego prezentacja była dość nietypowa, dlatego zachęcam do jej wysłuchania. A na sam koniec zaproszę do studia Karola Dziedzica, wokalistę i wielokrotnego uczestnika programów typu Talent Show, a dzisiaj nauczyciela muzyki, ale też edukatora. Karol od kilku dobrych lat edukuje najmłodszych z kanonu polskiej piosenki, a w tym celu przygotowuje konkursy wokalne z profesjonalną oprawą. Więcej o tym już za chwilę, ale na ten moment czas na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
4: Co słychać w Krakowie?
5: Kraków otrzyma ponad 172 miliony złotych z Unii Europejskiej na budowę linii tramwajowej na odcinku Krowodrza-Górka-Azory. Cała inwestycja szacowana jest na 250 milionów. Planowana trasa będzie mieć ponad 2 km długości. Ruszył Europejski Tydzień Mobilności. W jego ramach rozmaite zajęcia i warsztaty, a w najbliższy wtorek czeka nas Europejski Dzień Bez Samochodu i będzie można jeździć komunikacją miejską za darmo. To a propos mobilności. Ponad 200 osób skorzystało ze stworzonej przez krakowski alarm smogowy aplikacji Dobra Jazda krk.pl. To specjalne narzędzie, za pomocą którego można zgłaszać problemy w codziennym poruszaniu się po mieście. Tych nie brakuje, na przykład na ulicy Spacerowej w Kobierzynie, mówi Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego.
6: Nie nadaje się do spacerów, wygląda jak droga wiejska, która ma pobocza gruntowe i to dosyć wąskie. Swoją drogą, co również uwieczniłem na zdjęciu, jest tam spory ruch samochodowy, rowerowy, a także lokalnej fauny w postaci dzików.
5: Raport znajdziecie na stronie KAS-u. Dach wymieniony, czas na remont sceny głównej. Mowa o remoncie Teatru imienia Słowackiego. Prace ruszą w maju przyszłego roku i potrwają 6 miesięcy, mówi dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski.
7: Tą zapadnię wyjmiemy, ona ma, słuchajcie, 3 piętra wysokości. Jest to historyczne urządzenie, które wstawimy do ogrodu naszego lapidarium i zamienimy je na tężnię. W to miejsce będziemy mieli nowoczesną mechanikę sceny, która zakłada kilka zapadni. Mamy też scenę obrotową.
5: Remont obejmie całe zaplecze teatru, w tym garderoby, magazyny i pralnie. Na ten czas scena pozostanie zamknięta do grudnia przyszłego roku. Cały remont łącznie z dachem pochłonie 32 miliony złotych. A 54 miliony są do rozdzielenia w budżecie obywatelskim. Trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Krakowa, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
8: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
5: Głosować można stacjonarnie w mobilnych punktach na terenie miasta albo elektronicznie przez stronę internetową budżet.krakow.pl. Przypomnę, głosujemy na 3 projekty ogólnomiejskie i 3 dzielnicowe. Ich wykaz znajdziecie na stronie miasta, a czas na dokonanie wyboru projektów mija 28 września. Dzień wcześniej odbędą się wybory prezydenckie w Krakowie. Czas zatem na przegląd obietnicy niektórych kandydatów. Michał Drewnicki z PiS proponuje Małopolski Pakt Przemysłowy, którego efektem byłby rozwój gospodarczy miasta i stworzenie wysokopłatnych miejsc pracy. Jan Hoffman zaczął elektroniczną zbiórkę podpisów pod uchwałą, która miałaby złagodzić przepisy o strefie czystego transportu i ograniczy się do centrum. Aleksandra Owca z partii Razem stawia na ścieżki rowerowe, chce domknąć wyślaną trasę rowerową i poprawić połączenia z Nową Hutą. Natomiast popierana przez przez KO i PSL Monika Piątkowska zaproponowała warzywomaty na osiedlach. Ze wśród postulatów Łukasza Gibały jest budowa cmentarza dla zwierząt. Łącznie o fotel włodarza miasta ubiega się 8 kandydatów.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
5: Kraków będzie organizatorem Mistrzostw Świata w handbolu kobiet. Blisko 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata.
4: Sport w Krakowie.
9: Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Handbolu. Właśnie ogłosiliśmy, że udało nam się pozyskać bardzo fajną imprezę, którą zorganizujemy w Krakowie, Mistrzostwa Świata Kobiet w handbolu. To są wyjątkowe mistrzostwa dziewczyn po amputacjach w piłkę nożną. Wyjątkowa reprezentacja, która nam dużo dostarczyła emocji na poprzednich mistrzostwach świata. 2 lata temu w Kolumbii zdobyła medal. No i teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców, które doprowadzi je do tego złota i że nam będzie fajna super impreza do oglądania.
10: Justyna Tomaszewska, zawodniczka AmFootball. Jest to duża radość dla nas. Może też zaskoczenie, bo myślałyśmy, że gdzieś będzie za granicą, gdzieś będą za granicą te Mistrzostwa Świata najbliższe, ale bardzo się cieszymy i no i gramy o wszystko.
9: 16 reprezentacji przyleci ze wszystkich kontynentów i meczów będzie aż 48, ponieważ w handbolu grają też te drużyny, które przegrywają, grają później o kolejne miejsca i no jest to bardzo fajny, taki intensywny turniej, wszystko się dzieje w ciągu 8 dni, więc też jest dużo do oglądania i na pewno warto będzie przyjść na stadiony Krakowi, Garbarni, Prądniczanki, żeby zobaczyć te dziewczyny nie tylko z Polski, ale też z innych krajów.
11: Weronika Nowotny, zawodniczka kadry kobiecej AmFootballu. To będzie niezapomniane uczucie. Gdzieś tam gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogłyśmy to odczuć, tak jak już wspomniałam też wcześniej na konferencji, w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu otwarcia, bo z pewnością go zagramy, gdzieś tam to wsparcie nam pomoże i od pierwszego meczu pokażemy, że stać nas na bardzo wiele i będziemy sięgały tylko po najwyższe cele.
9: Mecze będą się odbywać wszystkie w Krakowie, cały event będzie tutaj w jednym mieście, do zobaczenia. Główne mecze, najważniejsze, będą na stadionie Krakowi, oprócz tego polskie mecze też na stadionie Prądniczanki, no i najwięcej meczów będzie na stadionie Garbarni Kraków.
11: Też nasze mecze towarzyskie nam pokazały, że pewnie Kolumbia będzie mocnym przeciwnikiem dla nas. No zostało nam jeszcze sporo, bo praktycznie rok przygotowań, więc gdzieś tam bardzo solidnie trenujemy, czy to indywidualnie, czy na zgrupowania, więc miejmy nadzieję, że przygotujemy się bardzo dobrze i pokażemy, że są one niestraszne.
9: Tak, AmFootball jako sport ma ponad 40 lat, bardzo długą historię, jest bardzo rozwinięty na wszystkich kontynentach, jest też bardzo blisko, coraz bliżej ze zwykłymi strukturami piłkarskimi, ale AmFootball kobiet to zupełna nowość. Tak naprawdę zupełne początki, to są 4 lata temu, 3 lata temu zaczął się rozwój pierwsze Mistrzostwa Świata, które były takim pierwszym międzynarodowym turniejem dla wielu drużyn i super udane, dały też impuls do rozwoju. Teraz, tak jak mówisz, są dochodzą cały czas nowe kraje, ostatnio Boliwia, Nepal, Japonia, Indonezja, tutaj u nas Turcja w Europie, więc jest to dobry czas. No i też chcieliśmy właśnie zrobić ten sukces, to zainteresowanie udziałem, występem dziewczyn w Kolumbii chcieliśmy tutaj przenieść do nas i stąd te starania, organizacja turnieju w Krakowie i udało się, mimo że mieliśmy silnych rywali w postaci Brazylii i Rwandy, gdzie w Afryce jest najmocniejszy kobiecy handbol, ale udało nam się pozyskać imprezę i na pewno będzie to za rok równo dobry czas w Krakowie. I mieliśmy tutaj też właśnie w Krakowie już imprezy Mistrzostwa Europy, gdzie zrobiliśmy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o sport niepełnosprawnych, bo 8, 7, 6 tysięcy kibiców na polskich meczach. Mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie w finale na Reymonta Wisłę Kraków handbolową też dopingowało kilka tysięcy kibiców. Mamy mecze na Prądniczance, która regularnie się zapełnia kibicami, jak grają futboliści. Także liczymy, że ta popularność też się przeniesie na dziewczyny, które są na bardziej początkujące, ale też na pewno budzą bardzo bardzo duże emocje i liczymy, że kibice też to docenią.
10: Na co dzień 3 razy w tygodniu trenujemy. Jest to trening siłowy, trening biegowy i trening piłkarski. No i też spotykamy się 1-2 razy w miesiącu na wspólnych treningach, gdzie już trenujemy z trenerami, także no, jest dość intensywnie, żeby to pogodzić z życiem prywatnym i zawodowym.
11: Dużo osób gdzieś tam pracuje zawodowo, więc łączenie tego wszystkiego w jedną całość jest na pewno dużym wyzwaniem. Co miesiąc spotykamy się na zgrupowaniach kadry, gdzieś tam też są zgrupowania klubów kobiecych. Też trenujemy z mężczyznami, z chłopakami, no i dodatkowo 3 razy w tygodniu jeszcze indywidualnie, więc jest tego sporo, jak można usłyszeć. No ale tylko na plus, bo tak naprawdę chcemy się pokazać jak najlepiej przed polską publicznością, a rok, jak ja już też ze swojego doświadczenia wiem, to bardzo niewiele czasu.
5: Zmieniamy temat. Trwa remont Jordanówki w Parku Jordana. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka organizacji, która nada temu miejscu nowe życie i połączy kameralną gastronomię z działaniami społecznymi. Oferty w przetargu na dzierżawę pawilonu można składać do 23 września.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
12: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Rzeczywiście został ogłoszony przetarg na dzierżawę Jordanówki. Chcieliśmy te prace skorelować z remontem tak, żeby budynek po zakończeniu tych prac nie stał po prostu pusty i żeby można go było udostępnić mieszkańcom. I zależy nam na tym, co też mieszkańcy wskazali w konsultacjach społecznych, bo mowa była o małej gastronomii i o funkcjach, które w parku by się przydały. Funkcja społeczna, edukacyjna, kulturalna, integracyjna, łącząca może jakąś ofertę dla rodzin z dziećmi, które bardzo chętnie odwiedzają ten park, czy dla seniorów. Więc rzeczywiście takie głosy wybrzmiewały w konsultacjach społecznych, dlatego przetarg ukierunkowany jest na to, żeby znaleźć podmiot, który spełnia jakieś cele użyteczności społecznej. Chodzi o różne formy funkcjonowania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i szukamy właśnie kogoś, kto połączy te wszystkie funkcje, czyli mała gastronomia i coś, co będzie służyć mieszkańcom w jakiś sposób. Na to jest położone główne kryterium, bo tak jak zaznaczaliśmy w naszych materiałach, jest to też wskazane jasno w przetargu, kryterium ceny to jest tylko 10% całej oferty, oceny tej oferty, natomiast zależy nam na pomyśle na to miejsce, które stworzy taki całoroczny obiekt, którego w parku na ten moment brakuje, a który uzupełniłby tą parkową ofertę dla krakowian. Park Jordana jest miejscem bardzo popularnym, uwielbianym, myślę, że przez wszystkich, w szczególności przez rodziny z dziećmi. Dlatego chcemy, aby właśnie dzierżawca Jordanówki w jakiś sposób tutaj wypełnił jeszcze taką funkcję.
13: Czyli wyraźnie Państwo odcinają się od tego, że to nie może być wyłącznie kawiarnia.
12: Nie chcemy, żeby to była tylko kawiarnia. Chcemy, żeby tutaj było połączenie jeszcze właśnie tych funkcji, o których mówili krakowianie. Obiekt nie jest duży, więc trzeba mieć tego świadomość. Rzeczywiście w trakcie konsultacji społecznych o różnych tutaj funkcjach mówiliśmy. Natomiast metraż Jordanówki i to, jak ma ona wyglądać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi po remoncie, nie daje też takich możliwości, żeby powstał tam jakiś większy klub kultury, dom kultury czy tego rodzaju działalność, ponieważ powierzchnia tego budynku nie jest duża. Natomiast rzeczywiście okazały taras i to wnętrze takie główne pasuje dobrze do małej gastronomii, do czegoś właśnie w rodzaju kawiarni. Natomiast dół budynku chcielibyśmy, żeby był właśnie wykorzystywany w jakiś ciekawy sposób, który mam nadzieję, że dzierżawcy startujący w przetargu nam zaproponują, a który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców i spełniał właśnie te cele użyteczności publicznej.
13: Skoro mówimy właśnie o tych działaniach społecznych, to w przetargu też Państwo zaznaczyliście, że dobrze by było, żeby ten obiekt też miał pewną funkcję społeczną, czyli na przykład zatrudniał osoby zagrożone wykluczeniem.
12: Tak, to też jest podkreślone. Chcemy, żeby właśnie ta działalność podmiotu, który będzie funkcjonował w Jordanówce, miała w sobie cele społeczne, ale też służyła właśnie integracji społecznej i żeby na przykład właśnie był to podmiot, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje zawodowo pewne grupy społeczne, zwłaszcza grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Rzeczywiście to też jest w przetargu podkreślone. Chcemy, żeby właśnie to było tego rodzaju miejsce, które spełni te warunki, będzie czymś więcej niż przedsięwzięciem komercyjnym. Rzeczywiście też mamy podkreślone, żeby to nie była działalność typu fast food, więc chcemy zaoferować krakowianom miejsce wartościowe, społecznie, gastronomicznie, tak żeby uzupełniło ofertę Parku Jordana. Czekamy na ten moment, w którym wchodząc głównym wejściem do Parku Jordana od Alei 3 Maja będzie nas witać miejsce, które już będzie sygnalizowało, że jesteśmy w fajnej przestrzeni, w której możemy ciekawie spędzić czas.
2: Teraz przerwa.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
14: Narodowy Stary Teatr również otwiera sezon i proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu. Śladem muzealników repertuar na ten sezon będzie można odkrywać poprzez 5 ścieżek kuratorskich. To propozycje różnych dróg przez teatr, pozwalające łączyć spektakle z koncertami, wystawami, warsztatami i debatami. Zapowiada się ciekawy sezon.
4: Wędrówki po Krakowie.
15: Będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny. Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru. Rzeczywiście wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi widzowie, widzki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna. To są takie osoby, które rzeczywiście biorą z nami pewien rodzaj otwarcia, chęci przedstawienia tego, co w tym sezonie w Narodowym Starym Teatrze.
14: Na ten sezon przygotowali Państwo 8 premier. Jakie one będą? Bo też pojawiają się lokalne wątki.
15: Premier mamy zaplanowanych 8, z czego 2 to premiery w dużych koprodukcjach międzynarodowych. Julien Gosselin, Théâtre Léodéon, Philippe Ken, również z Klikoteką. I to są rzeczywiście dla nas takiego pewnego rodzaju kierunki, ale tak, te 2 premiery, to bardzo ważne, myślę, krakowsko i lokalnie tytuły, Naszewskie i Sprawa Stanisława Pyjasa, no jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku, nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem. Niemniej jednak sprawa Pyjasa na pewno stworzyła, ukonstytuowała pewien mit, wokół którego budowaliśmy trzecią RP. Do tego wszystkiego wraca Marcin Wierzchowski, również przez reportaże Cezarego Łazarewicza. No dziś w tym miejscu legendarnym Burger King, zaledwie 100 metrów od Narodowego Starego Teatru. O tym, jak te losy historyczne się zmieniają i czym w zasadzie są, chcemy bardzo mocno opowiedzieć. A drugi tytuł? Maciek Buchwald. Oczywiście, no, nie ukrywamy, że bardzo, tak jak powiedziała pani dyrektor na konferencji prasowej, lubimy ryzykować, lubimy nieszablonowe pomysły, które wszyscy uważają za szaleństwo. W zeszłym sezonie debiutował Piotrek Domalewski, no i powiedzmy sobie szczerze, mamy hit, zdobywca już wielu nagród za tekst, dzisiaj w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgii. Zaraz jedziemy w tournée z Zamknij Oczynel, a ten sezon tak, Maciej Buchwald, performer, autor scenariuszy, artysta kabaretowy, ale przede wszystkim też reżyser filmowy, współpomysłodawca i reżyser chyba największego hitu popkulturowego dekady, a może i trzeciej RP, czyli 1670. Tak, Maciej Buchwald stworzy komedię narodową, taką mu zadaliśmy tu zadanie. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego Piora, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Dziewczynce, która ma problem z samoakceptacją. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to, że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolita, a nazwisko Polska. O tym wszystkim, co w tym spektaklu i jak się to będzie toczyć, kiedy twoją mamą jest Matka Boska, a ojciec jest światowidem i jak kryzys prawdziwych, tradycyjnych wartości może się tutaj napięć. Piętrzać, opowie Maciek Buchwald na koniec sezonu.
14: A te pozostałe premiery?
15: No, myślę, że to jest bardzo mocny sezon. Ja bardzo wyczekuję tych międzynarodowych, bo z jednej strony i ta perspektywa azjatycka, w Polsce jest bardzo mało teatru z Azji. Trochę jesteśmy połączeni z Koreą, ale mamy bardzo wąskie okno, więc tutaj osoba Chokafaya i tego, o czym on chce opowiedzieć i w jaki sposób w kontekście Chin, jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony niesamowicie istotna dla mnie dwóch wielkich artystów francuskich, dzisiaj absolutnie topowych. Julien Gosselin otworzył w tym roku festiwal w Odeonie swoją kolejną wielką produkcją. Przepraszam, tak, festiwal w Awinionie swoją kolejną wielką produkcją. No, dyrektor Odeonu, nie można wyżej i nie można chyba ważniej w europejskim teatrze. Tutaj wszystkie ręce na pokład i no, nowy łączy się ze starym. Po raz pierwszy w historii Narodowy Stary Teatr razem z Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. Tutaj łączone obsady pod batutą dyrektora Odeonu. No, takiej produkcji chyba czekaliśmy dekadę, o takiej też skale i randze międzynarodowej. Ale z drugiej strony Filip Kenno, jeden dzisiaj z najważniejszych, właśnie w czerwcu premiera w berlińskim Volkswagen, chwilę wcześniej w Hamburgu. No to są najważniejsze sceny europejskie, więc mamy rzeczywiście w Krakowie. Ja sam trochę nie dowierzam, powiem Państwu szczerze. Widziałem wczoraj minę dyrektora Katańskiego z Teatru Telewizji, który tylko robił się coraz bardziej zaskoczony, aż wstał i powiedział, że to jest imponujące i wychodzi z zawstydzeniem. Więc tak, nie ukrywam, że to, co przygotowaliśmy i ten program jest niesamowity. Czekam na te rzeczy międzynarodowe, ale czekam też na młodych twórców, bo oni są bliscy również dla mnie. Ja już może trochę nie jestem aż chociaż Polska, prawda? Zawsze to miano tego młodego artysty jest dość długo w polskim teatrze. To tutaj Gosia Wdowik i Mikita Iwińczyk to dzisiaj dla mnie jedne z dwóch bardzo różnorodnych głosów. Tutaj bardzo mocna polityczna wypowiedź Mikity. Niełatwo jest dzisiaj być polsko-białoruskim artystą w Polsce. Niełatwo, szczególnie kiedy ten akcent blisko brzmi do akcentu ukraińskiego. O tym opowie Mikita i myślę, że to dla nas może być przejmująca premiera, a z drugiej strony Anety Grzeszykowskiej, wspaniałe lalki w spektaklu Gosi Wdowik, no to są naprawdę takie rzeczy, na które jechalibyśmy do co najmniej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby zobaczyć wystawę, a zobaczymy to na scenie krakowskiej.
13: W tym sezonie Państwo przygotowali znacznie więcej nowości, też trzeba napomknąć o nowej oprawie komunikacyjnej sezonu, nowych plakatach.
15: Tak, to znaczy rozwijamy i dla mnie to jest bardzo istotne, no, ta przestrzeń wizualna, przestrzeń publiczna jest bardzo istotna. My chcemy pracować z dobrymi artystami, artystkami nie tylko na scenie, ale również poza nią. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku wybraliśmy Martynę Pazerę, kobietę, graficzkę pochodzącą ze Stargardu, która przedstawi nam plakaty i ten sezon, który już Państwo nawet mogą zobaczyć. Dla mnie to jest bardzo istotne, szczególnie, że tak jak dzisiaj opowiadaliśmy, będziemy blisko współpracować z Krikoteką, z Anką i Wilhelmem Sasnalami choćby, więc dla mnie osobiście sztuki wizualne są bardzo ważne. Ja też dużo tutaj współpracuję na różnych polach i przecięciach z artystami z tego pola, więc cieszę się rzeczywiście, że w tą stronę idziemy, ale jeszcze bardziej chyba z tych ścieżek programowych, o których mówiliśmy. To znaczy, to jest chyba jakaś wyjątkowość i myślę, że dobrze by było pomyśleć o Narodowym Starym Teatrze trochę jak o właśnie Muzeum Narodowym. To znaczy, nasze zbiory obecne i dokonania są za duże, żeby zmieścić je w jednej sali. I tak jak idziemy do Muzeum Narodowego i mamy salę klasyczną, salę współczesną, salę renesansową, tak i tu w Narodowym Starym Teatrze mamy 5 ścieżek bardzo różnorodnych, w których i tak, powiem szczerze, z trudem udaje nam się upchnąć to wszystko, co przygotowujemy dla naszych widzów i widzek. Tęczowa flaga wisi na fasadzie Narodowego Starego Teatru, pomimo tego, że chciano ją ściągnąć w sposób agresywny i brutalny. My ze swoimi działaniami idziemy dalej. Jestem bardzo wdzięczny i cieszę się z tego eventu, który miał miejsce w niedzielę, gdzie wszyscy niemal dyrektorzy teatrów krakowskich wspólnie nie tylko wzięli udział w spektaklu Bartka Szydłowskiego, procesie Eliusza Niewiadomskiego, ale przede wszystkim w debacie Teatr i Demokracja. To jest takie hasło, które Bartkowi podrzuciłem bardzo konkretnie, bo ja wierzę w te wartości demokratyczne, że one są ważne i teatr, tak długo jak będzie mógł, musi być miejscem, gdzie my opowiadamy sobie, dlaczego i w jaki sposób właśnie te wartości i za nimi chcemy podążać. Więc tak, ja swoją karierę rozpoczynałem od spektakli antyfaszystowskich. Jestem osobą, która jest rodowitym Dolnoślązakiem. Jestem dyrektorem Polskiego Teatru Narodowego z czeskim nazwiskiem. Mam w sobie korzenie żydowskie, czeskie, ukraińskie, śląskie i polskie. Moja babcia urodziła się w Bośni. Jak ktoś zrobi konkurs na Polaka, to ze mnie jest taki Polak jak z Tygrysa Kot. Więc nie ukrywam, że bardzo osobistym jest dla mnie to, kiedy ktoś mi wygraża i mówi, że w tym konkursie na polskość jedni nimi są, a drudzy nie. I dopóki jestem dyrektorem sceny narodowej, będę walczył o to, żebyśmy my mieli głębokie zrozumienie tego, w jakim miejscu geograficznie i społecznie żyjemy. Stąd też premiera Sąsiadów, spektakl o tożsamości polsko-ukraińsko-żydowskiej, o traumach, które w sobie nosimy, niezgodzie i bólu, który jest bólem dziedziczonym. Pół rodziny, którą miałem, zginęła, czy to w momencie przesiedleń, czy w momencie II wojny światowej. I o tej historii też należy opowiadać w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, nawet jeśli nie jest to do końca historia bliska Krakusom. A jeśli chodzi o kwestie ścieżek programowych, to właśnie tutaj jest dla mnie czymś bardzo, bardzo istotnym, żeby opowiedzieć o z jednej strony poszukiwaniach bardzo mocno formalnych, czyli taka ścieżka radykalna ciekawość. Tutaj ambasadorzy Anka i Wilhelm Sasnalowie i wiele mówić nie trzeba tak naprawdę. Artyści wizualni, plastyka jako główny kierunek. Druga to Polska Sprawdzam, patronka Agnieszka Holland. Dzisiaj jedna z najodważniejszych twórczyń w Polsce i takie bardzo mocne wezwanie nas do tego, żeby ta polityczność i odwaga artystyczna dzisiaj w rozmowie o Polsce była niesamowicie istotna. Mamy również Powidoki Historii. My się absolutnie z tego, o co pytaliście Państwo wcześniej, my się nie w żaden sposób nie chcemy rezygnować czy udawać tej wspaniałej tożsamości, z której jesteśmy dumni i wokół wystawień przecież klasyki Wyspiańskiego, Mickiewicza, również literatury międzynarodowej, ale też Broszka, do którego się odwołujemy w tym sezonie. Więc w tych Powidokach Historii zaglądamy przez osobę Anny Dymnej do tego, co było w polskim teatrze i jak możemy o nim myśleć. A na koniec dwie, które mają też poszerzyć pole Narodowego Starego Teatru, czyli z jednej strony Rodzina w Teatrze, bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, musimy chcieć z nią współdzielić i tworzyć dla niej dostępność w kulturze, a z drugiej strony Przestrzeń Doświadczeń, bo już chyba udało nam się nauczyć naszych widzów i widzki, że rozumiemy zadania narodowej sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
13: To w takim razie jaka jest rola wspomnianych ambasadorów?
15: Z jednej strony, i to było dla nas bardzo ważne, każda z osób, które zaprosiliśmy, napisała do nas pewien rodzaj listu. Te listy przedstawiliśmy zespołowi, wręczamy je artystom. To są pewne czasem pytania, które postawili przed nami, czasem pewnego rodzaju inspiracja, czasem bardzo wzruszające podziękowania za to, że mamy dzisiaj odwagę i chęć w pewne tematy po prostu inwestować. Naszą energię twórczą, nasz czas, naszą odwagę. Ale to nie wszystko. Każda ze ścieżek będzie otwierana właśnie pewnym wydarzeniem z osobami ambasadorów. Już wiemy, że będzie projekcja filmów z Anną i z Wilhelmem Sasnalami, tego filmu, który do niedawna na podstawie literatury Walsera miał premierę również w Krakowie. Ja bardzo zachęcam i będę namawiał, żeby też tworzyć jakiegoś rodzaju wspólny projekt wizualno-teatralny. Jesteśmy w rozmowie z wieloma podmiotami. Ja nie wiem, czy to będzie przy okazji samych Sasnali, ale rozmawiamy i z Bunkrem Sztuki, i z Wawelem o tym, jak w ogóle możemy przybliżyć sztuki performatywne właśnie do sztuk wizualnych. Agnieszka Holland bardzo bym chciał ściągnąć i o tym rozmawiamy na premierę Migrantów, bo to jej doświadczenie takiego drugiego wystawienia legendarnego. Wtedy jej szefem w zespole filmowym był Andrzej Wajda. Jest taka anegdota, że on jechał przez Śnieżycę, spektakl premierowy został opóźniony o chyba nawet godzinę, żeby Andrzej Wajda mógł go zobaczyć, a potem chwilę później on wystawił swoją własną wersję, między innymi z Jerzym Szturem, legendarne wystawienie w Teatrze Telewizji, więc tutaj jest dużo jakby połączeń między nami, a mogę zdradzić, bo to też będą niektóre rzeczy piękne, zaczniemy uroczystym Salonem Poezji 18 października. Tą ścieżkę właśnie Powidoki Historii i Ania Dymna zaprosi na Salon Poezji wokół Ireny Santor, która będzie gościć na Salonie Poezji. A niektóre utwory Ireny Santor wykona Ralf Kamiński.
13: A skoro wywołał pan tutaj osobę Ralfa Kamińskiego, to moje pierwsze skojarzenie było oczywiście bal, bo w końcu Narodowy Stary Teatr zasłynął w ostatnich sezonach organizacją nieszablonowych bali. Więc czy bale powrócą?
15: Są bale, oczywiście. Mamy bale. Bardzo się cieszymy. Będzie i bal karnawałowy i tutaj myślimy z panią Anią Dymną, jak też być może tutaj to połączyć. Może wejdziemy w też jakąś rodzaj działalności charytatywnej. Trochę mi tego brakuje w Krakowie. Jestem taki takim przyzwyczajeniem, że jednak w karnawale tańczymy i szukamy celi, jak możemy też wesprzeć osoby potrzebujące. Będzie koncert współgłosów tutaj, ale oczywiście będzie też queerowy bal. Rzecz, która została bardzo doceniona pod koniec ubiegłego sezonu. LGBT Plus Diamond Awards, najważniejsza nagroda środowiska LGBTQ, która została właśnie przyznana Narodowemu Staremu Teatrowi Queerowemu Majowi za bal queerowy, więc te wszystkie rzeczy będą i nawet dużo, dużo więcej, ale tak jak widzieliście, no nie jesteśmy w stanie już o tym opowiedzieć w ramach jednej konferencji. Może w przyszłym roku zrobimy dwudniowy maraton.
14: A pełny wykaz planów Narodowego Starego Teatru znajdą Państwo na stronie instytucji. Teraz przerwa.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
14: Chcą objechać Europę, by świętować 200 lat fotografii. Grupa młodych fotografów i operatorów wyruszy z Krakowa, by dokumentować pracę swojego starszego kolegi, Marcela Zbrancelli, który od kilkunastu lat trudni się historyczną techniką fotografii, czyli metodą płyty kolodionowej. Co ciekawe, podczas wyprawy wspólnie zbudują prawdopodobnie największą w Polsce kamerę obskurę w wielkości przyczepy kempingowej. A ja tylko dodam, że film powstaje w związku ze 175. rocznicą powstania techniki kolodionowej i 200-leciem fotografii.
4: Krakowianie z pasją.
16: Arkadiusz Pawlik, współzałożyciel Szalik Studio. Jest to projekt z pogranicza fotografii i filmu, ponieważ kręcimy film o człowieku, który zajmuje się fotografią w tym jej pierwotnym ujęciu, czyli fotografią metodą mokrej płyty kolodionowej.
14: Co to za metoda?
17: Aleksander Szaforostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Najprościej tak powiedzieć, to jest metoda robienia fotografii, zdjęć nie na kliszy, lecz na szkle. Szkło jest obrobione przez pewne chemię, wkładane do aparatu, potem jest naświetlone, a potem jest już w ciemni wyłowane znów przez chemiczne procesy. I powstaje monochromatyczne zdjęcie na szkle, które ma wyjątkowy wygląd, bo też nigdy nie wiadomo dokładnie, jakie ono wyjdzie. Chemiczne procesy nie są najbardziej stabilną rzeczą, co może dać ciekawy wyjątkowy efekt, nawet jeśli to było robione w tym samym miejscu, przy takim samym świetle. To jest bardzo stara metoda, która dalej żyje i właśnie w świecie technologii, w świecie AI, ona jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo to po prostu jest prawie niemożliwe powtórzyć poprzez technologie obecne, cyfrowe aparaty albo jakąś generację. I to istnieje bezpośrednio fizycznie, bo masz odbitkę szkło, kawałek szkła o pewnych rozmiarach. I nawet jeśli zrobisz drugi raz to samo zdjęcie, to oba dwa te szkiełka będą wyglądać zupełnie inaczej, co już tworzy to. Każda fotografia staje się unikatem.
16: Wyjątkowe w tej metodzie jest to, jak już właśnie Alex też zdążył nadmienić, że każde zdjęcie wyjdzie inaczej, dlatego że tak jak tutaj przed sobą mam to zdjęcie przykładowe, są tu pewnego rodzaju właśnie niedolania po bokach, pewnego rodzaju widzimy tutaj ubytki, gdzie na przykład światło się nie naświetliło, ale też to zdjęcie, ta fotografia pozwala zobaczyć człowieka, miejsce dosłownie w zupełnie innym świetle. Wiesz dlaczego? Dlatego, że normalnie robimy zdjęcia poprzez światło widzialne, a światło, które jest używane w tej fotografii, jest to światło ultrafioletowe, światło UV. Czyli gdybyś zrobiła sobie zdjęcie tą metodą, dosłownie mogłabyś zobaczyć, jak wyglądasz w nowym świetle.
14: Obaj zajmujecie się fotografią, ale tutaj w tym projekcie od zupełnie innej strony będziecie działać. Będziecie realizować film, który będzie właśnie ukazywał tą przygodę z tą metodą fotografii.
16: Zgadza się. Będziemy dokumentować za pomocą kamery całą drogę właśnie Marcela do tego, żeby osiągnął swoje marzenie, czyli wybudował największą kamerę obskura tutaj w Polsce, może nawet w Europie, a kolejno wykonał we Włoszech w miejscu, które jest mu bardzo bliskie jego sercu, jako że jest w połowie Włochem, swoje pierwsze zdjęcie tymże właśnie sprzętem. Więc to będzie dla nas bardzo ciekawe przeżycie, cała ta droga, którą po prostu w ciągu tych kilku miesięcy przeżyjemy wspólnie tak naprawdę. Dla mnie ciekawość polega

0: Panie tego studia na kółkach, prawda? Więc czym jest kamera obskura?
1: No, kamera obskura, tak najprościej mu powiedzieć, to jest takie pudełko, przez które, przez obiektyw przychodzi światło i wypala to światło na kliszy albo tutaj, jak jest na szkle, obraz, który się, po prostu światło, które się odbiło. To jest tak najprościej mówiąc, fizyki nie będę dał wykładu. To jest przepiękne, że to jest stara metoda i w porównaniu do cyfrowych tej całej fotografii, no to da się po prostu rozebrać na kawałki i faktycznie samemu rozebrać, jeśli po prostu się znasz na inżynierii, na fizyce, na chemii, jak to działa. I znając to, można zbudować jakiegokolwiek rozmiaru taką kamerę. Ograniczenia tylko mogą być budżet i zdolności inżynierskie. W tym wypadku sama przyczepa byłaby taką obudową, ciałem tej kamery, do której byłby przymocowany, robiony duży obiektyw, który kiedyś był, na przykład takie obiektywy, jak byli w samolotach zwiadowczych, którzy II wojny światowej, które potrafią po prostu przekazać duży obraz na dużej odległości, dobrej jakości, co pozwoli zrobić zdjęcie dużego formatu, już prawie tam metr na metr. I przy okazji też to przyczepa jest na tyle duża, że mieć już ciemnie, w którym można to zdjęcie od razu wywołać. Taki mobilny studio aparat, z którym można już łatwo też podróżować, przyczepić do auta i jechać gdziekolwiek się zachce.
0: Czyli to jest wielkie inżynieryjne przedsięwzięcie. To ile kilometrów jest w planach do przejechania?
1: Na pewno to jest do przejechania pewnie cała Unia Europejska, z Polski do Włoch, może nawet aż do Francji, Hiszpanii. Wiadomo, że nie tylko po prostu jako sama podróż dla podróża, ale zwiedzenie miejsc ważnych dla samej fotografii, ważne też dla Marcela, ważne, co byłoby ciekawe do sfotografowania, ważne dla kultury europejskiej. No i w tym też oczywiście podróż po Krakowie musi być, gdyż jesteśmy tutaj wszyscy twórcami z Krakowa.
0: A skąd w ogóle wyszedł pomysł? Co jest pretekstem właśnie do realizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia?
1: No, założyliśmy, że tak przypadkiem wyszło, że teraz w 2026 roku jest 200 lat fotografii, jako w ogóle czegoś takiego, stworzenie technologii, oraz 175 lat tej metody kolodzienowej na mokrej płycie. I przyszło nam do głowy, że można byłoby zrobić jakiś na początek krótkometrażowy film, trochę edukacyjny, o fotografii, o tej technologii, o historii. A teraz, że spotkaliśmy Marcela i zobaczyliśmy jego pasję, też poznaliśmy go bliżej, to też zrozumiałem, że to ma większy potencjał, to może być coś więcej niż po prostu edukacyjny film, to może być historia człowieka, który ma to pasję, to stare fotografii i to razem wszystko to połączyć. Opowiedzieć, jak to jest stworzone, ale też zagłębić się właśnie w całą tą technologię i zobaczyć, na ile to może być mocna pasja człowieka. Bo sam Marcel też jest ciekawą postacią, który po parunastu latach zmienił swoje życie i zaczął zająć się fotografią, oddał się całkowicie w tej sztuce. Na początku oczywiście cyfrowo, ale potem zainteresował się tą starą metodą mokrej płyty kolodzienowej i zagłębił się po prostu aż do samego sedna tej technologii, tej sztuki, aż po chemię, inżynierię, zbudował swoją wersję troszkę większego aparatu obskury, który jest mniejszy niż przyczepa, ale większy niż zwykły aparat, który można sobie kupić. I coraz bardziej chciał tworzyć coś więcej i aż doszedł do tego momentu, że chciałby stworzyć tą przyczepę. I mi się wydaje, że to pomimo samej historii, które byłyby ciekawe, ta metoda dla większości ludzi, dużo ludzi by też

0: nim by się zainspirowało i zobaczyłoby trochę siebie w nim, bo to jest osoba, która zdecydowała się na zrobienie takiego kroku, zmienić swoje życie, pójść w niewiadome, zagłębić się w coś takie na maksa. I to niesamowite, że to też się dzieje w Krakowie, także to jest okazja zobaczyć po raz kolejny, że Kraków to jest też miejsce do narodzenia pięknych, artystycznych umysłów.
1: Zgadza się, Martel Sbrancella jest naprawdę artystą przez duże A i mówię to z pełną świadomością. Od pierwszej chwili, kiedy go poznałem, a poznałem go właśnie poprzez Dorotę Tabor, którą serdecznie pozdrawiamy z klubu PKB 314, do którego akurat obydwoje należymy, tylko do innych grup. I tam właśnie po raz pierwszy go poznałem, tam też wymieniliśmy się kontaktami, potem nas zaprosił, o tym co wspominał właśnie wcześniej Alex, do swojej pracowni, tam zobaczyliśmy na żywo jak to wygląda, naprawdę mała, niepozorna w przyziemiu pracownia, ale jakbyś zobaczyła, że tam leży kamera obskura wielkości biurka, którą on faktycznie wykorzystuje, którą między innymi robił też Wawel zdjęcie, to zrobiło na nas takie wrażenie, że stwierdziliśmy, wow, nie tylko artysta, ale też konstruktor, tak? Z taką, a nie inną przeszłością, z takim, nie innym zainteresowaniem, z takimi, nie innymi talentami, bo nie wiem, czy wiesz, ale on też śpiewa operowo. Więc dla mnie to jest w ogóle takie wow, po prostu ja chcę o tym człowieku, razem chcemy o tym człowieku zrobić film, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Dla nas jest ogromną wartością to, że możemy pokazać jego osobę światu. I dzięki temu filmowi mamy nadzieję, że jak najwięcej osób dowie się o tym, że taki fotograf pochodzący i tworzący w Krakowie stworzył aparat, który jest, no, prawdopodobnie będzie też największym aparatem tego typu w Europie.
2: A gdzie wy widzicie tutaj wyzwanie dla was, dla waszego rozwoju?
1: Dla nas, tego co widzimy na ten moment, największym wyzwaniem będzie właściwe udokumentowanie, czyli cały ten proces, w którym będziemy towarzyszyć Marcelowi, żeby właściwie nagrać, żeby fajne, ciekawe kadry też dla widza złapać. Będzie jeden operator, drugi operator, między innymi właśnie Alex jako główny operator. No tutaj będzie miał duże wyzwanie, bo będzie musiał się gimnastykować na przykład z drugiego auta, żeby nagrywać jadącą kamerę obskurę przez jakieś tam drogi i różne uliczki, więc to jest na przykład to wyzwanie, żeby te kadry na tyle umieć zaplanować i już wcześniej wymyślić, jak to w ogóle zrealizować, żeby ograniczyć jak najbardziej możliwość jakiejś tam kontuzji, nie mówiąc o jakichś innych większych rzeczach, tak?
2: No to w takim razie pozostaje najważniejsze pytanie, na jakim etapie realizacji tego projektu jesteście?
1: Na ten moment już zaczęła się preprodukcja z własnych tutaj środków, więc nadal szukamy tutaj partnerstw, mecenasów, sponsorów, którzy zechcą dołożyć swoją cegiełkę do tego dużego projektu i właśnie wspólnym sumptem wyprodukować ten pełnometrażowy film.
2: Czy chcecie pokazać ten film na jakichś festiwalach?
1: Tak, mamy listę dosłownie festiwali podzieloną na 3 kategorie. Mamy listę festiwali polskich. Przede wszystkim chcemy pokazać lokalnie, czyli festiwale w Krakowie, w Warszawie, Gdyni, również Europa, czyli tutaj mówimy o Berlinie, mówimy o Tesalonikach, czyli Grecji, no i świat, czyli tutaj mówimy już o największych festiwalach, które wychodzą poza Europę, festiwale w USA.
2: Nie wiem, co Państwo na to, ale mi z przyjemnością słuchało się osób z takim zapałem do pracy i pasją. A jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu chłopaków, to odsyłam Państwa na stronę Szalik Studio.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Niech żyje bal, zielono mi czy Sing Sing. Któż nie zna słów tych piosenek? Po ponadczasowe teksty Agnieszki Osieckiej, bo o niej mowa, już wkrótce sięgną także najmłodsi. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja konkursu Osiecka Oczami Dziecka. Dodam tylko, że finałowy koncert odbędzie się w październiku, niemal w 90. rocznicę urodzin artystki.
3: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Dzień dobry, nazywam się Karol Dziedzic, jestem prezesem Fundacji Your Voice i organizatorem cyklu Śladami Wielkich Artystów, a w tym roku organizujemy drugą edycję Osiecka oczami dziecka.
2: Jaki to będzie festiwal? Jak pan to widzi?
4: To jest festiwal, który pozwala dzieciom i młodzieży spojrzeć na twórczość Agnieszki Osieckiej własnymi oczami. Nie chcemy jedynie odtwarzać jej piosenek, to dla nas też jest ważne. Chcemy, żeby młodzi artyści znaleźli w tych tekstach własne emocje, własne historie i własny sposób interpretacji. Dlatego Osiecka oczami dziecka.
2: Ten cykl wielkich artystów rozpoczął pan twórczością Zbigniewa Wodeckiego, potem na tapet wziął pan utwory Marka Grechuty, ale teraz pan bierze utwory słynnej tekściarki Agnieszki Osieckiej, która no nie jest związana z Krakowem.
4: Agnieszka Osiecka pisała dla osób też związanych z Krakowem i to jest właśnie wyjątkowe. Mogę przytoczyć tu na przykład utwór Gaj, który był śpiewany przez Marka Grechutę, no ale Marek Grechuta związany z Krakowem. No i też Maryla Rodowicz, bo to był piękny, piękny duet, więc myślę, że też Agnieszka Osiecka, z tego co się doczytałem i dowiedziałem, również lubiła piwnicę pod Baranami, więc z czystą przyjemnością przyjeżdżała do Krakowa.
2: Osób, które ceniły Piwnicę pod Baranami, jest więcej. Przypomnę, że w tym roku Piwnica pod Baranami obchodzi 70-lecie istnienia. Ale co chciałam podkreślić, może na początku naszej rozmowy, powiedzmy, skąd w ogóle wziął się zamysł powstania cyklu Śladami Wielkich Artystów, cyklu, w którym najmłodsi właśnie sięgają po ten kanon polskiej piosenki, polskiej muzyki rozrywkowej.
4: To są też moje takie doświadczenia i praca z dziećmi i młodzieżą. Brakowało mi w takiej kulturze muzycznej sięgania po artystów, którzy są obecnie wypierani przez taką muzykę mainstreamową. A dzieci, które wracają do takiej historii muzyki, no odświeżają ją i tak naprawdę pokazują tą muzykę w innej odsłonie, w ogóle przez ich emocje, dowiadują się o tym, co ten tekst znaczy, jak ta muzyka na nich oddziałuje. No i samo słuchanie dziecka w takich utworach, aranżacjach, w takich słowach, no jest wyjątkowe. No, rodzice się na pewno cieszą, bo to jest przecież historia rodziców.
2: No tak, ale jednak tutaj interpretacja odgrywa kluczową rolę i to nie jest łatwe, wydaje mi się, dla dziecka wziąć niektóre utwory bardzo trudne, prawda? Więc jak wy się tutaj przygotowujecie, żeby a. w ogóle przytoczyć tą całą historię polskiej piosenki, b. tak jakby zachęcić do podjęcia się tematu i wyczucia tego klimatu?
4: Chcemy, żeby dziecko, które przychodzi do nas jako uczestnik projektu, nie tylko nauczyło się piosenki. Chcemy, żeby wyszło z tego projektu z większą taką odwagą, wrażliwością, no i też przekonaniem, że jego głos ma wielkie, wielkie znaczenie. I właśnie dlatego nazywamy ten projekt i inne projekty, w tym przypadku Osiecka oczami dziecka, bo chcemy zobaczyć twórczość wielkich artystów oczami kolejnego pokolenia.
2: Ale jak pan sobie wyobraża, jaki sposób dzieci właśnie odbierają tą twórczość Osieckiej? Bo jakby nie patrzeć, słynna tekściarka odpowiedzialna właśnie za kanon polskiej piosenki.
4: Dla dzieci jest to na pewno jakieś wyzwanie, ponieważ niektóre słowa są bardzo trudne, symboliczne, więc jeżeli dziecko przychodzi do mnie z tekstem, mamy warsztaty wokalne, właśnie po to one są, z interpretacji, z emisji głosu, natomiast analizujemy tekst, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby w trakcie, kiedy dziecko czyta ten tekst, powiedziało mi, jak ono to rozumie, co to dla niego znaczy. I w ogóle wychodzą całkowicie inne historie poprzez ich doświadczenia, które nie są na ten czas jakieś wyszukane czy jakieś takie wielkie, natomiast łączy nas jedno, przeżywanie, uczucia, więc każde dziecko też inaczej, inne ma doświadczenia z tych dziecięcych lat i to jest właśnie wyjątkowe w tym wszystkim.
2: Wspomniał pan o zajęciach z emisji głosu, z techniki, czyli to ma wymiar profesjonalny.
4: Przygotowujemy dzieci od podstaw. Mamy konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, nawet mamy studio nagrań, mamy również nagranie teledysku, no i finalnie jest to koncert, no i też nie zabraknie chóru dziecięcego. W tym festiwalu nikt nie odpada, bo ja mam taki zamysł, żeby każdy doświadczył tej kultury, tego dziedzictwa, tych pięknych tekstów, więc dzieci, które nie zakwalifikują się do ścisłego finału, będą w tym finale, ale jako chórzyści artyści będą pracować nad jednym utworem grupowym, wejdą do studia nagrań, nagrają teledysk i wystąpią na koncercie, więc to wyróżnia ten festiwal na tle też innych wydarzeń.
2: Czyli śpiewać każdy może.
4: Śpiewać może każdy, naprawdę.
2: Czyli jakie kryteria trzeba spełnić, żeby jednak przejść do tych kolejnych etapów?
4: Żeby dostać się do samego festiwalu, trzeba wysłać zgłoszenie. osiecka@gmail.com. Poczekać do 20 września na informację zwrotną i tam będzie informacja, że 13 wokalistów dostaje się do ścisłego finału i też informacja dla osób, które nie dostały się do ścisłego finału jako solista, ale jako chórzysta. I będą wszystkie informacje później na bieżąco przekazywane, kto jaki śpiewa utwór, jaki utwór będzie dla chóru. No i później będzie kolejny etap, indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe, przygotowanie do studia nagrań, no i oczywiście teledysk, który będzie takim finałem, ale najważniejszy ten koncert finałowy 18 października o godzinie 18 w Centrum Kultury Podgórza, ośrodek Ruczej.
2: Czyli wielka muzyczna przygoda rozpocznie się dla 13 wokalistów, dla szczęśliwej trzynastki, więc jakie utwory zostaną im przydzielone?
4: Bardzo myślałem o tym, jakie utwory przydzielić dzieciom, ponieważ to nie są łatwe utwory, więc też starałem się tak szukać utworów, które mogłyby być bardziej gdzieś tam zrozumiane przez dzieci. Z tego, co się dowiedziałem, zrobiłem rozeznanie wśród młodzieży i dzieciaczków. Bardzo lubią Okularników, więc oczywiście nie zabraknie tego utworu. Nim wstanie dzień. Przepiękny utwór Edmunda Fettinga. Wybitny, bo to jest związane i z historią, ale też z patriotyzmem takim, więc jest to coś wyjątkowego. Nie zabraknie utworu znanego, słynnego utworu Maryli Rodowicz, Niech żyje bal. W pierwszej edycji Osiecka oczami dziecka miałem zaszczyt zaśpiewać ten utwór, więc myślę, że może być to nawet utwór, który nagramy finalnie i razem zaśpiewamy na koncercie finałowym. Nie żałuję Edyty Geppert. Przepiękny utwór. Myślę, że dostanie go też osoba, która może być bardziej dojrzalsza i bardziej zrozumie ten tekst, ale myślę, że to trafi prosto do serca, więc dużo utworów takich emocjonalnych. Wielka woda, ludzkie gadanie, Sing Sing, czy nawet Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, więc będzie też dużo, dużo rozrywki takiej. To nie będą tylko takie bardzo poetyckie utwory emocjonalne, ale też takie, które zna duża publiczność. No ja też będę zachęcał całą publikę do tego, żeby wspólnie razem śpiewali, więc myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Fajnie, no bo zagra nam cały band muzyczny, więc to na pewno wyróżni ten festiwal, a dzieci na pewno dostaną takiego zastrzyku energii, kiedy muzyka zagra na żywo. No ja się myślę, że nie mogę doczekać też reakcji, jak każdy z wokalistów dostanie wybrany utwór.
2: Kiedy pan opowiedział, chociażby podał za przykład utwór Edyty Geppert i wspomniał właśnie o tych refleksyjnych, nostalgicznych, emocjonalnych utworach, kompozycjach, to do jakiej kategorii wiekowej jest adresowany ten konkurs?
4: 8, 16 lat, natomiast ja tu będę bardzo uważał na to, żeby dobrać odpowiednio utwór dla wokalistów i to jest dla mnie priorytetowe.
2: Pan ma na koncie doświadczenie tutaj rywalizacji w różnego rodzaju programach talent show i jak pan to wspomina i jak pan teraz to obserwuje na swoich podopiecznych, czy to jest, jak wielkie to jest przeżycie właśnie dla dzieci, dla nastolatków?
4: Na pewno jest to wielkie doświadczenie, wielkie przeżycia. Ja też staram się ich przygotować do wejścia w świat dużej sceny. Nie miałem tego na początku. Wiadomo, śpiewałem w Centrum Kultury, musiałem sam się przygotowywać, więc dla mnie to tak ogromne doświadczenie, które ja przeżyłem przez programy telewizyjne, różne festiwale, że z łatwością pokazuje dzieciom drogę, którą muszą podążać i faktycznie one idą tą drogą, mają więcej pewności siebie, mogą wiedzieć czasami, czego chcą, jaką drogą podążać, a którą nie, co im to daje. Więc myślę, że ja jestem takim wsparciem dla nich i chcę być tym wsparciem, żeby im później było łatwiej. Takie doświadczenia ciężko zebrać samemu. Wiem, mówię to po swoim doświadczeniu, ale już jak pokazuję im tą drogę, no to one są takie dumne, szczęśliwe. Wow, ale super, zrobiliśmy coś, stworzyliśmy razem. Czują tą sprawczość taką olbrzymią.
2: Pan co prawda związał się zawodowo z muzyką, ale wielu pańskich podopiecznych zapewne nie. Więc z pana perspektywy, z pana doświadczenia, co daje śpiewanie?
4: Właśnie, i to jest dobre pytanie, ponieważ nie wszyscy z tych wokalistów, którzy dzisiaj występują albo chcą na ten czas śpiewać, w ogóle mogą wybrać inną drogę swojego życia. Natomiast przez pryzmat moich doświadczeń i tego, co zaobserwowałem w świecie i młodych ludzi, ale tych później dorosłych, te doświadczenia, które zbiorą, to będzie świetne odbicie do tego w trudnych sytuacjach ich życia, że coś zrobili, coś stworzyli i albo będą mieli super wspomnienie w trakcie, kiedy może być jakaś trudna sytuacja. To sobie przypomną, a ja zrobiłem to, ja stworzyłem to, byłem tutaj, mam więcej odwagi, dobra, jak dam radę to zrobić, więc naprawdę dodaje to takiej odwagi, pewności siebie, mogą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, co później przekłada się na takie zwyczajne, normalne funkcjonowanie życia, więc ja widzę tutaj muzyka wpływa nie tylko na rozwój artystyczny, ale na rozwój życiowy i później na podejmowanie odpowiednich decyzji w swoim życiu.
2: Ale jakież to będą wspomnienia? Wystąpiłam w wieku 7, 8 czy 13 lat na profesjonalnej scenie, bo to też warto podkreślić, że Ośrodek Ruczaj, czyli filia Centrum Kultury Podgórza, w ubiegłym roku doczekała się nowoczesnej, profesjonalnej sali widowiskowej, sali koncertowej.
4: Tak, jest to niesamowite miejsce, to jak takie duże centrum kongresowe, piękne oświetlenie, świetna akustyka, obsługa, to już jest nasz drugi koncert, bo był przecież Wodecki dziecięcych lat i to było coś wybitnego, a dzieci, które stanęły na tej scenie, no po prostu czuły się jak gwiazdy, więc oklaski, publiczność, światło, no coś niesamowitego. Ja sam byłem wzruszony patrząc, kiedy te dzieci wychodziły na próbę, stały na tej scenie, to wzruszenie w nich, rodzice jacy byli szczęśliwi, więc ja naprawdę polecam i zachęcam rodziców do tego, żeby brali udział, żeby namawiali swoje dzieci do wzięcia udziału w tych festiwalach, bo one są wyjątkowe. Nie ma takich wydarzeń. Może są, ale na taką skalę i z takim ładunkiem emocjonalnym nie pamiętam, nie widziałem takiego czegoś, więc ta radość i później ten feedback tych rodziców, no daje mi tą pewność, że to jest naprawdę dobry kierunek i dla dzieci, i dla rodziców, dla wszystkich, więc każdy coś z tego bardzo pozytywnego wynosi.
2: A skoro mówimy o tych dziecięcych latach, to jakie pan ma pierwsze wspomnienie właśnie związane z twórczością Agnieszki Osieckiej?
4: Tak, ja myślę, że moje pierwsze wspomnienie było, kiedy otworzyłem książkę do języka polskiego i był tam tekst Agnieszki Osieckiej Niech żyje bal. I pamiętam, był bal gimnazjalny i miałem okazję z zespołem zaśpiewać Niech żyje bal. A pamiętam, zrobił purpurowy chyba byłem cały, no bo to było wyzwanie.
2: I tak przygoda z polską piosenką trwa. Zgłoszenia przyjmowane są online do końca niedzieli. A więcej przeczytają państwo w mediach społecznościowych i na stronie mojego rozmówcy, czyli Karola Dziedzica.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Za nami połowa września, a jesień już za pasem. Warto spożytkować ten czas w mądry sposób, dlatego zaproponuję Państwu zbliżającą się wielkimi krokami małopolską jesień naukowców. To już w kolejny piątek, 25 września i po raz pierwszy odbędzie się w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Zdaniem przedstawicieli tej instytucji to będzie czas pełny wrażeń i nowych doświadczeń, nie tylko dla najmłodszych. Jesień to także okazja, żeby skupić się na sobie. Zbliżający się październik co prawda jest kojarzony głównie z miesiącem świadomości raka piersi, ale też nie zapominajmy o nowym programie profilaktyki raka szyjki macicy. A w drugiej części programu zapraszam Państwa na wycieczkę do Dworku Białoprodnickiego oraz do kina pod Baranami. Obie instytucje przygotowały wiele atrakcji na najbliższe tygodnie. O nich już za chwilę, a teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Co słychać w Krakowie?
1: Prokuratura zbada, czy fałszowano podpisy na listach poparcia kandydatów na prezydenta Krakowa. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego w Krakowie. Dotyczą one nieprawidłowości, w tym fałszerstw przy sporządzaniu list poparcia byłego prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Pochęczaka. W obu przypadkach na listach miały być dane osób zmarłych. A ja tylko przypomnę, że do wspomnianych wyborów prezydenta Krakowa jest coraz bliżej. Głosowanie już w niedzielę 27 września. W stawce 8 kandydatów. Według ostatnich sondaży największe szanse mają Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nieco inaczej głosowałaby jednak krakowska młodzież. Gdyby właśnie o wynikach wyborów prezydenckich w Krakowie decydowali uczniowie naszych szkół średnich, to w drugiej turze znaleźliby się Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. To są wyniki uczniowskich prawyborów. Wzięło w nich udział ponad 3100 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych. Prawybory zorganizowała akcja uczniowska, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
2: W szatniach, na korytarzach i przy urnach bez przerwy słyszeliśmy od młodych to samo zdanie. Politycy mają nas gdzieś, nikt nie rozmawia z nami o naszej przyszłości. Młodzi ludzie czują się w tym mieście całkowicie niewidzialni, a sztaby wyborcze udają, że problemu nie ma.
1: Reasumując, w prawyborach 27% zdobył Łukasz Gibała, 20% Aleksandra Owca z partii Razem, a 10% Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Poniżej 10% zdobył Michał Drewnicki, 8% Jan Hoffman, a po 7% Monika Piątkowska i Daria Gosek-Popiołek. Zmieniamy temat. Po 3 latach budowy ruszy tramwaj do Mistrzejowic. Stanie się to już w najbliższy poniedziałek. Nowa linia ma skrócić czas przejazdu do centrum miasta o 12 minut. Tym samym szykuje się rewolucja w komunikacji miejskiej, jakiej od lat nie było. Wspomnianą linię do Mistrzejowic będą obsługiwać tramwaje linii numer 9, 12 i 16. Część tramwajów zmieni numery i tak na przykład 52 zmieni się w 12, a 50 stanie się 7. Pojawi się także nowa linia numer 15, która połączy pętlę Krowo-Żagórka z osiedlem Piastów. Zmian jednak będzie dużo więcej. Natomiast na ulicy Solnej zamontowano elastyczne słupki pomiędzy progami zwalniającymi. Mają one uniemożliwić omijanie progów środkiem. To kolejne rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, w którym pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku. W jego wyniku zginęli rodzice spacerujący z dzieckiem w wózku. To jednak nie koniec miejskich problemów. Brak bezpośredniej komunikacji miejskiej do szpitala Świętego Rafała, urywające się drogi dla rowerów oraz braki chodników. To sprawy zgłaszane za pośrednictwem platformy internetowej Dobra Jazda Karka.pl. Prowadzi ją krakowski alarm smogowy. W ciągu 4 miesięcy mieszkańcy zgłosili tam ponad 200 różnych problemów związanych z komunikacją, mówi Filip Jarmakowski z KAS-u.
3: Najlepszym przykładem jest oczywiście ulica Montelupi, gdzie naprzeciwko aresztu jest słynny przystanek tramwajowo-autobusowy, gdzie w dużej ilości, no jest to ruchliwa oczywiście i popularna trasa komunikacji zbiorowej, pasażerowie wsiadają na przystanku o bardzo małej szerokości.
1: A po wyborach aktywiści zaniosą raport z opisanymi absurdami na biurko nowego prezydenta.
0: To warto wiedzieć o Krakowie.
1: From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Drzwi tej instytucji zostaną otwarte już 25 września, a jak przekonują jej przedstawiciele, nauka wykroczy poza laboratorium, bo pojawi się również w teatrze, muzyce, a nawet na fasadzie budynku.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Smoleń, zastępczyni dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
1: Przed nami jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Co w tym roku Państwo przygotowali?
4: Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas naprawdę wyjątkowa, tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim świętujemy jej 20. edycję, a po raz pierwszy to właśnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon koordynuje całe to wydarzenie. Jest to dla nas, nie ukrywam, ogromne przedsięwzięcie, które łączy uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury i wiele innych miejsc związanych z nauką w całej Małopolsce. Natomiast w samym Cogiteonie 25 września przygotowaliśmy bardzo rozbudowany program. Można powiedzieć, że tego wieczoru cały budynek będzie żył nauką i zależało nam przede wszystkim na tym, aby pokazać ją bardzo szeroko, nie tylko poprzez klasyczny eksperyment czy laboratorium, ale też przez sztukę, teatr, muzykę, rozmowę i nowe technologie. Chcemy oczywiście pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratorium, jest wszędzie wokół nas i może być punktem wyjścia do tak naprawdę bardzo różnych doświadczeń.
1: A jakie będzie tegoroczne hasło? Jaki będzie motyw przewodni właśnie tej jubileuszowej 20. edycji?
4: Tegoroczne hasło From Wow to Why bardzo dobrze oddaje ten sposób właśnie myślenia. Chcemy zacząć od zachwytu, od tego pierwszego wow, ale nie zatrzymywać się na nim. Najciekawsze jest przecież to, co dzieje się chwilę później, kiedy pojawia się pytanie dlaczego, jak to działa, co za tym stoi.
1: Ale to nie jest wydarzenie adresowane wyłącznie do najmłodszych. To ma być wydarzenie, impreza, która jest adresowana do rodzin z dziećmi.
4: Zdecydowanie tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten wieczór był taki międzypokoleniowy. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, a także osoby, które po prostu są ciekawe świata. Dla najmłodszych przygotowaliśmy między innymi bawialnie oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie z Różą Hajkuś. Uważam, że są to propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny, poprzez zabawę, pytania, eksperymentowanie i myślę, że odkrywanie.
1: I tym samym będzie okazja, aby zajrzeć do Państwa laboratoriów. Jak to będzie wyglądać?
4: A myślę, że już sam fakt wejścia do laboratorium wieczorem ma w sobie coś wyjątkowego. Nie chcemy jednak, żeby dzieci tylko patrzyły. Zależy nam na tym, żeby doświadczały, sprawdzały, rozmawiały, pytały edukatorów i same dochodziły do odpowiedzi. Przygotowaliśmy również specjalne oprowadzanie po wystawie stałej, pokazy naukowe, spotkania ze zwierzętami i tak naprawdę wiele mniejszych aktywności rozłożonych po całym budynku. Można więc przyjść na jedno konkretne wydarzenie, ale można też potraktować Cogiteon jak przestrzeń naukowej podróży i po prostu ją odkrywać.
1: Ale skoro ma być to czas poświęcony nauce i prezentacji różnego rodzaju odkryć, tak żeby dzieci mogły też same eksperymentować, to nie zabraknie też takich atrakcji, które będą miały taki wymiar edukacyjny pod różnym kątem, prawda? Będzie tutaj przekazywanie różnego rodzaju wartości i w tym roku nie zabraknie tematu kobiet w nauce.
4: Tak, i to jest dla nas bardzo ważny element tegorocznego programu. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, Pod prąd i wbrew konwenansom, jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie spojrzeniem historycznym. Dzisiaj dostęp kobiet do edukacji wydaje nam się czymś takim oczywistym, ale przecież przez długi czas nie było. Chcemy przypomnieć kobiety, które przekraczały bariery i otwierały drzwi kolejnym pokoleniom. Natomiast drugi panel, Kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przenosi tę rozmowę do współczesności. Chcemy pokazać naukowczynie nie jako abstrakcyjne postacie z podręcznika, ale jako kobiety, które dzisiaj prowadzą badania, rozwijają swoje kariery i tak naprawdę podejmują wyzwania i zmieniają świat. Będzie oczywiście temu towarzyszyła również wystawa wizualna, prace poświęcone wizerunkom kobiet, prace, które wykonała nasza pracownica. Dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby młode dziewczyny, które przyjdą tego wieczoru do Kogideonu, zobaczyły, że nauka jest przestrzenią także dla nich, że mogą być badaczkami, inżynierkami, programistkami czy wynalazczyniami, jeśli właśnie tam zaprowadzi je ciekawość.
1: W mieście od lat mamy różnego rodzaju noce. Są to noce chociażby muzeów, prawda, które zawsze cieszą się ogromną popularnością. Noce kin studyjnych, noce tańca. No i oczywiście do tego grona też można przyłączyć niejako nocy naukowców. To, że właśnie tego typu wydarzenia przyciągają rzesze odwiedzających, to jednak chodzi o to, że to odbywa się nocą.
4: Myślę, że tak. Charakter wydarzenia jest właśnie zaplanowany na te wieczorne godziny. Nocą charakter faktycznie się zmienia i w ramach jubileuszowej gali Naukowe Podróże chcemy pokazać, że nauka może być nie tylko przedmiotem poznania, ale także inspiracją artystyczną. Jedną z takich doświadczeń będą Niemożliwe Planety, imersyjna podróż inspirowana twórczością krakowskiego artysty Dobiesława Gały. Jego reliefy, oglądane w ogromnym powiększeniu, zaczynają przypominać powierzchnie nieznanych planet, struktury geologiczne czy mikroskopowe krajobrazy materii.
1: Czyli możemy powiedzieć, że nauka spotyka sztukę.
4: Potwierdzam i taki był plan, taki jest plan. I właśnie to jest fascynujące, ponieważ zmieniamy skalę i nagle rzecz, którą znamy, zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Obraz uruchamia pytania o materię, światło, strukturę i przestrzeń. Będzie można również zobaczyć rzeczywiste prace Dobiesława Gały w ramach Perfecta Imperfectio. Tutaj obraz i muzyka funkcjonują równolegle. Nie chodzi o to, żeby muzyka była tylko tłem do sztuki. Obie warstwy tworzą takie doświadczenie dotyczące struktury, rytmu, zmiany i niedoskonałości. To jest właściwie kierunek art and science, który chcemy rozwijać w Kogideonie, nad którym pracujemy, nad jego rozwojem. Nie chodzi o to, żeby sztuką ozdabiać naukę, chodzi o takie spotkanie dwóch różnych sposobów opowiadania o świecie.
1: Od jakiegoś czasu też Państwo zapraszają do działań Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Czy tutaj aktorzy również będą brali udział w przygotowaniu Nocy Naukowców?
4: Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić już Państwa tak naprawdę na premierę tego spektaklu, która odbędzie się 9 października w Kogideonie. Wspólnie z teatrem przygotowaliśmy spektakl naukowy Układ Scalony i właśnie podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, podczas gali, pokażemy jego fragment. Punktem wyjścia jest spotkanie tradycyjnej jarmacznej trupy lalkowej z tajemnicą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało skomplikowanie, która zaczyna zadawać fundamentalne pytanie, czy naprawdę żyje, czy tylko przetwarzam informacje. I nagle z historii, która może wydawać się bajkowa, przechodzimy do bardzo współczesnych pytań o świadomość, sztuczną inteligencję, neurobiologię, teorię informacji i znów nie chcemy dawać dzieciom gotowej odpowiedzi. Znacznie ciekawsze jest pozostawienie ich z pytaniem właściwie co sprawia, że jestem ja.
1: Czyli zapowiada się noc pełna atrakcji, ale co dalej? Jaki harmonogram jest przyjęty? Startujemy w ogóle o której godzinie?
4: Startujemy o godzinie 17. Na nasz finał zaplanowaliśmy Pod gołym niebem i myślę, że to będzie naprawdę piękna noc, gwieździsta, więc liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i warunki będą do tego korzystne. Zaplanowaliśmy również koncert Pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Będzie to koncert Kołysanki Kopernika, a równocześnie na elewacji elewacja nasza Kogideonu stanie się przestrzenią kosmicznego mappingu. I to właśnie tak. To będzie taki moment, w którym muzyka, astronomia, obraz, technologia i sama architektura budynku połączą się w jedno doświadczenie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doznanie.
1: Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: A teraz spieszę z informacją dla pani, ale panowie również mogą podgłośnić radioodbiorniki. Zaledwie co czwarty Polak bada się regularnie. A z racji, że wielkimi krokami zbliża się październik, kojarzony przede wszystkim z miesiącem świadomości raka piersi, to warto panią przypomnieć o zmianach w profilaktyce, ale raka szyjki macicy. Od sierpnia klasyczną cytologię w programie profilaktyki zastąpił test HPV-HR. Przypomnę, HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest główną przyczyną raka szyjki macicy. A na ten moment nowego badania w ramach funduszu skorzystało w Małopolsce 50 tysięcy kobiet.
0: Zdrowy Kraków.
1: Od tego roku Polki mogą korzystać z Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Procedura nieco się zmieniła. Dlaczego taka właśnie ścieżka jest obecnie rekomendowana?
5: Marcin Mika, jestem ginekologiem położnikiem. Pracuję w poradniach, konsultuję pacjentki, prowadzę ciążę, ale też zajmuję się niepłodnością. Tak, doszło do zmiany konsensusu pewnego. Do tej pory sądziliśmy, że regularna cytologia jest najlepszym sposobem na wykrywanie wczesnych objawów raka szyjki macicy. Teraz wiemy, że czynnik, który bezpośrednio wpływa na pojawianie się zmian onkogennych, czyli na nowotwór szyjki macicy, to jest infekcja wirusem HPV. Dlatego zmieniło się podejście screeningu z takiej co 3 lata cytologii na badanie w kierunku obecności wirusa HPV, które można wykonać obecnie za darmo co 5 lat. W przypadku ujemnego wyniku takie badanie można powtórzyć później też za darmo za 5 lat w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jest to badanie, podkreślam, za darmo, czyli pacjentka nie płaci ani grosza, wystarczy, że się umówi do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ-em na takie badania. Skierowania też nie musi specjalnie chodzić po to skierowanie do lekarza ginekologa czy lekarza rodzinnego, tylko ono jest automatycznie wystawione na profilu pacjenta IKP, internetowe konto pacjenta, więc zachęcam gorąco wszystkie kobiety od 25 roku życia w górę mogą wykonać takie badanie za darmo. Jest to badanie, które znacznie podnosi czułość badań screeningowych. Dlatego korzystajmy z tego, szczególnie, że jest okres taki teraz jesienny. Przypominamy o raku piersi. Za miesiąc już, niecały miesiąc, to miesiąc świadomości raka piersi, ale pamiętajmy, że rak szyjki macicy, mimo tego, że może nie aż tak częsty jak rak piersi, zbiera bardzo duże żniwo wśród kobiet młodych, kobiet starszych, więc chrońmy się, badajmy się, ale przede wszystkim zmieńmy swoje nastawienie z cytologii na badanie HPV.
1: Oczywiście wynik negatywny pacjentka niezmiernie ucieszy, ale co w przypadku wyniku pozytywnego na HPV? Jakie postępowanie wówczas jest przyjęte?
5: No właśnie, nie ma leku na wirusa HPV. To trochę zależy od naszego układu immunologicznego, na ile układ immunologiczny jest w stanie usunąć takiego wirusa z naszego organizmu. Zadbajmy o ogólną odporność, o odpowiedni poziom witaminy D, która jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem, o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, odpoczynek, redukcję stresu, używek. To jest bardzo istotne do modulacji takiej, trochę naturalnej stylem życia naszej odporności. Ale pamiętajmy też o szczepieniach, bo tutaj myślę, że jest bardzo dużo szumu wokół szczepionek, szczególnie patrząc na światową scenę polityczną, Stany Zjednoczone i inne zawirowania. Nie bójmy się szczepionek i doceńmy to, że mamy szczepionkę na raka, tak? Coś, o czym ludzkość marzyła przez wieki, żeby mieć szczepionkę na raka. Obecnie jest ta szczepionka dostępna. Można nią szczepić zarówno kobiety, jak i mężczyzn i podkreśla się, żeby szczepić również przed prokreacją, czyli młodzież w wieku szkolnym. co jeśli, bo czasami pada pytanie, co jeśli już mam wirusa, czy powinnam się szczepić? Wydaje mi się, to nie tylko mnie się wydaje, ale takie są stanowiska europejskich specjalistów, światowych specjalistów, że obecność wirusa jednego, czy nawet dwóch typów wirusów nie stoi na przeszkodzie szczepieniom. Dlaczego? Dlatego, że szczepionki są poliwalentne, czyli one szczepią przeciwko wielu typom wirusa, co daje nam niewątpliwie odporność krzyżową też, tak? Czyli trochę można powiedzieć, że układ odpornościowy lepiej rozpoznaje wroga, łącznie z tym wrogiem, który już jest. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się przed infekcją, ale pamiętajmy, że szczepienie nie ma górnej granicy wieku. Może być wykonywane u dorosłych ludzi i przynosi duże korzyści związane z infekcją HPV. I pamiętajmy, nie tylko w aspekcie ginekologii, czyli zmian na szyjce macicy, w obrębie anogenitalnym, ale również jest to szczepienie bardzo istotne w aspekcie chorób laryngologicznych. Wielu laryngologów apeluje też i zwraca na to uwagę, że te szczepionki o wiele zmniejszają zachorowalność na nowotwory głowy z szyją. Więc pamiętajmy też o innych korzyściach szczepienia.
1: Tak jak pan doktor wspomniał, żyjemy w trudnych czasach i ruchy antyszczepionkowe mają się dobrze. Ta wyszczepialność wśród dzieci, bo to trzeba przypomnieć, że nastolatkowie mogą być wyszczepieni, mogą być szczepieni za darmo, nie jest zbyt wysoka. Jak by pan przekonał rodziców, sam jako rodzic?
5: Tutaj myślę, że przekonywać jest trudno, tak? Bo jak się nic nie dzieje, to trudno kogoś przekonać, że to przyniesie efekt za 10-15 lat. Ja bardziej się spotykam z młodzieżą, a raczej już kobietami w młodym wieku, które przychodzą i borykają się z dodatnim wynikiem na obecność wirusa, często wysoko onkogennego, co budzi u nich ogromny stres, ogromną ilość badań. Czasami niewspółmierne do ryzyka infekcji, ale wiadomo, jest to pewien problem też psychologiczny, tak? Skąd ten wirus i tak dalej, i tak dalej. I czasami też pada pytanie, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział, żaden ginekolog mi nie powiedział o szczepieniu, a tym bardziej rodzice nie powiedzieli, tak? Więc ten żal w kierunku bycia niezaszczepioną może też kierować się do nas rodziców, którzy decydujemy w wieku szkolnym o tym, czy nasze dziecko powinno zostać zaszczepione, czy też nie. Ja jestem orędownikiem tego szczepienia. Uważam, że przynosi ono więcej pożytku niż jakichś niepożądanych działań. Wiadomo, jak każda szczepionka, jak każdy lek podany, chociażby aspiryna kupiona na stacji benzynowej, może w jakimś niewielkim odsetku powodować działania niepożądane, ból w miejscu szczepienia czy gorsze samopoczucie. No ale to jest farmakologia i to są działania, których czasami nie unikniemy, ale podkreślam, i nie tylko ja, ale to są też lata obserwacji tej szczepionki, że jest to szczepionka bardzo bezpieczna.
1: Konsekwencje zakażenia wirusa HPV mogą być różne. Wspomniał pan doktor o alarmujących laryngologach. To może powiedzmy, bo to nie tylko są zmiany na szyjce macicy.
5: Tak, tak. No to jest to, co powiedziałem. To jest obszar anogenitalny. Czasami są to zmiany w obrębie odbytu, czasami na penisie, ale też są to zmiany głowy z szyją. Czyli gdzie? Czyli w krtani, nowotwory krtani czy brodawczaki układu oddechowego mogą wynikać właśnie z infekcji wirusami HPV. Dlatego korzyść szczepienia jest wielokierunkowa. Wielokierunkowa, zwykle utarło się mówić, że jest to szczepienie na raka szyjki macicy. to jest szczepienie na nowotwory wywoływane przez wirusy HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego. I o tym pamiętajmy, decydując się, czy zapisując nasze dzieci na szczepienie.
1: Główną drogą zakażenia jest stosunek seksualny, ale co w przypadku osób, które są w wieloletnich związkach z jednym, jedynym partnerem przez całe życie? Czy te osoby również powinny się szczepić?
5: To jak gdyby trzeba zwrócić uwagę, że infekcja HPV odbywa się na drodze kontaktów seksualnych, ale nie tylko. Rzadko, ale zdarza się, że pacjentki, które nie współżyją, przychodzą ze zmianami na wargach stromowych czy na powierzchni skóry tej okolicy ze zmianami HPV zależnymi. Czasami jest to spowodowane infekcją wywołaną przez na przykład przybory higieny intymnej, które są dzielone przez domowników albo we wspólnym tam gospodarstwie domowym. Bardzo rzadko, ale też może być taka droga infekcji, więc to jest trochę tak, że szczepiąc się dajemy sobie szansę na bezpieczniejszą przyszłość w aspekcie kontaktu z tym wirusem, a nigdy nie wiemy, kiedy ten kontakt nastąpi. Czy to będzie akurat na drodze seksualnej, przy kontaktach z partnerem, nowym partnerem, bądź też partnerem, z którym już jesteśmy, ale który wcześniej też miał jakieś kontakty inne seksualne. Więc ten temat jest dosyć szeroki i nie łączmy szczepienia HPV z seksualizacją jakąś dzieci i tak dalej, bo tutaj to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć takie zabezpieczenie w przypadku kontaktu z tym wirusem w przyszłości, kiedyś, przy okazji. To niekoniecznie musi być właśnie przy kontaktach seksualnych.
1: Skoro mówimy o jesieni i mówimy też o profilaktyce, to równorzędnie obok cytologii coraz częściej mówi się o kolposkopii. Co to jest za badanie?
5: Kolposkopia to badanie specjalistyczne, które polega na oglądaniu szyjki macicy pod mikroskopem. Kiedy się ono wykonuje, pacjentki kierowane do tego badania najczęściej z nieprawidłowymi obrazami cytologicznymi, które są następstwem właśnie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV w skrócie. Kolej rzeczy jest trochę, trzeba to tutaj pokrótce powiedzieć. Najpierw idziemy na badanie screeningowe. Jeżeli to badanie screeningowe HPV jest ujemne, o sprawie wirusa i cytologii troszkę zapominamy, tak? Nie musimy go wykonywać co rok. Jeżeli po 5 latach na badaniu HPV wyjdzie na przykład, że jest dodatni wynik, wtedy wykonujemy dodatkowo z tej samej próbki zwrotną cytologię, czyli sprawdzamy, czy dana infekcja danym wirusem wywołała jakieś zmiany w obrębie komórek szyjki macicy. Jeżeli takich zmian nie ma, to powtarzamy to badanie cytologiczne po odpowiednim czasie, zwykle 6 do 12 miesięcy. Natomiast jeżeli są to zmiany w cytologii, które są wysokiego stopnia, tak zwana dysplazja wysokiego stopnia, to kierujemy pacjentkę do pogłębionej diagnostyki. I wtedy wykonujemy kolposkopię. Czasami towarzyszy temu również pobranie niewielkiego fragmentu tkanek do badania histopatologicznego, co jednoznacznie wyklucza bądź potwierdza rozwój choroby nowotworowej.
1: I jeszcze jedna ważna informacja. Zmiana programu profilaktyki nie oznacza, że klasyczna cytologia, czyli badanie na tzw. szkiełko, nie jest już praktykowana. Nadal można ją wykonać, jeśli ginekolog uzna, że istnieją ku temu wskazania. Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne i plastyczne bez ograniczeń wiekowych. Lista jesiennych propozycji w Dworku Białopronnickim końca nie ma.
0: Czas wolny w Krakowie.
6: Dzień dobry, ja się nazywam Urszula Tomalak, pracuję w Dworku Białopronickim, w Centrum Kultury Dworek Białopronicki i zajmuję się tutaj tak zwanymi zajęciami stałymi, czyli komponuję dla Państwa ofertę zajęciową, tak żebyście mogli z tą kulturą być na co dzień.
7: Czyli jaki będzie ten sezon i jaki on się zapowiada?
6: Bardzo ciekawy, bardzo intensywny, bardzo kulturalny. Zasadniczo co roku staramy się tak skomponować ofertę, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć coś dla siebie i był blisko tej kultury. Bardzo chcemy, żeby to nie było monotonne, jednostronne czy powtarzalne. Chcemy, żeby było zróżnicowane i staramy się co roku wprowadzać jakieś nowości. Ja w swojej funkcji jestem faktycznie od niedawna i przejęłam pałeczkę po wybornych programerach, więc teraz podtrzymujemy to tempo i staramy się, żeby Państwo mieli tutaj ciekawie. Więc w tym roku postawiliśmy duży nacisk na muzykę. Będzie jej bardzo dużo. U nas będą mogli Państwo korzystać z najróżniejszych wydarzeń, ale też właśnie zajęć stałych i na przykład wprowadzamy studio wokalne. Otwieramy studio wokalne, to jest dla nas nowość, bo chcemy skorzystać z dobrodziejstwa, jakie tu mamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Centrum Kultury Dworek Białopronicki mamy nasze własne profesjonalne studio nagrań i chcemy go w pewnym sensie Państwu udostępnić. Bardzo nam zależy na tym, żeby to, co mamy, było też dla Was, więc powstał pomysł studia wokalnego. Będzie można pracować z głosem, z melodią, z harmonią, z całą emisją głosu, a równocześnie też zaprosimy Państwa do studia, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest, kiedy pracuje się z mikrofonem, jak to naprawdę brzmi, no i jak to jest, kiedy stoi się za tą szybą i trzeba coś zaśpiewać, a słuchawki są na uszach. Także jest to nowość, bardzo chcemy, żeby to studio ruszyło. Już mamy pierwszych chętnych i wciąż mamy miejsca, więc warto nas tutaj śledzić. Oprócz tego z muzyki w dalszych planach jest taki pomysł, żeby otworzyć nasz własny chór. Tutaj też zapraszamy, jeżeli byliby Państwo zainteresowani, bo będziemy działać w tą stronę, w tym kierunku. Ale oprócz tego mamy zajęcia instrumentalne. Jest ogromny, nie wiem, czy można to tak określić, szał, ale ogromne zainteresowanie jest zawsze gitarą. Mamy fantastyczne zajęcia z panem Jackiem Korochodą. To są zajęcia, których ja wcześniej nigdzie nie spotkałam. To są zajęcia grupowe, co może wydawać się trochę dziwne, takie intrygujące. Dlaczego zajęcia grupowe na instrument? A to dlatego, że w grupie siła, w grupie raźniej, ale też w grupie harmonia. Te zajęcia są tak pomyślane, żeby był dopasowany poziom do umiejętności oczywiście, ale też, żeby uczestnicy nawzajem się dopełniali. Pan Jacek Korochoda, który to prowadzi, jest muzykiem wszelkich krojów i maści, bo zarówno jazzowym, ale oczywiście klasyką również się potrafi zaopiekować i fantastycznie przekazuje tą wiedzę. Faktycznie, będąc na zakończeniu takiego cyklu rocznego, no można się zdziwić, ile jesteśmy w stanie się nauczyć przez ten jeden rok i jak fantastycznie potem można to wykorzystać, więc takie zajęcia u nas też się znajdą. Poza tym, jeśli jesteśmy przy muzyce, to serdecznie zapraszamy na skrzypce. W tym roku aż dwie klasy skrzypiec. Mamy dwie fantastyczne profesorki, które będą uczyły i cudowne jest to, że w tym roku naprawdę mamy przestrzeń dla małych dzieci. Jest tu to miejsce, jest chęć, jest opieka, jest też bardzo czułe podejście naszych instruktorek, które z maluszkami są naprawdę za pan brat i widać, że te zajęcia bardzo te dzieciaczki rozwijają. Można sobie też zobaczyć, bo gdzieniegdzie w poprzednich latach udawało się stworzyć relacje dotyczące tego, jak właśnie dzieciaczki nam fantastycznie grają i jak się rozwijają. Cudowne to jest, jak można zobaczyć. Takie sześciolatki malutkie, grające na skrzypcach. Bardzo rozkoszne, zapraszamy serdecznie. No, oprócz tego mamy wprowadzone pianino i tutaj absolutnie dla każdego, w każdym wieku. Zajęcia są indywidualne, więc bardzo dopasowane do naszych potrzeb, do naszych umiejętności, do tego, do czego jesteśmy zdolni, co warto by było jeszcze wydobyć. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że od tego roku bardzo nam zależy razem z panem Tomaszem Srogą, który będzie prowadził te zajęcia, aby dać Państwu możliwość skorzystania z różnego rodzaju instrumentów. Nie będziemy tylko na instrumentach elektrycznych, ale będziemy starali się też korzystać z prawdziwej, żywej, jak ja to nazywam, klawiatury. Chcielibyśmy, żeby mieli Państwo możliwość skorzystania z klawiatury i pianina, ale też fortepianu koncertowego, tak żebyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica w tych dźwiękach. Więc w tym roku zdecydowanie Dworek Muzyką stoi i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo serdecznie zapraszam.

0: afrykańskie biodra. Tam się dzieje wszystko na tych zajęciach. Ta oferta z strefy 50+ jest bardzo bogata, bo tam mamy mnóstwo wydarzeń również. Czasem pojawiają się takie wydarzenia nie tyle cykliczne, co jednorazowe, otwarte, dostępne, tak żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to jest. A taka cała oferta jest dostępna na naszej stronie.
1: Martyna Mazur, organizatorka wydarzeń w Centrum Kultury Dworek Białobrodnicki.
2: To dla kontry strefa nastolatka. Jaka ona będzie?
1: Strefa nastolatka działa już u nas od kilku lat i jest to projekt powstały z inicjatywy i przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki temu mamy budżet na to, żeby organizować dla nastolatków profesjonalne warsztaty. Dużą taką popularnością cieszyła się Samoobrona, która ostatnio trwała całe 2 dni, więc to był weekendowy kurs, gdzie dziewczynki mogły dowiedzieć się o tym, jak zachować się asertywnie wobec rówieśników, oraz jak użyć też samoobrony w takich wyjątkowych sytuacjach, gdzie to już jest ostateczność. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na tym, jak czuć się dobrze, jak komunikować swoje potrzeby, więc był to bardzo przydatny warsztat i tego rodzaju zajęcia staramy się organizować właśnie dla tej grupy między 11 a 18 rokiem życia. Najbliższy warsztat, który odbędzie się w strefie, to Haft, ponieważ też takie manualne ćwiczenia bardzo przydają się nastolatkom po to, żeby zresetować głowę po szkole, trochę odpocząć w gronie rówieśników. 27 września mamy również spotkanie na temat miesiączki, o tym, jak lepiej obserwować swoje ciało, jak czuć się w tym czasie lepiej po prostu i reagować na to, co się dzieje w organizmie. Więc to jest kolejne takie wydarzenie z zakresu i profilaktyki, i też takiej większej świadomości.
2: A jeśli chodzi o takie wydarzenia, które odbywają się regularnie, to co proponujecie?
1: Przyjęliśmy, że w miesiącu odbywa się około 4 różnych spotkań. Ta liczba się waha, bo to zależy praktycznie od sezonu. W wakacje udało nam się prowadzić takie całotygodniowe zajęcia, ponieważ był to czas właśnie odpoczynku od szkoły i też nastolatkowie mieli tutaj więcej czasu, żeby do nas też wpaść. Ale nie ma takiej regularności na przykład jak przy zajęciach stałych, więc chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej zróżnicowana do też różnych odbiorców. I po prostu dając ankiety młodzieży, możemy monitorować to, co im się podoba, jakie są jeszcze zapotrzebowania i właśnie na to na bieżąco reagujemy.
2: Czyli jakie są takie bieżące potrzeby nastolatków? Jacy są teraz ci współcześni nastolatkowie?
1: Na pewno bardzo otwarci, też tolerancyjni wobec siebie, bo zdarza się, że mamy osoby z takimi specjalnymi potrzebami, osoby, które mają trudność na przykład w usiedzeniu w jednym miejscu i one potrafią podczas takich warsztatów przemieszczać się po sali, gdzie nikogo to nie drażni, nikt nie zwraca na to uwagi, po prostu traktujemy się z szacunkiem. Te potrzeby są często artystyczne, więc dotyczące na przykład zajęć robienia biżuterii, ale też tworzenia właśnie scenariuszy gier LARP i to jest, mamy grupę, która z nami współpracuje, która organizuje LARPy, Lala LARP, to jest właśnie grupa 2 dziewczyn, które tworzą wspaniałe opowieści, które później można odegrać, więc jest to wejście w taką fikcyjną rolę i trochę pozbycie się różnych oporów, skrępowania, no bo przebieramy jakąś maskę na chwilę, a potem możemy z tej roli wyjść i no i nadal czuć się dobrze po tym procesie.
0: No to proszę Państwa, wracamy do oferty stałej. Bardzo nam miło, bo w tym roku możemy kontynuować super ciekawe zajęcia. To są zajęcia z programowania, można powiedzieć z informatyki, ale to takie bardzo ogólne określenie, ale to nie są stricte zajęcia, gdzie siedzimy przy komputerze, chociaż również może i tak się zdarzyć, ale to są zajęcia, gdzie pracujemy na przykład na Lego, więc to jest szał. Są to zajęcia przygotowane dla różnych grup wiekowych, bo zarówno dla mniejszych pierwszoklasistów, drugoklasistów, ale też znajdziemy zajęcia na przykład z programowania z Minecraftem, gdzie tutaj mamy przygotowane zajęcia dla dzieciaczków od 8 roku życia. Mamy tworzenie gier Roblox, które w ogóle cieszą się dużą popularnością, bo to jest fantastyczna sprawa móc stworzyć własną grę. To nie tylko jest opowieść o tym, że potrafimy liczyć i układać i wiemy, co to jest system zerojedynkowy, ale to też jest opowieść o tym, że mamy w sobie moc tworzenia, jesteśmy sprawczy, potrafimy potrafimy zrobić coś od A do Z, zaprojektować, przeprowadzić, dokonać i jeszcze to działa. I tutaj mamy tą ofertę dla dzieci od 10 do 12 roku życia, bo to jest też taki wiek, proszę Państwa, gdzie dobrze by było, żeby te dzieciaki czuły, że potrafią, że mogą.

0: i że mogą sobie na to pozwolić. Stąd takie zajęcia są w naszej ofercie, a cudownie nam się współpracuje z Next Gen Education, którzy prowadzą te zajęcia. To są, oj, tacy zapaleńcy, że warto do nich przyjść, warto poznać chłopaków i z nimi potworzyć, bo bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Ale to nie wszystko, bo stwierdziliśmy, że kurczę, nie samą informatyką, nie samą muzyką, ale też musimy się trochę poruszać, więc w naszej ofercie znajdziecie Państwo też mnóstwo tańca, ale i gimnastyki, ale i rzeczy, które może nie są oczywiste w Domu Kultury, bo mamy i tai chi, a od tego roku wprowadzamy również capoeirę. Także będzie ruchowo na maksa, ale też poszliśmy i w drugi koniec świata, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy też trochę się tutaj zakotwiczyć u nas i wprowadzamy gimnastykę, a właściwie kontynuujemy gimnastykę słowiańską dla kobiet. Cudowne zajęcia, to już będzie inny charakter, to już będzie wyciszenie, ale i rozciąganie, to będzie też praca z własnym ciałem, praca z oddechem, również praca z emocjami tak naprawdę. I co za tym idzie, mamy też ogromną ofertę zajęć jogi, które są dopasowane do potrzeb, dopasowane do możliwości, ale też do tego, jak czujemy. Tych zajęć ruchowych, no, niezliczona ilość i cała wielka oferta zajęć tanecznych. I tutaj cały przekrój. O jakim tańcu Państwo nie pomyślicie, na pewno w jakiejś formie się u nas pojawia. Oczywiście króluje balet, balet dla małych dzieci, balet dla młodzieży i balet dla dorosłych, bo wiemy, że tego brakuje, bo przecież nie tylko dzieci chcą tańczyć, ale dorośli również. Mamy taniec współczesny, mamy taniec nowoczesny, mamy nawet taniec z elementami zumby dla tych, którzy potrzebują się poruszać, ale niekoniecznie spamiętywać układy albo nie mają takiej potrzeby jakiegoś konkretnego ruchu, to ta zumba jest cudownym rozluźnieniem. I jeszcze z zajęć ruchowych myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy też zajęcia indywidualne taneczne. Gdyby Państwo mieli ochotę sami ze sobą poćwiczyć, albo może w parze, to jak najbardziej takie zajęcia też u nas się znajdą. A dla tych osób, które wolałyby jednak usiąść, to mamy zajęcia hawciarskie. Mamy też zajęcia teatralne. Tu teatralne są stricte dla dzieci i dla młodzieży. I mamy no, piękne projekty z tego wychodzą. Pięknie dzieciaki się nam rozwijają. Bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy ze studium teatralnym. Myślę, że ta oferta jest tak bogata, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie są tylko dzieci mile widziane, ale są widziani mile dorośli i młodzież. A gdyby ktoś z Państwa chciał, to jeszcze napomknę, że mamy aż 3 pracownie plastyczne. W każdej z nich mamy miejsce dla Państwa, bo mamy pracownie stricte dla dzieci, pracownie dla dorosłych. Mamy również zajęcia tak zwane milusińskie dla osób z innymi wymaganiami i potrzebami. I tak naprawdę jest to takie miejsce, gdzie wchodzimy do prawdziwej pracowni, gdzie można spotkać wszystkie rodzaje kredek, farb i one będą i na podłodze, i na ścianie, i na biurku. Wszystko tam jest. Jest wielki piec do wypalania ceramiki. Jest mnóstwo technik, z których korzystamy. A gdy wchodzi się do pracowni, widzi się wielką głowę smoka, którą stworzyła jedna z grup, więc myślę, że warto nas odwiedzić.
1: A pełny harmonogram jesiennych wydarzeń znajdą Państwo na stronie Dworku Białoprądnickiego.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Zaglądamy do kina pod baranami. W tym sezonie ważne miejsce zajmują klasyki kinematografii. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 27. już odsłona Festiwalu Kina Niemego, a także czekają nas kolejne spotkania w ramach cyklu Filmy Wszechczasów. Nie zabraknie także nowości i nowych spojrzeń na znane historie. Przypomnę, już 30 września trafi do kin współczesna ekranizacja Lalki.
2: Krakowska premiera.
3: Za nami letnie tanie kinobranie, to już była 20. edycja. No i bądź co bądź, wkraczamy tutaj w jesień, niestety lub niestety, ale na pewno w związku z tym okresem sprzyjającym oglądaniu filmów Państwo przygotowali coś specjalnego.
4: Pojdę kampa kina pod baranami. Tak, no mieliśmy bardzo intensywne i bogate i pełne emocji lato z letnim taniem kinobraniem. Za nami jubileuszowa 20. edycja, najdłuższa, największa, ponad 200 filmów, więc to już za nami. Przeszliśmy już przez wszystkie powtórki i hity poprzednich sezonów, więc czas spojrzeć na jesień. No i Złota Polska Jesień jak najbardziej jest już z nami, ale my w ten jesienny marazm nie popadamy absolutnie. Mamy bardzo dużo ciekawych ciekawych rzeczy do zaproponowania na kolejne miesiące, od klasyków, od filmów starych, najstarszych, po te najnowsze, po premiery, więc tak, zapowiada się bardzo ciekawa jesień, zarówno dla fanów klasyki i tych filmów starszych, jak i dla tych, co wyczekują na te największe festiwalowe nowości.
3: To może zacznijmy tak przekornie, czyli nie od nowości, a zacznijmy od tego, do czego Państwo będą wracać, czyli chronologicznie, ponieważ jednak nie zapominajmy, że Kino pod Baranami ma tą swoją misję edukacyjną.
4: Tak, więc idąc od najstarszego, no to właśnie w tym roku troszeczkę wcześniej niż zwykle, bo w listopadzie zapraszamy na Festiwal Filmu Niemego, to już 27. edycja. Na dniach dosłownie będziemy ogłaszać już pierwsze szczegóły programu oraz te informacje. Na razie można zapisać sobie w kalendarzu, że spotykamy się od 12 do 15 listopada, czyli właśnie kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zwykle spotykaliśmy się na początku grudnia. Zmiana ta wynika z tego, że mamy też bardzo szczególną i okrągłą rocznicę, ponieważ w tym roku mija 130 lat od pierwszego pokazu na ziemiach polskich, pokazu filmowego oczywiście, i było to w Teatrze Słowackiego u nas właśnie w Krakowie, więc festiwalem również świętujemy tą okrągłą rocznicę. Jak zwykle, jak co roku, pokażemy filmy nieme, czyli filmy, których nie sposób zobaczyć w ciągu roku przy innej żadnej okazji, więc jest to zawsze takie wyjątkowe wydarzenie. No i jak zwykle tym pokazom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. W tym roku mamy naprawdę ciekawy wybór wykonawców. Przejdziemy przez bardzo różne style muzyczne. Tu jeszcze nie będę zdradzać kto, ale są to naprawdę fajne nazwiska i fajne zespoły, więc bardzo się cieszymy na te spotkania. No co, no, trzeba nas śledzić i patrzeć na to, co będziemy ogłaszać, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No, ale idąc już troszeczkę dalej, poza tymi czterema listopadowymi dniami, no to przez całą jesień będzie okazja na spotkanie z tymi starszymi filmami. We wrześniu naszą główną gwiazdą jest Pedro Almodóvar. Przy okazji jego filmu Gorzkie Święta pokazujemy jego pierwsze filmy, ale też te ostatnie, które przez ostatnie parę lat zawładnęły naszymi umysłami. Więc tutaj do końca września jeszcze jest na to okazja. No i w naszym cyklu Replay, w którym właśnie przez cały rok pokazujemy te troszeczkę starsze filmy, mamy kilka fajnych propozycji. Mamy Asterixa i Obelixa dla całej rodziny. Pokażemy Opętanie na specjalnej plakatowej trasie, która przemierza przez całą Polskę. Do każdego biletu dorzucamy absolutnie przepiękny plakat tego filmu. Będzie Orlando z fenomenalną rolą Tilda Swinton. Dla fanów japońskich animacji mamy Twoje imię, czyli kultowe anime z 2016 roku, które trafia pierwszy raz na polskie ekrany. Na 5 października świętujemy Dzień Jamesa Bonda z filmem Casino Royale. To dla niektórych może być zaskoczenie, że od premiery tego filmu minęło już 20 lat, ale tak właśnie się dzieje i będziemy to świętować w bardzo fajny, myślę, sposób. No a do tego cały czas trwają nasze pokazy w cyklu Filmy Wszechczasów. To są już takie absolutne perełki, których nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo też mamy fajny, szeroki przekrój. Będzie Labirynt z Davidem Bowiem, będzie Romeo i Julia, Baza Luhrmanna, mamy Rekwiem dla snu, które poprzedzi prelekcja Jakuba Skrzywanka, dyrektora Narodowego Starego Teatru, który wystawił właśnie interpretację tego filmu na deskach krakowskiego teatru. No i sezon zakończymy filmem Panienki z Rochefort, czyli moim prywatnym, absolutnie ulubionym francuskim starym musicalem.
3: Bardzo barwnym.
4: Bardzo barwnym, bardzo kolorowym, bardzo muzycznym, z przepięknymi rolami Katrin Tenef. Jest to absolutnie film, który uwielbiam i do którego bardzo chętnie wracam. I jeśli Państwo nie widzieli, to koniecznie trzeba to zobaczyć, koniecznie właśnie na kinowym ekranie.
3: Czyli zapowiada się filmowa uczta, kuchnia różnych smaków. Bardzo mi się spodobało szczególnie połączenie, zaproszenie właśnie dyrektora Skrzywanka jako prelegenta przed Rekwiem dla snu. W końcu, któż nie pamięta tych maturalnych prezentacji, bo trzeba przypomnieć, że Rekwiem dla snu po dziś dzień pozostaje filmem kultowym, właśnie zwłaszcza wśród młodzieży.
4: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to prosty seans, nie jest to prosty film. Wręcz głosy były takie, że no, fajny film, ale nigdy więcej nie chcę go zobaczyć. Ale wiemy to już po poprzednich pokazach, że dobrze się z nim skonfrontować właśnie na nowo po latach i albo zobaczyć go po raz pierwszy. I myślę, że właśnie to sparowanie też z tą z Jakubem Skrzypankiem myślę też będzie bardzo ciekawym połączeniem, żeby trochę zetrzeć ze sobą te dwie perspektywy tej współczesności i tego jak po latach ten film nadal fenomenalnie działa i nadal wgryza się bardzo w umysły.
3: Są takie filmy, które są ponadczasowe. Nie bez powodu też nawiązałam do młodzieży, bo kolejne pokolenia wyrastają i właśnie zachwycają się tym filmem. Czy dorośli później, w kolejnych latach swojego życia? Różnie to bywa, ale jeśli mówimy właśnie o tych filmach łączących pokolenia, albo i nie, to w końcu wielkie odliczanie trwa do Lalki.
4: Tak, 30 września na naszych ekranach pojawi się Lalka. Widać, że czekamy na tą Lalkę bardzo intensywnie, ponieważ już mamy przedsprzedaż biletów i cieszy się dużym zainteresowaniem. Film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście mamy teraz sytuację wielu lalek we wrześniu. Dla mnie osobiście ta filmowa jest tą, na którą czekam bardziej i na którą też wiem, że czekają inni, czekają młodzi, czekają starsi. Zresztą tak, jest to oczywiście pewien fenomen, również maturalny fenomen, co też wiemy od naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli tej grupy licealistów, która z nami współpracuje przez cały rok. Tu zresztą też trwa nabór na grupę na kolejny rok, więc jeśli licealiści nas słuchają, albo jeśli macie w swoich rodzinach i znajomych licealistów, to zwróćcie im uwagę na tę możliwość, że jest to też film, na który oni czekają i który chcą zobaczyć i to jak najszybciej właściwie. Więc tak, jest ta Lalka, na nią bardzo czekamy. Zresztą polskie kino też ma swoją reprezentację w najbliższych tygodniach w postaci na przykład filmu Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, reżysera filmu na przykład Serce miłości czy Wszystkie nasze strachy, z fantastycznymi aktorami młodego pokolenia, których odkrywamy w kolejnych rolach z zupełnie innych stron, więc to jest też film, na który czekamy. Będzie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, czyli jej pierwszy, taki nie pierwszy w sumie, bo mieliśmy już Silent Twins, ale kolejny film bardziej międzynarodowy, jest to dystopijny thriller science fiction, ale pojawia też się tam Andrzej Konopka, więc mamy w nim nasz polski akcent. Ten film będzie miał premierę 25 września. No i tak, no i przed nami też oczywiście festiwal w Gdyni, na którym zobaczymy co nowego w najbliższych miesiącach polskiego przyjdzie nam zobaczyć.
3: A skoro rozmawiamy o tym, co będzie działo się tutaj, lokalnie w kinie pod baranami, to nie zapominajmy, że mają Państwo rzeszę wychowanków w ramach słynnego nocnika.
4: Tak, oczywiście. Zaczyna się w październiku nowy rok akademicki, chociaż w tym roku studenci spotykali się również w wakacje dosyć regularnie, co jest pewnego rodzaju nowością, ale wielu studentów oczywiście jest w Krakowie również przez wakacje, więc chcieli nadal się spotykać i były to fajne spotkania, między innymi z Odyseją Christophera Nolana, czy z Gorzkimi Świętami Pedro Almodovara. Więc tak, od października wracają spotkania studentów. One są w każdy czwartek około godziny 23. Jest to fajna noc spędzona w kinie. Pokazujemy na niej właśnie zawsze czy to nowości, czy przedpremierowe filmy. Więc tak, czekamy na tych studentów, tych, którzy są z nami co roku i tych, którzy pojawią się dopiero w Krakowie w październiku na pierwszym roku studiów. To jest też zawsze fajny moment, kiedy obserwujemy trochę jak ci studenci właśnie rozwijają te skrzydła i jakby adaptują się w Krakowie, w Nowym Mieście, i to jest też fajne miejsce na taką integrację i poznawanie nowych ludzi i rozmowę i spotkania z filmami, no bo to zawsze jest pokaz poprzedzony prelekcją, którą też wygłaszają studenci, potem mamy dyskusje, które trwają często i do białego rana, więc jest to super okazja do poznania nowych ludzi. To też nasi licealiści, którzy są skupieni wokół właśnie programu spotkań młodych amatorów kina i młodych ambasadorów, też już jak kończą liceum, to już zapowiadają, że pojawią się też na tych studenckich spotkaniach. Więc tak, znowu będziemy rozmawiać. Oczywiście cały czas mamy pokazy również dla naszych dojrzałych widzów, czyli Dojrzałe Kino. W każdą środę o 11:00 pani redaktor Maria Malatyńska prowadzi te spotkania. Cieszą się one niezmienną popularnością i zawsze są to bardzo, bardzo fajne rozmowy. Mamy cały czas pokazy dla małych dzieci, Baranki Dzieciom. Tam co niedzielę o 11:00 pokazujemy bajki starsze i nowsze. Mamy i Reksia, i Bolka, i Lolka, ale jest też Pucio i Kicia Kocia i ci wszyscy nowi bohaterowie, których nasze dzieci odkrywają i uwielbiają. Tutaj zawsze po każdym pokazie mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, więc to zawsze jest mega duża frajda dla tych dzieciaków. Po pierwsze być w kinie, często po raz pierwszy, ale też właśnie trochę zażyć aktywności związanej z tym, co się na ekranie wydarzy. No a do tego oczywiście nie zapominamy o dorosłych, no bo mamy też spotkania w cyklu premiery psychologiczne, spotkania filozoficzne, gdzie rozpracowujemy filmy na czynniki pierwsze pod różnymi kątami.
3: I jakie plany na najbliższe tygodnie?
4: Od czego tu zacząć? No codziennie coś. Po pierwsze te premiery bardzo ciekawe, myślę. Klasyków cała masa, o których wspominaliśmy. Mamy też jeszcze oczywiście cały czas pokazy filmów Andrzeja Wajdy, pokazy w cyklu Sztuka na ekranie, czyli można właściwie pozwiedzać galerie całego świata, nie wyjeżdżając z Krakowa. No ale też rzeczy, na które nasi widzowie czekają i które pojawiają się u nas co roku, czyli na przykład Manhattan Short Film Festival, czyli taki przegląd krótkich metraży z głosowaniem widzów na całym świecie. To przed nami 3 i 4 października. Będzie oczywiście pasmo filmowe festiwalu Konrada, czyli też rzecz, która towarzyszy temu festiwalowi od lat i na naszych ekranach się pojawi. Tutaj też fajne propozycje, na przykład Elma i Louis, czy retransmisja spektaklu Powrót do Rem, Obcy François Ozona, Sarajewo Safari i Persepolis. Tu myślę, to kolejna okazja na fajne spotkania i zobaczenie rzeczy, których nie zawsze łatwo dorwać. W planach mamy także przegląd filmów z Ukrainy, przegląd filmów Konwickiego. Wraca Duna już przecież też w tej zimy, więc pokażemy też pierwsze dwie części Dzień Kina Polskiego, Dzień Europejskiego Kina Artystycznego, więc dużo, dużo przed nami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Baranów.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
1: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To na dobry początek zapraszam was na spotkanie z artystą, który był współzałożycielem choćby takich zespołów jak Brygada Kryzys czy grupy Tilt. Przed wami już teraz Tomek Lipiński.
0: Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, którego piosenki, mimo że powstały kilkadziesiąt lat temu, w dalszym ciągu są aktualne. Yeah.

0: Zespół Tilt i Tomek Lipiński. Kilka dekad na scenie, ale pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o muzycznych początkach i okazało się, że Tomek Lipiński doskonale pamięta, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki instrument.
1: To było na rok, zanim powstał Tilt, w 78 roku w lecie w Sopocie, w jakiejś willi w Dolnym Sopocie, na jakiejś imprezie, gdzie tam z przyjaciółmi trafiliśmy. Oczywiście, jak to zwykle w takich wypadkach, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, ale gdzieś nagle jesteśmy. O, i tam się okazało, że jakieś bębny chyba stały, wzmacniacz, gitara. Do tamtego dnia nigdy w życiu nie grałem na gitarze elektrycznej. Ja już pisałem wtedy piosenki i już zainspirowany właśnie tymi punkowymi czy postpunkowymi produkcjami ze świata napisałem między innymi taką piosenkę Dowód Osobisty. Jej cały tekst to było to, co było wpisane w tych książeczkowych dowodach osobistych zielonych, czyli dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. I to był tekst, a refren dowód osobisty. Aha, jeszcze był jedna zwrotka SJ74543555. To był mój numer dowodu. I rzeczywiście wtedy w tej willi pierwszy raz grałem na gitarze elektrycznej. Pierwszy raz chyba, albo nie pamiętam, czy ktoś tam zagrał na perkusji, czy nie. W każdym razie pierwszy raz wystąpiłem przed szerszym gronem niż tylko malutkie grono przyjaciół ze swoją piosenką. Także to był mój debiut.
2: Nie chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami.
0: I to akurat prawda. Najciekawsze dopiero przed nami. Tomek Lipiński, zespół Tilt, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat na scenie, ale oczywiście, jak to zwykle bywa, Tomek Lipiński muzyki, i to muzyki z całego świata, słuchał jeszcze zanim wziął do ręki instrument. No i w tym momencie wypada zapytać o muzykę młodości.
1: No, muzyka mojej młodości to jest przede wszystkim to, czego słuchałem właśnie wtedy, kiedy zacząłem świadomie słuchać muzyki, czyli rozgłośnia harcerska, połowa lat 60., czyli wczesny rock and roll, brytyjski głównie. Później zaraz oczywiście nastąpiła ta cała fala psychedelii amerykańskiej głównie, która też oczywiście miała wpływ na muzykę brytyjską, i wtedy początek lat 70., no, czyli wszystkie te zespoły takie jak Led Zeppelin właśnie, czy Deep Purple, który może nie jest moim ulubionym zespołem, ale no i tak dalej, Pink Floyd, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też czasie zacząłem dużo słuchać jazzu i w tym też czasie zacząłem dużo słuchać muzyki etnicznej z całego świata, więc przeszedłem całą free jazzową edukację, nawet o czym mało kto wie. Współpracowałem z warszawskimi awangardowymi zespołami free jazzowymi, grając na instrumentach perkusyjnych w latach 70., zanim pojawił się punk rock, który z kolei ośmielił mnie do tego, żeby zacząć pisać piosenki i je grać, tak? Bez punk rocka bym się prawdopodobnie na to nie odważył. Więc to były takie, no i oczywiście muzyka reggae do tego, której zacząłem słuchać jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o punk rocku. Myśmy tutaj w Warszawie też jakimś cudownym zrządzeniem losu mieli dostęp do wszystkich jamajskich tych maxi singli, jakie wychodziły na Jamajce poprzez Londyn, one jakimiś dziwnymi kanałami docierały do Polski, więc myśmy znali tych wszystkich jamajskich Irojów, Urojów i tak dalej, tych DJ-ów, którzy na Jamajce tam ogarniali te sound systemy słynne, pierwsze jamajskie. No i tak, i tyle. Właściwie to była właśnie taka muzyka formująca mnie.
0: I ta muzyczna podróż przez wczesne młodzieńcze lata Tomka Lipińskiego może wyjaśniać, skąd takie bogactwo, jeżeli chodzi o kompozycję. Odrobina free jazzu, psychodelii, punk rocka i tak dalej, można by wyliczać długo. Ale często się zdarza, że największe przeboje, których słuchamy po latach, powstały odrobinę przez przypadek. Tak było choćby z tym utworem.

0: Piosenka powstała tak. To był czas, kiedy zacząłem współpracować z krakowskim basistą, no zresztą wszechstronnym muzykiem, producentem, kompozytorem, niejakim Francem Dirthunterem. Zresztą śmiesznie, bo Franz Dirthunter został Francem po jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, koncercie Tiltu w Krakowie. Myśmy mieli grać pod Jaszczurami. Przyjechała z nami grupa fanów, która od razu na dzień dobry w tych Jaszczurach zachowała się niestosownie, więc nas wywalili z tych Jaszczurów i odwołali nam koncert i przytulił nas klub pod Przewiązką, klub studentów Akademii Sztuk Pięknych. I koniec końców tam zagraliśmy na sprzęcie pożyczonym od Marka i Kory Jackowskich. I ten koncert wywarł ogromny wpływ na młodego Darka, właściwie Piotrusia Adamczyka tak naprawdę, który wskutek tego został przez swoich kolegów mianowany Francem. No i został Francem Dirthunterem. On grał w Pudelsach, współpracował z Piotrem Markiem, taką słynną, nieżyjącą dawną postacią awangardową z Krakowa. No krótko mówiąc, zaczęliśmy współpracować w 80, jakoś tak na przełomie 3 i 4 roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie z Francem Dirthunterem. Jutro powstał tak, że Franz przyniósł kiedyś linię basu. I mówił: o, zobacz, mam taki basik, może coś z tym zrobić. No i dorobiłem do tego basu akordy, do akordów napisałem tekst i tak powstała piosenka.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówię ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki, jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobry panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrać rolę w filmie. Nie? To zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. A u Zanussiego byłem konsultantem. Tam w filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu Zanussi mówi: pan Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizod. Głównie to zagrałem epizodzik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są moje osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie przepadam za... Wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie. Ale tak dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręconym filmie jakąś bardzo wykręconą postać. Ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie. To znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie kusi.

0: dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jesteś stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że no nie, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek. Chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali po angielsku.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie, czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal, otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już wiesz, więc łatwiej ci jest, wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prań do europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz, tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko się i to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Ale na to wyzwanie jesteśmy gotowi. Tomek Lipiński dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pewnego Razu w Muzyce.
0: A dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce prawdziwa legenda. Artysta, z którym chyba większość z nas dorastała. Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
1: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać. Zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żebym ja odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę, gdzieś czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w bana, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, ten będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko, natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku, to jest naprawdę w granicach tam dwa w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, także winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie, będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Mhm. Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej odbijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent. Natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia. I na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych. Cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj Tomek Lipiński, czyli artysta, który muzycznie przeprowadził nas z jednej rzeczywistości do drugiej.

0: I faktycznie artysta, który swoją muzyczną przygodę zaczynał w Polsce, która wyglądała zupełnie inaczej, jak mało kto potrafi spojrzeć z dystansem na rzeczy, które w czasie kilkudziesięciu ostatnich lat poszły nie tak. Czy show biznes, zdaniem Tomka Lipińskiego, poszedł w stronę, w którą spodziewał się, że pójdzie?
1: Nie, to nie poszło w tę stronę, w którą spodziewałem się, że pójdzie, i to nie poszło jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie, kiedy myśmy tutaj, patrząc z Polski na świat wcześniej, we wcześniejszych czasach, widzieli tamten rynek muzyczny, amerykański, brytyjski, czy nie wiem, francuski, włoski, to były rynki krajowe, to były rynki, oczywiście poza anglosaskimi, które miały bardziej międzynarodowy charakter, ale tak czy inaczej, to były rynki krajowe, to były rynki, na których było bardzo dużo wydawców, większych, mniejszych, drobnych, średnich, prywatnych, często rodzinnych, znaczy w sensie firm, tak? Marząc o tym, żeby kiedyś polski rynek muzyczny się ucywilizował, myśmy oczywiście myśleli o tym, co widzieliśmy na Zachodzie. Tak się stało, że kiedy w Polsce dokonywały się te przemiany ustrojowe, mam na myśli lata 90., w tym samym czasie dokonywała się globalizacja gospodarki, przyspieszona. I w tym czasie mieliśmy do czynienia z procesem, który polegał na tym, że duzi gracze, czyli działy muzyczne, fonograficzne wielkich ponadnarodowych korporacji, zaczęły połykać te wszystkie małe firmy. Ten proces doprowadził do tego, że dzisiaj mamy trzech wydawców wielkich, tak zwanych majorsów, którzy kontrolują, nie wiem, 80% całego rynku fonograficznego na świecie. I to się nałożyło na nasze przemiany, więc w momencie, w którym te firmy, czy w ogóle pewne mechanizmy, ludzie, firmy, know-how z Zachodu zaczęło przychodzić do Polski, działo to się w momencie, w którym cały rynek się zmieniał. I ten rynek, który przyszedł do Polski, już przyszedł jako rynek zglobalizowany, z zupełnie nowymi procesami, z zupełnie nowymi wyzwaniami, z potężnym wyzwaniem technologicznym, jakim jest internet, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można było przewidzieć.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Tomek Lipiński, czyli baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś porównał, a propos przemian, festiwal w Jarocinie do Berlina Zachodniego. No i to porównanie na tyle niezwykłe było, że aż postanowiłem zapytać, co autor miał na myśli.
1: Tak, podobne było to, że w samym środku, rzeczywistości ciemnej i ponurej pojawia się coś, co jest odgrodzone od tej rzeczywistości, wyseparowane, odizolowane, a co staje się taką oazą wolności. Tak jak Berlin Zachodni był w samym środku DDR, taką otoczoną murem oazą, taka dziwna hybryda wolności i niewoli. Podobna sytuacja miała miejsce w Jarocinie w latach 80.
0: Tomek Lipiński, prócz bacznego obserwowania otaczającej nas rzeczywistości, czasami stawia też bardzo celne diagnozy. W pewnej rozmowie stwierdził, że jego zdaniem praprzyczyną wszelkich problemów w naszym kraju jest ekonomia.
1: Jest kilka, myślę, spraw fundamentalnych. Nie ubiegam się o fotel prezydencki, więc nie będę tutaj długich przemów na ten temat wygłaszał, ale na pewno rozwarstwienie ekonomiczne jako rezultat przemian ustrojowych w latach 90. i to jest coś, co do czego właściwie już nikt poważny nie ma wątpliwości. Choć oczywiście nie ulega też wątpliwości, że szliśmy drogą, którą nikt przed nami nie szedł i właściwie ją wytyczaliśmy jako kraj, przechodząc od realnego socjalizmu do czegoś w rodzaju kapitalizmu, tylko że jeszcze nie doszliśmy do tego kapitalizmu.
0: Tomek Lipiński, czyli artysta, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Formalnie osiągnął już wiek emerytalny, dlatego i ten wątek kiedyś w naszej rozmowie musiał się pojawić.
1: Ponieważ dorastając w czasach PRL-u i nie mając ochoty się z tym PRL-em szczególnie miksować, też nigdy nie miałem takiej postawy, wiesz, roszczeniowej wobec państwa, że państwo ma mi coś dać. Mnie osobiście, choć oczywiście uważam, że państwo powinno dawać ludziom i że to jest rodzaj, wybierając polityków, zawieramy z nimi rodzaj kontraktu i oni mają dla nas pracować, oni mają nam robić dobrze, prawda? Więc mają tak robić, ale ze swojego osobistego punktu widzenia ja jednak tak zostałem nauczony i tak jakoś mi się to spodobało, żeby polegać na sobie samym. Ja przyzwyczaiłem się do planu zarabiania i pracowania przez całe życie, co zresztą tak czy inaczej mam ochotę robić, bo nie wyobrażam sobie takiego momentu, że przychodzi któryś tam rok życia, ja wyłączam przełącznik, mówię, dobra, to ja teraz już nie robię tego, co robiłem.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Zespół Tilt. Niektórzy fani do dzisiaj nie wiedzą, skąd wzięła się nazwa tego zespołu. Co ciekawe, sam Tomek Lipiński też nie do końca pamięta, kto tę nazwę wymyślił.
1: Myśmy w pierwszym okresie działalności Tiltu, czyli na przełomie 79 i 80 roku ubiegłego wieku, mieli właściwie angielskie teksty. Większość ich pisał Jacek Lenartowicz, Lutrem zwany. I on napisał taki tekst: Life after life, death after death, flippers at the hop, trying to catch my breath. Czyli życie po życiu, śmierć po śmierci, flipery w wyskoku próbują pochwycić mój oddech. Wiesz, dziwne teksty pisał Jacek. I kiedy myśleliśmy nad nazwą, to te flipery jakoś tak nam zasugerowały. Nie pamiętam zresztą, kto dokładnie tę nazwę wymyślił. Czy to był Jacek, czy ja, czy ktoś inny.
2: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie usłyszeć najciekawsze wywiady, które prezentowaliśmy wam wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystką, która urodziła się na Zaolziu. Wielokrotnie to powtarzała, że uwielbiała przyjeżdżać do Polski na zakupy. Znacie ją doskonale, choćby z zespołu Bratanki. Przed wami Halinka Młynkowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
4: Pewnego razu w muzyce.
2: W roli głównej dziś gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę rozpoczynała z zespołem Bratanki.

0: Halinka Młynkowa jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a wszystko tak naprawdę zaczęło się na Zaolziu.
1: Zaolzie, polskie Zaolzie, ta polska część, która tam nadal jeszcze jest, to jest po prostu rozśpiewane, rozgrane towarzystwo, że tak powiem. I tam się nic nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Tam cały czas młodych ludzi, od naprawdę najmłodszych lat, od przedszkola, szkoły podstawowej, zaraża się muzyką, zaraża się sztuką, zaraża się graniem na instrumentach, co w Czechach generalnie jest bardziej popularne, wysyłanie dzieci do szkół muzycznych niż w Polsce. W Polsce jakoś tak strasznie nadęcie się to traktuje. Od razu to musi być jakaś szkoła cała podstawowa, nie wiadomo co, te dzieci nie mają na nic czasu. A tam to jest jednak szkoła też muzyczna, ale taka dodatkowa, że te dzieci nadążają normalnie funkcjonować w zwykłej szkole i uczyć się instrumentu i zarażać się muzyką, coż bardziej mi się podoba. Większość dzieci rzeczywiście, jakby przynajmniej w moich rocznikach, w mojej klasie chodziło na jakiś instrument. Były zespoły folklorystyczne, zespoły taneczne i ja pochodzę z takiego domu w sumie, gdzie mój tata zawsze był takim działaczem kulturalnym i zawsze miał zespoły, prowadził chóry. To u nas ta muzyka była czymś takim naturalnym, czymś po prostu oczywistym. Te stroje ludowe, w które tata się ubierał i my oczywiście też, ponieważ on nas zabierał od najmłodszych lat na scenę i ja z nim śpiewałam, mając tam już 5 lat na dużych festiwalach, więc to było dla nas takie oczywiste po prostu, że muzyka jest, że ta kultura jest, że jest słowo, bo tata pisał wiersze i spotykał się z poetami, z malarzami. To był taki dla nas naturalny dom po prostu, że ci ludzie wszyscy u nas w domu byli i rozmawiali o sztuce. Często przyjeżdżali również ci od polityki, ale tych tata szybko gonił.
0: Halinka Młynkowa wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że rodzice nie do końca byli przekonani, aby ona rozpoczęła wielką muzyczną karierę.
1: Moi rodzice jak zobaczyli, że ja zaczynam to traktować poważnie, a nie tylko jako pasję taką dziecięcą, dorastania, żeby gdzieś tam nauczyć się tego wszystkiego i zostać na Zaolziu, to zaczęli się bać. Aha. Zaczęli się bać, że ja to traktuję zbyt poważnie i zaczęli mi tutaj trochę podcinać to wszystko. Natomiast no, myślę, że nie docenili tutaj mojego uporu i ja i tak doszłam do swojego i gdzieś tam później sama, kiedy byłam w Krakowie już, no bo do liceum nie chcieli bardzo, żebym poszła do muzycznego, na studia również, więc pomyślałam sobie, dobra, pójdę do Krakowa, nie będą mnie mieli pod kontrolą, ja sobie już tam zrobię, co chcę. No i tak zrobiłam. Zostałam oczywiście na UJ-cie, bo to był fantastyczny, absolutnie instytut, Kolegium Rossianum, gdzie byłam na etnografii, antropologii, ale do tego jeszcze właśnie byłam na trzecim roku, rozpoczęłam prywatną szkołę jazzową Jana Motyki. Mhm. Wtedy zaczynali, dzisiaj podobno to jest świetna szkoła, w ogóle już wiele, wiele lat ma. Wtedy to były początki i u wspaniałej Marysi Lammers, która jest cudowną kobietą, cudowną nauczycielką, wtedy zaczęłam kształcić głos.
0: Który po latach spodobał się tak bardzo grupie Bratanki, że Halinka Młynkowa dołączyła do całej ekipy, jednak spotkanie z zespołem było zdecydowanie wcześniej.
1: A to też jest długa historia, w sumie sięgająca mojego znowu dzieciństwa, ponieważ ja w dzieciństwie za sceną Tygodnia Kultury Beskidzkiej spotykałam się z Joszką Brodą. Mhm. Nasi rodzice byli na scenie, a my za sceną właśnie takie małe goroliczki w tych strojach góralskich biegaliśmy i zresztą z tamtego czasu ja widywałam mnóstwo zdjęć i nawet był jakiś taki kalendarz w latach 80., gdzie my takie maluchy tam po prostu biegamy ze sceną. I ja Joszkę spotkałam na studiach u mnie na etnografii. Uh-huh. I on mi zaproponował wtedy, żebyśmy razem pojeździli, pograli jakieś koncerty. To był, uwaga, 97 rok. Uh-huh. Wiem, że słuchają pewnie roczniki, które jeszcze nie były na świecie wtedy. To wtedy był dla mnie bardzo trudny rok, bo mój tata zmarł nagle, nieoczekiwanie. I my potem graliśmy tę trasę, więc ja pamiętam po prostu i te emocje, i pamiętam te koncerty, pamiętam jeżdżenie pociągami z panią u znajomych Joszki przed koncertami albo w kościele i też śmieszna historia, ksiądz, który nas nad ranem na pociąg odwoził, to na stacji benzynowej trzymał papierosa w ustach i tankował benzynę. To był ksiądz. Ale to był taki aparat, że ja pamiętam, ja się wtedy odsuwałam od tej stacji, mi sobie nie, ja nie chcę wiedzieć, co to jest, z tym nic do czynienia. I to było takie mnóstwo tam było takich historii. I poznałam też Janusza Grzywacza przez Joszkę Brodę, który później już mnie zaczął zapraszać do większych koncertów, również telewizyjnych, jeszcze jako totalnie nieznana dziewczyna. I Janusz Grzywacz, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie znał chłopaków z Bratanków, którzy szukali wokalistki właśnie, która ma tam gdzieś korzenie ludowe. I on im powiedział o mnie. I w ten sposób się spotkaliśmy, też przypadkiem, bo ja już miałam wyjechać wtedy na Wielkanoc, a propos, do domu. Nie pojechałam, bo mnie jeszcze znajomi namówili na imprezę. Zostałam jedną noc, no i wtedy dostałam kartkę właśnie, że tam dzwonił ktoś od Joszki. Ja myślałam, że znowu będziemy grać może trasę wielkanocną, skoro graliśmy wcześniej świąteczną. I potem się okazało, że właśnie zespół mi zaproponował współpracę. Nie była to jedyna wtedy współpraca, którą dostałam. To był taki jakiś moment kumulacji. Ja dostałam propozycję chyba od 4 zespołów wtedy. Nie wiem, czy to było związane z moim egzaminem w szkole jazzowej, bo graliśmy pod Jaszczurami i pamiętam, że na tym koncercie szkolnym, takim po prostu, gdzie tam śpiewam te jazzowe piosenki, mój występ spotkał się z jakąś niebywałą owacją po prostu i nawet ci nauczyciele, oni w ogóle zdębieli, co się wydarzyło. I nawet potem finał tego koncertu poprzesuwali, bo ja tam miałam być gdzieś w trakcie, coś tam, nie? Tam stawiali na innych i nagle po prostu gdzieś szybko to pozmieniali, bo jakby sami zdębiali, co się wydarzyło. Ja też zdębiałam, nie ukrywam, że zostałam po prostu tak pięknie przyjęta przez publiczność, która tam przyszła na ten koncert. I gdzieś tam przypisywałam to potem to zainteresowanie różnych zespołów temu występowi. Natomiast bratanki, oni po prostu przyszli pierwsi, bo tam były propozycje, ale myśmy się nie zdążyli spotkać. Oni przyszli pierwsi, ja się zdecydowałam na ten zespół, myślałam wtedy tak: dobra, pogramy trochę latem po klubach krakowskich.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.